Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Dobranoc z Radiem Emaus. A. Let's go.

Tato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Szczęśliwie dzisiaj nie stanowiłaby już ewenementu. Dziwacznego, bulwersującego lub fascynującego wyjątku od reguły. Ale w kościele Królestwa Niemieckiego w XII wieku Hildegarda z Bingen mocno odstawała od utartego schematu roli kobiety w społeczeństwie. Raz z powodu swojej wysokiej społecznej pozycji. Była dobrze urodzona i pełniła funkcję przeoryszy w klasztorze benedyktynek w Rupertsbergu. Dwa, bo odebrała w klasztorze staranne wykształcenie, które łączyła z przyrodzoną inteligencją i darem słowa, robiąc zamierzone, piorunujące wrażenie na swoich rozmówcach. Trzy, bo nie bała się pytać i szukać nieszablonowych rozwiązań, a nawet tworzyć filozoficznych koncepcji dotyczących świata materii ożywionej i martwej. No i czwarty powód, dla którego Hildegarda z Bingen niepokoiła mężczyzn, to wizje. Wizje, podczas których rozmawiała z Bogiem. Już tylko te cztery punkty z życiorysu dzisiejszej patronki mocno wykraczały poza średniowieczny wizerunek niewiasty, nieważne czy żony, czy zakonnicy. Czy ta kobieta naprawdę jest głosem Boga? Czy naprawdę jej umysł jest aż tak przenikliwy, a obserwacja praw świata tak dogłębna? Czy nie błądzi, rozważając sprawy z zakresu teologii, filozofii i historii naturalnej? Takie pytania stawiali sobie jej współcześni. A z perspektywy wieków okazało się, że Hildegarda z Bingen to pierwsza kobieta pośród lekarzy i przyrodników Niemiec. A przede wszystkim to święta, bo ten ogrom talentów i darów ani trochę nie oddalił jej od Boga i od ludzi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Minęła szósta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Studenci powinni pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym, ostrzega NFZ. Jelenie w Tatrach rozpoczęły rykowisko. W najbliższą sobotę w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027, przebiegającego pod hasłem Parafia Wspólnotą Misyjną. Podczas prelekcji podjęta zostanie tematyka funkcjonowania parafii w Polsce, od diagnozy socjologicznej przez zagadnienia synodalności po potrzebę ich odnowy w duchu misyjnym. Dotychczasowe formy działania parafii to za mało, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej Zygmunt Pirogowicz.
3: Parafia ma teraz po prostu zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. Ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda oraz metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński. Wydarzenie skierowane jest do księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, ze szczególnym uwzględnieniem katechetów i członków rad duszpasterskich. Początek o godzinie 9.30 w parafii pod wezwaniem świętego Rocha.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym, apeluje wielkopolski NFZ. Wielu studentów w czasie wakacji podejmuje pracę sezonową na umowę o pracę. Po zakończeniu zatrudnienia tracą jednak prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie zostaną ponownie zgłoszeni. W takiej sytuacji powinni przypomnieć o tym rodzicom lub zgłosić się do swojej uczelni, mówi Rafał Stachlewski z wielkopolskiego NFZ-u.
4: Ubezpieczenie może być zapewnione przez uczelnię, członka rodziny, współmałżonka lub pracodawcę. Warto dodać, że uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych tracą ważność w ciągu 4 miesięcy po zakończeniu studiów lub w skreśleniu z listy studentów.
2: Status ubezpieczenia można sprawdzić w internetowym koncie pacjenta. Procedura ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć problemów podczas wizyty u lekarza. NFZ przypomina także, że studenci rozpoczynający naukę poza miejscem zamieszkania mogą bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego.
1: Informacje z Poznania.
2: 19 września w Poznaniu po raz kolejny odbędzie się Gra Miejska, tym razem w związku z Europejskim Tygodniem Mobilności. Na uczestników w poszczególnych punktach kontrolnych czekać będą animatorzy z różnorodnymi zadaniami, za które będzie można zdobyć upominek. Zespoły liczące od 2 do 7 zawodników mogą się już zapisywać na stronie gramiejska.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
1: Informacje z kraju.
2: Jelenie w Tatrach rozpoczęły rykowisko. Samce, wydając charakterystyczne odgłosy, przywołują swoje partnerki. Tatrzański Park Narodowy co roku w tym okresie dostaje wiele zgłoszeń od przerażonych turystów, którzy słyszą w pobliżu szlaków niepokojące dźwięki. Niektórzy wciąż mylą godowe odgłosy jeleni z rykiem niedźwiedzia, mówi Tomasz Zając z parku.
5: Tutaj w okolicy Włosienicy, w Dolinie Rybiego Potoku już to rykowisko było słyszane, także zdecydowanie rozpoczął się okres jesieni. Ostrzegania, uświadamiania turystów, że jednak to nie jest niedźwiedź, tylko jest to okres godowy jeleni.
2: W Tatrach żyje około 300 jeleni.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: W Poznaniu są jeszcze ślady nocnych opadów deszczu. W ciągu dnia padać już nie powinno. Przed południem spodziewajmy się rozpogodzeń, ale czwartek będzie dniem raczej zachmurzonym. 13 stopni na termometrze, ciśnienie jest umiarkowane, 1013 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Pycha to przesadne miłowanie własnej doskonałości ciała lub umysłu, albo nieuprawnionej przyjemności, jaką czerpiemy z iluzji, że jesteśmy lepsi od innych.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Przygotowujemy się powoli do momentu, kiedy nad Poznaniem wstanie słońce. Wydarzy się to już za 5 minut, dokładnie o 6.26. 17 września dzisiaj w kalendarzu. Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Narcyz, Dezyderiusz i Lambert świętują swoje imieniny. Pozdrawiamy gorąco, pozdrawiamy też wszystkich tych, którzy mają dzisiaj jakiekolwiek okazje do świętowania, a mam nadzieję, że jest ich niemało. Jaką pogodę na Nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą jesień. Tak brzmi nasze przysłowie pogodowe na dzień dzisiejszy. Czyli na dziś po prostu, nie mówi się na dzień dzisiejszy, czyli na dziś, na dzień czwartkowy. Tak można, myślę, powiedzieć. I jeszcze cytat z dnia. Można być grzesznikiem, chociaż się wypełnia przepisy, i można być świętym, chociaż się żyje na bakier z przepisami. Tak kiedyś powiedział Jan Twardowski. Teraz zaśpiewa Tina Turner.

Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.

0: Krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach centrum.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Dziesiątki albo nawet i setki zabytkowych samochodów zjechały do Poznania, bo jutro rozpoczynają się 10. jubileuszowe targi Retro Motor Show. Te samochody będzie można oglądać już od jutra na terenie międzynarodowych targów poznańskich. A czy są ich dziesiątki czy setki? Na to pytanie z pewnością odpowie Bartosz Dębiński, dyrektor Retro Motor Show, który będzie naszym gościem dzisiaj o 8.30. Poza tym w naszym programie około godziny 9.20 poranny konkurs muzyczno-filmowy. O 9.15 felieton językowy profesora Jerzego Brałczyka Słowo o Słowie. O 7.30 przegląd prasy, a już za około 7 minut będziemy sprawdzać jakość powietrza. Za 22 minuty minie 7. Słuchacie porannego programu Radia Emaus.

0: smogu.
1: Jakość powietrza jest akceptowalna dla większości osób, jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki stałe PM2,5 są na poziomie umiarkowanym, na poziomie znakomitym jest dwutlenek azotu i cząstki stałe PM10, również na poziomie znakomitym jest ozon przygruntowy. Możemy dzisiaj oddychać bez

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Jest to czwartek, 17 września, właśnie minęła 7.
5: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Rowerowy Poznań ponownie zaprasza na Tweet Ride. Szlak Piastowski z klocków Lego, zwycięzcą plebiscytu na wydarzenie historyczne roku. Szczepienie przeciwko wirusowi HPV powinno być bezpłatne dla większej grupy osób, uważa główny inspektor sanitarny. Poznaniacy znów przejadą rowerami w angielskim stylu. W sobotę Stowarzyszenie Rowerowy Poznań organizuje 12. edycję Tweet Ride. To jedyna w Polsce odsłona słynnej londyńskiej parady rowerowej w stylu retro. Jak zapewnia Agnieszka Guźniczak-Beim ze Stowarzyszenia, mieszkańcy Poznania w kwestii przebrań nigdy nie zawodzą.
9: Bardzo dbają o detale. Jesteśmy co roku zaskoczeni jako organizatorzy i zachwyceni tym, jak się przygotowują. Oczywiście pojawiają się tradycyjne kraty, tweedy, jakieś klasyczne marynarki, kaszkiety i tak dalej, ale nieraz też kreacje typu sukienki, futra oczywiście, jakieś ekologiczne.
8: Również w tym roku uczestnicy są zaproszeni do przebrania się. Najlepsze stroje zostaną wyróżnione w konkursie. Rajd rozpocznie się o godzinie 14 pod Minogą przy Placu Wolności, a zakończy na Cytadeli.
5: Informacje z Wielkopolski.
8: Wielkopolski projekt zwycięzcą tegorocznego plebiscytu wydarzenie historyczne roku. Szlak Piastowski z klocków Lego to mobilna wystawa złożona z 19 makiet, które przedstawiają historię obiektów na szlaku połączoną z legendami, m.in. o królu Popiolu i myszach z Kruszwicy. Wystawa była prezentowana łącznie w 16 miejscach, m.in. na międzynarodowych targach poznańskich. Jak tłumaczy prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski w Wielkopolsce Bartosz Borowiak, celem było zainteresowanie historią najmłodszych odbiorców.
10: Przy okazji też były do tej wystawy tablice przygotowane przez wystawnika Jarka Grygucia, gdzie można było się dowiedzieć więcej na ten temat. Również były prowadzone lekcje z dziećmi, były też warsztaty, gdzie mogły też budować swoje konstrukcje, więc ta forma właśnie miała sprzyjać temu, żeby najpierw zaciekawić tematem, a później przemycić treści historyczne.
8: Szlak Piastowski z klocków Lego rywalizował w plebiscycie z 250 innymi projektami. W innej kategorii zwyciężył także projekt z Wielkopolski Gniezno Miasto Koronacji – 1000 lat historii.
5: Informacje z powiatu poznańskiego.
8: 20 września dwór Skrzynki w gminie Stęszew zamieni się w miejsce spotkań z kuchnią, muzyką, tradycją, sztuką i lokalnymi opowieściami. Festyn rodzinny Skrzynki pełne smaków pożegnanie lata potrwa od godziny 12 do 18. Na uczestników czekają koncerty, warsztaty, pokazy kulinarne, degustacje, wykłady, konkursy i oczywiście pełen lokalnych produktów jarmark. Gościem specjalnym będzie Katarzyna Bosacka.
5: Informacje z kraju.
8: Szczepienia przeciwko HPV, wirusowi brodawczaka ludzkiego, powinny być bezpłatne do 21, a nawet 23 roku życia, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Obecnie z zalecanych darmowych szczepień mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 9 do 18 lat. Dr Grzesiowski podkreśla, że ważne jest, aby ze szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego mogli skorzystać młodzi dorośli, których wcześniej nie zaszczepili rodzice.
11: Rozszerzenie tego dostępu do bezpłatnych szczepionek o te 3 do 5 lat, kiedy już możemy sami podjąć decyzję o szczepieniu, którzy nawet postulują do 23 roku życia, byłoby kluczowe, dlatego że spotykamy się w tej chwili często z taką sytuacją, gdzie dziecko deklaruje, żeby się chciało zaszczepić, ale rodzice nie wyrażają zgody.
8: Bezpłatne zalecane szczepienia przeciwko HPV obowiązują od połowy 2023 roku. Najlepiej wyszczepionym rocznikiem jest 2011, średnio 35% zaszczepionej populacji, w tym 42% dziewczynek i tylko 28% zaszczepionych chłopców.
5: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Jesień już powoli coraz bardziej daje nam znać, że jest już za progiem. Rozpocznie się ta astronomiczna i kalendarzowa w środę 23 września. Dziś w pogodzie zachmurzenie umiarkowane z rozpogodzeniami i niewielkim prawdopodobieństwem wystąpienia opadów. Temperatura wzrośnie do 19 stopni Celsjusza, ciśnienie jest umiarkowane i stabilne na poziomie 1013 hektopaskali.

5,5 minuty po siódmej, jest 17 września w kalendarzu czwartek, do końca roku 105 dni, do końca lata niecały tydzień. Tomek Wandel w Radiu Emaus z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Stopy Jezusa. Wyczekiwane stopy zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie. Jezus głosi owej kobiecie pokój i zbawienie. Uwalnia ją od grzechów. Mówi: odpuszczone są Twoje grzechy. Mówi też: idź w pokoju. Te same słowa powtarza kapłan na końcu każdej spowiedzi świętej. Kiedy ostatni raz usłyszałem te słowa? Czy chcę znów je usłyszeć?

Miłośnicy motoryzacji sprzed wielu, wielu lat, miłośnicy oldtimerów i youngtimerów powinni być zadowoleni, bo jutro w Poznaniu po raz 10 już rozpoczynają się targi Retro Motor Show. Troszkę więcej na ten temat opowie dyrektor tychże targów, Bartosz Dębiński, który naszym gościem będzie o godzinie 8.30. Do Poznania wyrusza też w 400-kilometrową trasę wielki kombajn. To też pan dyrektor z pewnością o tym wspomni. Natomiast za chwilę przegląd prasy, teraz Dawid Podsiadło.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Poranna prasówka.
5: Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Na stronie 14 i 15 jest moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że nasze decyzje będą ostateczne, że nie mamy już alternatywy, mówi Weronika Murek, finalistka Nike, która też mówi, że jej najnowsza powieść powstała z wypalenia. Na stronie pierwszej Wyborczej ceny paliw szykują się do nowych rekordów. Gazeta Wyborcza zastanawia się, kiedy będziemy taniej tankować. Głos Wielkopolski. Wielkopolscy terytorialsi ostrzegają, że nie ma się czego bać. Będzie można ich spotkać w najbliższych dniach wokół stolicy Wielkopolski, a to dlatego, że wojsko będzie ćwiczyć z dronami. Więcej na ten temat na stronie 5. Na stronie 3. Grażynka idzie do Kołobrzegu, a wszystko w szczytnym celu. Grażynka od 4 miesięcy od rana do wieczora remontuje przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami. Już w październiku uda się pieszo do Kołobrzegu i to w różowej koszulce, blond peruce oraz tiulu. To Fundacja Supersprawni, która remontuje przedszkole na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu. Gościem Rzeczpospolitej jest Marian Kmita, pełniący obowiązki prezesa PKOL. Czeka nas bardzo wiele rzeczy do zrobienia, bo Piesiewicz działał jak Ludwik XIV. Na stronie 7. analiza Rosłana Szoszyna. Rosja nie rozliczyła się z 17 września 1939. W rocznicę sowieckiej napaści na Polskę Rosja grozi w Warszawie zniszczeniem, a Białoruś przeprowadza manewry przy granicy. I dziennik Gazeta Prawna na stronie 6 pisze o tym, że komisyjny projekt reformy prokuratury jest gotowy, możliwe jednak, że nigdy nie wejdzie w życie. Strona 7. Po tym, jak liderzy Big Techów wezwali do spowolnienia wyścigów AI, maklerzy liczą, kto straci najwięcej. Zapraszamy do lektury.
4: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Rośnie nam nowy teatr muzyczny w Poznaniu. W tej chwili jego budowa już wyszła ponad poziom ulicy Święty Marcin. Widać już po prostu z poziomu ulicy, nie trzeba podchodzić bardzo blisko. Docelowo teatr ma mieć wysokość 50 metrów. Scena ma mieć powierzchnię 300 metrów kwadratowych. To na tej głównej wielkiej sali, która pomieści 1200 osób, 350 osób. Natomiast to pojemność sali kameralnej. 350 osób, czyli mniej więcej tyle, ile teraz wchodzi na widownię do Teatru Muzycznego, który cały czas jeszcze jest przy ulicy Niezłomnych. W czwartek moim gościem będzie dyrektor Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu. W czwartek za tydzień będziemy rozmawiać o festiwalach, o Festiwalu Paderewski Festiwal i o Festiwalu Czas na Teatr, ale z pewnością zapytam go również o nową siedzibę Teatru Muzycznego. Za 18:08 tu Radio Emaus.

Serwis kulturalny na naszej antenie dopiero o 11.30, ale ja już teraz chciałbym Was zaprosić do sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek na godzinę 18. Tam rozpocznie się 7. Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziewczęcych Thrill Me. Pierwszy koncert festiwalowy, na którym wystąpi chór dziewczęcy z Kowroneczki pod kierownictwem muzycznym Julii Łęszy, która jest dyrygentką. Na fortepianie z przepięknym akompaniamentem zagra Czesław Łęsza. Na tym koncercie wystąpi też chór dziewczęcy Kosy, chór dziecięcy Motyli Schumperk z Czech i właściwie to wszystko. Na pewno będzie wiele emocji i muzycznych doznań. Zapraszamy dziś godzina 18, sala Wielka, Centrum Kultury Zamek, Międzynarodowy Festiwal Chór.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czwartek, 17 września, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Piknik na pożegnanie lata w Poznaniu. Instytut Skrzynki zaprasza na grzyby. Ceny paliw biją historyczne rekordy. Pokazy magii, maraton zumby, warsztaty kulinarne i plastyczne oraz muzyka. W najbliższą sobotę w Poznaniu przy ulicy Grobla 26 odbędzie się bezpłatny międzypokoleniowy piknik na pożegnanie lata. Mówi Barbara Kochańska, koordynatorka projektu Aktywnie Razem, Razem Wyjątkowi.
3: Pożegnanie lata na Grobli to jest międzypokoleniowy projekt dla dzieci i młodzieży, kobiet i seniorów. To już jest kolejny piknik, który organizujemy. Teraz postanowiliśmy razem z uczestnikami naszego projektu zakończyć tegoroczne lato.
2: Podczas pikniku będzie można zapoznać się z ofertą warsztatową projektu.
3: Piknik ma na celu pokazanie tego, że mamy szeroką ofertę właśnie przeznaczoną dla seniorów, dla dzieci, dla kobiet. To są różnego rodzaju warsztaty aktywizujące. Chcemy pokazać mieszkańcom, że jesteśmy dla nich otwarci.
2: Piknik rozpocznie się o godzinie 13.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Instytut Skrzynki zaprasza na wyjątkowy jesienny weekend pod hasłem Pogrzyba do skrzynek. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek od 11 do 17 w dworze Skrzynki. O programie atrakcji i o tym, dlaczego warto bezpiecznie poznawać dary lasu, opowiada znawczyni grzybów Izabela Urbanowicz.
4: Grzyby towarzyszą nam cały czas, ale bardzo mało o nich wiemy. Warto wiedzę o grzybach pogłębiać. No i w dworze Skrzynki będzie ku temu okazja, a będziemy organizowali i dyżury grzybopoznawcze, będziemy też robili spacer mykologiczny, będziemy mogli porozmawiać o grzybach, będzie też krótki wykład. Spotkania grzybowe w ten weekend zaplanowane mamy i na piątek 18 września i na niedzielę 20 września.
2: Oprócz teoretycznej wiedzy nie zabraknie też praktyki. Na miejscu będzie można bezpłatnie skonsultować swoje zbiory i upewnić się, czy w koszyku nie ma groźnych, trujących okazów. W programie zaplanowano także spotkanie autorskie oraz strefę festynową. Wstęp na całe wydarzenie jest całkowicie wolny.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu rozpoczęła działalność Rada do spraw integracji migrantek i migrantów. Jej zadaniem będzie m.in. analizowanie potrzeb związanych z włączaniem poznaniaków i poznanianek pochodzących z innych krajów w codzienne życie naszego miasta. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych wynika, że najważniejszymi kwestiami są edukacja, wzmacnianie umiejętności językowych i kompetencji niezbędnych do pracy oraz udostępnianie informacji o usługach i prawach, a także przeciwdziałanie dyskryminacji.
1: Informacje z kraju.
2: Ceny paliw biją historyczne rekordy. To skutek zawirowań na rynku ropy spowodowanych atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Odpowiedzią rządu na wysokie ceny paliw jest projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, dzięki czemu mają się znaleźć pieniądze na działania osłonowe. To druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański powiedział, że prezydent Karol Nawrocki ma prosty wybór.
5: Może stanąć albo po stronie kierowców, albo po stronie obniżek cen na stacjach paliw, albo po stronie horrendalnie wysokich zysków w tej chwili, w żaden sposób tak naprawdę nieuzasadnionych koncernów paliwowych. No to jest dosyć, moim zdaniem, prosty wybór. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent zablokował naszą poprzednią ustawę, dlaczego tego prostego wyboru nie dokonał.
2: Rada Ministrów przyjęła nową wersję tego projektu 15 września. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie, na dziś zaplanowano drugie czytanie, a na piątek głosowanie.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Słońce pojawiło się dziś o 6.26, niebo teraz jest zachmurzone, ale późniejsze rozpogodzenia są jak najbardziej w planie. Na termometrze w tej chwili około 13 stopni Celsjusza, docelowo będzie dziś 19, ciśnienie jest stabilne, 1013 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus na dobry dzień.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.
2: Widzisz tę kobietę? Jezus pyta kogoś, kto patrzył na nią od początku, bo patrzeć nie zawsze znaczy widzieć. Szymon widział grzesznicę, Jezus widział człowieka, który kocha. Szymon widział tylko etykietę, widział kategorię, a nie człowieka. Tak bywa także w domu, przy stole czy w pracy. Patrzymy na kogoś bliskiego i widzimy jego rolę, błędy albo historię, zamiast zobaczyć jego samego. Kobieta z tej Ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa, a jednak mówi całą sobą. I właśnie ją Jezus dostrzega najpełniej. Pomyśl, na kogo patrzę każdego dnia, a od dawna naprawdę go nie widzę, bo bardziej dostrzegam to, co o nim myślę, niż jego samego.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

Weather with you, czyli dobrą pogodę weź ze sobą, to grupa Crowded House prosto z drugiej połowy kuli ziemskiej, czyli z Australii albo z Nowej Zelandii, ale raczej z Australii. Punktualnie o 8:30 naszym gościem będzie Bartosz Dębiński, dyrektor targów Retro Motor Show, które już jutro zaczynają się w Poznaniu, po raz 10 zresztą. Zapraszam na rozmowę.

0: Reklama.
1: Koncerty Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej

0: po reklamie. Autopromocja.
1: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Jest 8.30.
0: Poranny gość.
3: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pan dyrektor Bartosz Dębiński, dyrektor targów Retro Motor Show. To ja już chyba nic nie muszę mówić, wiadomo, o czym będziemy rozmawiali dzisiaj rano. Szykuje się mnóstwo atrakcji. Panie dyrektorze, na co warto przyjść? Wiem, że na wszystko, ale tak poza tym, czego nie można absolutnie przegapić?
4: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Do tych atrakcji rzeczywiście jest cała moc. No to są, myślę, że niemal 1000 pojazdów i samochodów osobowych, i samochodów specjalnych, i ciężarówek, i jednośladów. Pośród tych samochodów jest też kombajn, jest czołg T-34. Także naprawdę wybór tych atrakcji motoryzacyjnych jest bardzo duży, ale Retro Motor Show to nie tylko pojazdy, ale też niesamowita atmosfera. Myślę, że to jest też duży atut tej imprezy i żeby zapoznać się z tą atmosferą, też Państwa zapraszam.
3: Tego jest rzeczywiście całe mnóstwo, ale ja chciałam tutaj tak zwrócić uwagę delikatnie, że to nie jest tylko impreza dla panów, bo tak tutaj kanałami się dowiedziałam, że pokazy mody też będą.
4: Owszem, szykujemy niespodzianki, właściwie oczywiście przede wszystkim dla pani, ale zapraszamy wszystkich. To będzie moda z początków XX wieku, będzie można zobaczyć przebrania pana Gottlieba Daimlera, kobiety kierowcy z początków XX wieku, mechaników, także naprawdę będzie to gratka na pewno również dla pani, ale też dla wszystkich, którzy będą w tym uczestniczyć, ale też muzyka na żywo w czasie Retro Motor Show, staramy się ten klimat jak najbardziej budować również w ten sposób.
3: Samochody samochodami, ja to rozumiem, ale skąd ten bizon?
4: Bizon jest inicjatywą jednego z naszych wystawców. Już szczęśliwie do nas dotarł z Krakowa, bo 400 kilometrów to jednak dla bizona jest daleko. W zeszły czwartek wyruszył do nas, już jest na terenie. To jest akcja charytatywna. Chłopaki starają się pomóc panu Piotrowi zbudować nowy dom. Pan Piotr opiekuje się samotnie niepełnosprawną żoną i córką, więc serdecznie wszystkich zapraszam do tego, żeby tą akcję wspomóc. Szczyt jest naprawdę, cel jest szczytny. Zachęcam do tego, żeby wziąć w tym udział.
3: Może jeszcze powiedzmy, dlaczego ten kombajn koniecznie trzeba zobaczyć. Jesteśmy w końcu w mieście. Nie każdy tutaj ma pojęcie o tym, że kombajn Bizon jest kombajnem kultowym.
4: Oczywiście. Retro Motor Show jest imprezą bardzo zróżnicowaną. I dla nas taki Bizon to już klasyk. To jest polska produkcja. Nieczęsto można go zobaczyć na polach, a na drogach jeszcze rzadziej. A na targach to po raz pierwszy.
3: No właśnie. Ale nie będzie można się przejechać. Niestety.
4: Zakładam, że nie. Myślę, że będziemy dbać o bezpieczeństwo i pozostawimy jazdę bizonem i stałym kierowcom.
3: A skoro jesteśmy przy temacie bezpieczeństwa, to co z tym czołgiem?
4: On już u nas był parę lat temu, ale cieszymy się, że zawita do nas znowu. Myślę, że ci, którzy pamiętają jeszcze serial Cztery pancerni i pies, ja pamiętam doskonale, to jest czołg nie ten sam, ale taki sam, który w tym serialu występował. Cieszymy się, że taki najcięższy na pewno eksponat na targach do nas przyjeżdża. Warto odwiedzić całe miasteczko militarne organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego razem z Muzeum Broni Pancernej z Poznania i innymi partnerami. Myślę, że to będzie gratka dla wszystkich.
3: Czy do czołgu będzie można wejść? No bo wiadomo, nie będzie można się nim przejechać, w to nie wątpię. Ale do środka wejść, zajrzeć, ile miejsca mieli tam ci czterej pancerni?
4: Czy zajrzeć, to już polecam rozmawiać z obsługą stoiska. Myślę, że na górę wchodzić raczej nie będą pozwalać. Jest to jednak dosyć wysoko. Będziemy dbali o to, żeby nikt nam nieszczęśliwie gdzieś tam nie spadł z tej konstrukcji. Ale zachęcam, żeby podpytywać żołnierzy, czy też obsługę tego stoiska. Na pewno bardzo wiele ciekawostek na jego temat opowiedzą.
3: Na pewno, a takie zdjęcie na tle czołgu, no to jest coś.
4: Zdecydowanie, sam takie posiadam, ale będę miał w kolekcji kolejne na pewno po tym sezonie.
3: Klasyczne motocykle. Co kryje się pod tym hasłem? Bo o motocyklach, tak jak samochody jeszcze w miarę rozpoznajemy, tak z motocyklami pewnie mamy większy problem.
4: No tutaj też mamy bardzo wiele polskich konstrukcji przede wszystkim. Są kolekcjonerzy, którzy to są dzikie pyry z Wielkopolski, także myślę, że możemy śmiało o nich powiedzieć. To są nasi krajanie tutaj z regionu. Bogata kolekcja motocykli przede wszystkim polskich. jednośladów, osy, komarki, pełen przekrój. Nie chcę tutaj wymieniać wszystkiego, bo tego będzie naprawdę bardzo wiele, ale oczywiście nie tylko polskie konstrukcje, również pewnie amerykańskie jednostki, włoskie wespy, także klasyków jednośladów też nie zabraknie.
3: A gdyby miał pan podać jakiś taki najbardziej wyjątkowy samochód, jeden... Będzie problem?
4: Jeden, na pewno będzie problem. Wymienię może kilka, bo pierwszy raz przyjedzie do nas De Tomaso Pantera, to jest bardzo charakterystyczny włoski wóz, Lamborghini Diablo, który już u nas było, ale to jest samochód, że tak powiem, dla mnie z gumy turbo.
3: No taki, którego... Lamborghini, to już wszystko mówi.
4: Dokładnie. Samochody z początków produkcji, z 1906 roku bodajże, najstarszy pojazd, jaki pojawi się na targach. Dodge Viper, Bugatti T40, jedna właściwie z niewielu sztuk w Polsce, które jeszcze są na chodzi, bo ono cały czas jeździ na rajdy, na zloty klasyków, więc zachęcamy, żeby ten samochód również zobaczyć. Ale będzie można też klasykiem z targów poznańskich wyjechać, ponieważ kilkadziesiąt sztuk będzie dostępnych na sprzedaż. Również aukcje od złotówki, więc zobaczymy, za jakie pieniądze się te samochody sprzedadzą. Wiele egzemplarzy zmienia swojego właściciela w czasie Retro Motor Show co roku. Myślę, że nie inaczej będzie w czasie tej jubileuszowej edycji.
3: No i teraz trzeba powiedzieć o tych atrakcjach dodatkowych. Co się będzie działo na targach poza samochodami, motocyklami i pojazdami specjalnymi?
4: No myślę, że przede wszystkim spotkania z pasjonatami, bo oprócz tego, że oni będą na stoiskach, to są naprawdę wspaniali ludzie, kiedy miałem okazję ich dobrze poznać przez te lata, kiedy organizujemy tą imprezę. Te stoiska są naprawdę wyjątkowe. To są jedyne 3 dni w roku, kiedy można ich zobaczyć w takim anturażu. Na scenie również spotkania z ekspertami, spotkania z pasjonatami, z podróżnikami. Akademia Renowacji, gdzie eksperci w dziedzinie renowacji właśnie będą pokazywać i swoje metody, i swoje narzędzia, i swoje umiejętności. Na terenie zewnętrznym pokazy driftu, będzie można nawet przejechać się klasykiem, że tak powiem, na fotelu pasażera oczywiście. A z najnowszych informacji dla najmłodszych będzie również karuzela. Także myślę, że przekrój tych atrakcji jest bardzo duży, nie tylko w pawilonach, ale też na zewnątrz. Zachęcam gorąco do tego. A jeszcze myślę, że to jest dosyć ciekawy temat. W pawilonie 5A świętujemy 90-lecie Volkswagena Garbusa. Więc on naprawdę
3: Volkswagena, tak. Kolejny tak kultowy samochód na targach.
4: Zdecydowanie. Oraz 60-lecie Porsche Transaxle. Jeśli chodzi o te garbusy, to one będą, myślę, że w każdej możliwej specyfikacji, również takie wojenne, przedwojenne, także naprawdę bardzo ciekawy pawilon również tam.
3: To może jeszcze zaprośmy naszych słuchaczy na targi, kiedy się odbędą, których pawilonów trzeba pilnować i gdzie kupić bilety.
4: Retro Motor Show 10. jubileuszowa edycja od 18 do 20 września, czyli od najbliższego piątku do niedzieli. Zapraszamy do pawilonów 3, 3A, 4, 5 i 5A oraz na teren zewnętrzny, a po bilety zapraszamy na stronę tobilet.pl. Ten, kto już nas odwiedził, myślę, że wraca rokrocznie, a ci, którzy mają zamiar zarazić się tą klasyczną motoryzacją, to zapraszamy już na kolejne edycje.
3: Dziękuję bardzo. To było fantastyczne zaproszenie. Kto kocha stare samochody, stare motocykle i klasyczne pojazdy specjalne, koniecznie musi być w Poznaniu na targach Retro Motor Show. A zapraszał na nie sam dyrektor Bartosz Dębiński.
4: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia na targach.
0: Poranny gość.
2: Rozmawiała Lilia Łada.

Tak, bardzo warto wybrać się na targi Retro Motor Show, tym bardziej, że to 10. edycja i co roku jest coraz lepiej, takie mam wrażenie, a jestem gościem na targach Retro Motor Show co najmniej od 3 lub 4 lat. Jutro się rozpoczynają i potrwają do niedzieli. Jutro, czyli w piątek, dzisiaj jeszcze mamy czwartek, co tam jeszcze, dopiero się rozpoczął. Czwartek, 17 września, imieniny Justyny, Roberta, Franciszka, Piotra, Zygmunda, Hildegardy, Teodora i Waleriana. Pozdrawiamy serdecznie, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka, który upamiętnia rocznicę agresji ZSRR na Polskę i jej konsekwencje.

Przed 10:00 jeszcze zapraszam na konkurs poranny. To konkurs muzyczno-filmowy. Podobnie jak wczoraj będzie do odgadnięcia tytuł filmu, z którego pochodzi piosenka, którą zagram oczywiście, żebyście mieli jasność. Myślę, że będzie prosto, chociaż wczoraj też tak myślałem, a prosto nie było. Przed konkursem jeszcze czeka nas spotkanie z profesorem Jerzym Brarczykiem. A po drodze jeszcze wiadomości o 9:00, serwis informacyjny, na który również zapraszam. To już za 7 minut.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Jest to czwartek, 17 września, minęła 9.
5: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
7: Poznańskie ZOMA, nowe centrum edukacyjne. Muzeum Młynarstwa w Jaraczu zaprasza na festyn. Prezydent nie ma uprawnień do tego, aby weryfikować wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, uważa prezes Naczelnej Izby Adwokackiej. Po ponad 50 latach poznańskie Nowe ZOO wreszcie ma całoroczne centrum edukacyjne. Wczoraj oficjalnie je otwarto. Obiekt powstał z modułów kontenerowych, dzięki czemu inwestycje udało się zrealizować bardzo szybko. Dawniej ogród dysponował pomieszczeniem, w którym niekiedy prowadzono zajęcia edukacyjne. Jednak jak przyznaje dyrektor ZOO Piotr Przyłucki, było ono bardzo prowizoryczne, a od kilku lat przeznaczone jest do rozbiórki.
8: W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak centrum edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale.
7: Pierwsze zajęcia dla zwiedzających mają się odbyć już w przyszłym miesiącu. ZOO przymierza się teraz do przebudowy dawnego basenu dla fok, który ma stać się wybiegiem dla pingwinów.
5: Informacje z Wielkopolski.
7: W starej osadzie. To hasło festynu młynarskiego, który w najbliższą niedzielę odbędzie się tradycyjnie w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu.
9: Przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji. Będzie bardzo zbudowana strefa warsztatowa. Będzie można się zapoznać z tajnikami regionalnego haftu samotulskiego. Będzie można przygotować mieszanki z ziół i zbóż. Będzie można zrobić woreczki zapachowe z lawendy.
7: Główny punkt programu to występ zespołu folklorystycznego oraz obrzęd dożynkowy. Wisienką na torcie są jednak tradycyjne pokazy pracy dawnych urządzeń.
9: Będą też pokazy pracy na żarnach, na stępach, czyli takich urządzeniach do dawnego przemiału mąki. No i oczywiście w centrum naszego placu jest wiatrak. Będą Państwo mogli zobaczyć w dwóch pokazach, jak pracował wiatrak.
7: Organizatorzy wyznaczyli dla gości specjalne strefy parkingowe w pobliżu osady. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej muzeum.
5: Informacje z Poznania.
7: 24 września o godzinie 12 rozpocznie się jesienna aukcja najmu lokali użytkowych, organizowana przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Tym razem przedsiębiorcy będą mogli licytować 9 miejskich lokali o powierzchni od 22 do 173 metrów kwadratowych, położonych w różnych częściach Poznania, także w ścisłym centrum, między innymi przy ulicy Wronieckiej, Półwiejskiej, Gwarnej i Placu Bernardyńskim. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich 9 lokali, w tym ich zdjęcia, dostępne są na stronie aukcji.
5: Informacje z kraju.
7: Prezydent nie ma uprawnień do tego, aby weryfikować wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonany przez Sejm. Tak oczekiwania Karola Nawrockiego komentuje prezes Naczelnej Izby Adwokackiej Przemysław Rosati. Prezydent uzależnia przyjęcie ślubowania od Macieja Berka od przedstawienia dokumentów potwierdzających jego staż radcowski. Przemysław Rosati powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że procedury są w tym zakresie jednoznaczne.
10: Ani konstytucja, ani jakikolwiek przepis jakiejkolwiek ustawy nie przewiduje dla pana prezydenta kompetencji do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm. To znaczy konstytucja mówi jasno, Sejm dokonuje wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego i z chwilą wyboru ten wybór jest skuteczny i nie ma możliwości, ani nie przewidziany jest żaden tryb weryfikacji.
7: Maciej Berek przedstawił w mediach dokumentację swojego stażu radcowskiego. Kancelaria prezydenta ma jednak wątpliwości, wskazując, że ten staż częściowo pokrywał się z czasem, gdy Maciej Berek był ministrem w kancelarii premiera.
11: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Na poznańskim niebie możemy podziwiać rozpogodzenia, o których wspominałem godzinę temu. Temperatura zaczęła rosnąć, teraz 14, a będzie docelowo 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie nadal stabilne, choć zauważamy pewne wahania. W tej chwili na barometrze 1014 hektopaskali.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Przemysław pyta, skąd pochodzi słowo szylkret i pisze dalej, że ma kota o takim umaszczeniu i od jakiegoś czasu rozwikłanie genezy tego określenia nie daje mu spokoju. Muszę przyznać, że trochę zdziwił mnie pański list, ponieważ szylkret dla mnie to nie jest żaden kolor. Być może to, co nazywamy szylkretem, ma jakiś specyficzny kolor, najczęściej i dlatego też bywa i jako określenie koloru stosowane, ale generalnie szylkret to taki rodzaj masy, trudno powiedzieć substancji, to są takie płytki, rzecz biorąc ściśle, to są płytki skorupy żółwia i używane one są do różnego rodzaju wyrobów galanteryjnych. Z szylkretu robiło się różne rzeczy, a o maści szylkretowej nie słyszałem. No właśnie, ale skąd to słowo się wzięło, bo o to głównie chodzi. Te płytki skorupy żółwia są tu dobrym tropem, ponieważ szylkret, a właściwie Schildkröte, to po niemiecku żółw właśnie. Schildkröte jest, jak Państwo słyszą, słowem złożonym. Składa się ze słowa Schild, znanego zresztą w polszczyźnie także, bo zapożyczyliśmy to słowo. Schild to tarcza, tak, puklerz, ale potem także szyld, ponieważ taki właśnie trwały charakter mają szyldy informujące o jakiejś instytucji, sklepie i tak dalej. A więc szyld to tarcza, a kröte, co to takiego? Przypomina nam się rodzimy kret, ale po niemiecku kröte ma trochę mniej przyjemne znaczenie, to mianowicie ropucha. I szyld kröte to taka tarczowa, czy też puklerzowa ropucha, albo ropucha z puklerzem, czyli żółw. No nie jestem pewien, czy żółw zasługuje na takie określenie. My ropuchą żółwia byśmy nie nazwali, raczej darzymy żółwie sympatią, a ropucha wywołuje, no cóż, trochę może szkoda, nasze mniej przyjemne uczucia, ale właśnie szylkrete to żółw, a z szylkretu robiło się i robi chyba do dzisiaj różnego rodzaju wyroby galanteryjne, czyli z takich właśnie płytek ze skorupy żółwiowej.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Lato z Radiem Emaus.

prawie 22 minuty po 9:00, pora na konkurs. Dziś, tak jak wczoraj, konkurs muzyczno-filmowy do zdobycia bilet do kina. A do odgadnięcia tytułu filmu, z którego pochodzi piosenka, która za chwilę pojawi się na naszej antenie. Numer naszej linii SMS-owej to 7148, koszt wysłania wiadomości tylko złoty 23. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko, no i proszę podać tytuł filmu, z którego piosenkę za chwilę zagram. Można wpisać tytuł oryginalny, można też podać jego polskie tłumaczenie, czyli taki tytuł, pod którym ten film funkcjonował w polskich kinach. 71 48.

jakiego filmu pochodzi ta piosenka? 71-48. Zapraszam do zabawy, do zdobycia. Ach, piękne to outro jest. Do zdobycia jest bilet do kina na dowolnie wybrane filmy.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość? Bądź w dobrej formie.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
5: Teraz nie będzie żadnej piosenki, ale za to Lilia Łada śpiewająco opowie nam o tym, co w wiadomościach dzisiaj będzie można wysłyszeć, usłyszeć albo wyłapać po prostu. Słucham cię. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Już odetchnęłam z ulgą, bo wystraszyłam się, że każesz mi śpiewać.
5: A możesz, możesz, możesz.
6: Może jednak nie, może jednak nie. Może ja jednak po prostu opowiem. Będziemy oczywiście mówić już bardzo dużo o wszystkich weekendowych imprezach, które się dzieją w Poznaniu, dlatego że jest ich całkiem sporo. Pogoda jeszcze dopisuje, więc sporo z nich to są imprezy plenerowe. Jak zwykle zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Wiaraczu, Muzeum Młynarstwa. Bardzo ciekawa impreza szykuje się właśnie w najbliższy weekend. Będziemy mówili oczywiście też o tym, że nowe ZOMA, nowe centrum edukacyjne, będzie zaproszenie na targi Retro Motor Show dla miłośników archaicznej motoryzacji. Chyba można tak powiedzieć, prawda? Archaiczna motoryzacja. No w każdym razie zabytkowe samochody.
5: Retro motoryzacja.
6: O, jak pięknie to powiedziałeś.
5: No tak, bo tak się nazywają targi.
6: Ojej. Myślę, że dla tych wszystkich osób to jest ogromna przyjemność oglądać właśnie te zabytkowe pojazdy, zwłaszcza, że będą nie tylko samochody i motocykle, ale też będzie kombajn i czołg.
5: A jeszcze nie wiem, czy wiesz, jaka jest różnica na przykład między oldtimerem a youngtimerem?
6: A teraz nie obraziłeś mnie.
5: A wiesz, przepraszam. A to mnie zaskoczyłaś. A mówiłaś tutaj Bartoszowi Dębińskiemu, że nie lubisz samochodów.
6: No bo nie przepadam za samochodami, ale jak jest coś pięknego, dzisiejsze samochody to już nie to co kiedyś, no powiedzmy sobie wprost, prawda?
5: Tak, dużo elektroniki i tak dalej.
6: Tak, tak.
5: Idź ze mną na targi dzisiaj, to sobie pooglądamy.
6: Tak jest. Będzie też o tym, co wspólnego ma Leszno z deskorolkami. A okazuje się, że związek jest i to dość istotny. Będzie także o tym, co się dzieje w Śremie. Tam nie tylko jest problem z alkoholem w Domu Pomocy Społecznej, ale także wyszły na jaw nowe okoliczności, jeśli chodzi o remont mostu, który właśnie tam trwa. Mostu nad Wartą. Okazuje się, że dwie przeprawy przez Wartę to zdecydowanie za mało, jak na rozrastający się Śrem. Będzie też o aukcji lokali. ZKZL ponownie przygotował lokale dla przedsiębiorców. Warto się zainteresować, jeśli ktoś chciałby otworzyć w centrum na przykład sklep albo lokal albo coś innego. będzie oczywiście o rocznicy wybuchu, o rocznicy 17 września, czyli napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Dzisiaj są oficjalne obchody i to również będziemy relacjonować, a także będzie o tym, że Poznań staje się stolicą kardiologii polskiej. I to nie tylko polskiej. Odbywa się, będzie się tutaj odbywał ogromny kongres i wiele innych imprez towarzyszących właśnie poświęconych sercu i naczyniom krwionośnym, a przede wszystkim temu, jak zachować je w dobrym zdrowiu.
5: I my nad tym wszystkim pracujemy, żeby wam to wszystko klarownie przekazać. Dziękuję bardzo.
0: Radio Emaus.

Kończymy konkurs. Do kina pójdzie pan Roman, któremu serdecznie gratuluję. Oczywiście piosenka, którą śpiewała Gladys Knight, pochodzi z filmu Licencja na zabijanie, która jest kolejną częścią przygód agenta 007 Jamesa Bonda. Licencja na zabijanie albo License to Kill, jak śpiewała właśnie Gladys Knight. Do pana Romana za parę minut wyślę SMS z informacją o tym, jak odebrać tę nagrodę. Jutro zapraszam również na konkurs, z tym, że jutro konkurs oczywiście o tej samej godzinie. Jutro do wygrania będzie podwójne zaproszenie na niedzielny koncert do Teatru Wielkiego, na koncert Wodecki Welcome To. Na scenie pojawią się muzycy, wokaliści właściwie z grupy Polyphonics z towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Zapraszam serdecznie. Początek koncertu o godzinie 18, a konkurs jutro około godziny 9.

Linger to grupa Cranberries, to piosenka również z filmu, konkretnie z serialu Cape Fear, czyli Przylądek Strachu, który premierę miał na platformie streamingowej w tym roku. Tak sobie spoglądam przez okno i myślę, że dzisiaj będzie całkiem pogodny dzień. Może nie tak ciepły jak wczoraj, bo będzie około 5 stopni mniej niż wczoraj na termometrze, ale myślę, że będzie można pospacerować sobie lub pojeździć na rowerze, lub na rolkach, lub na deskorolce, lub na hulajnodze. Uważajcie na siebie. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Słyszymy się jutro z samego rana. Za chwilę przywita się z wami Kuba Antkowiak. Do usłyszenia.

0: środku Europy, na zegarach 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu będzie obchodzony Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Targi Viva Seniorzy już w październiku. Wojewoda Dolnośląska zniosła zakaz korzystania z wody bobru. Od 19 do 25 września obchodzony będzie 14. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, także w Poznaniu. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Tydzień profilaktyki oraz połączona z nim kampania społeczna Make Sense to efekt działań Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. W Poznaniu tegoroczną odsłonę akcji zainauguruje wspólny bieg i marsz na 5 km wokół Jeziora Maltańskiego, który odbędzie się 19 września. W planach są również ogólnopolska konferencja poświęcona problemowi nowotworów głowy i szyi, dzień badań profilaktycznych, spotkania edukacyjne z młodzieżą oraz warsztaty zdrowego ruchu. O profilaktyce nowotworów głowy i szyi warto pamiętać, ponieważ 60% tego typu chorób wykonywana jest zbyt późno. Jeśli tak się stanie, aż 2/3 pacjentów ma małe szanse na przeżycie kolejnych 5 lat. Jednak gdy nowotwory głowy i szyi zostaną zdiagnozowane szybko, we wczesnych stadiach choroby, pacjenci mają wówczas nawet 90% szans na przeżycie. Więcej informacji na temat tygodnia profilaktyki można znaleźć na stronie głowajszyja.pl. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Warsztaty, rękodzieło, porady zdrowotne, prawne oraz koncerty i bardzo dużo tańca. 9 i 10 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów Viva Seniorzy. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, zapewniała Natalia Tafelska, PR-owiec imprezy.
4: Jeżeli chodzi o strefę warsztatową, no to tutaj znajdziemy wiele perełek dla miłośników rękodzieła. Będzie można sobie uszyć własnoręcznie jesienną dynię, woreczek z ziołami, spróbować scrapbookingu.
2: Będzie też przełamywanie stereotypów seniora, któremu wielu rzeczy już nie wypada, mówi Hanna Lisiecka, dyrektor targów Viva Seniorzy.
5: Przełamujemy te stereotypy, raczej skupiamy się na tym, że są to osoby dojrzałe, wolne, często już w wieku emerytalnym, które mają mnóstwo czasu wolnego, ale też przede wszystkim ogromne doświadczenie i pasję oraz chęć do działania. I to staramy się wykorzystać i zachęcić ich, żeby mogli wykorzystać to również na warsztatach, zobaczyć, czy znajdą coś ciekawego dla siebie, co będą mogli potem kontynuować.
2: Program targów znajduje się już na stronie imprezy.
1: Informacje z Poznania.
2: We wrześniu i październiku pasażerowie wybranych pociągów PKP Intercity między Warszawą a Berlinem będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. W specjalnie przygotowanym wagonie zaplanowano koncerty, spotkania literackie, warsztaty, dyskusje i wystawy. Pierwszy tegoroczny pociąg do kultury wyruszy 24 września o godzinie 14:49 ze stacji Warszawa Wschodnia w kierunku Berlina. W Poznaniu skład zatrzyma się o godzinie 17:31.
1: Informacje z kraju.
2: Wojewoda Dolnośląska zniosła zakaz korzystania z wody bobru. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski przypomniał, że zakaz wprowadzono na odcinku rzeki po stwierdzeniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Od tego czasu badano wodę i osady denne, a Tauron Ekoenergia zamontował kurtyny ograniczające przemieszczanie osadów.
6: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. Przypominamy też, że ten odcinek bobru nie jest kąpieliskiem. Dodatkowo zgodnie z opinią Rady Naukowej przy Zarządzie Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego nie ma podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania, ale do czasu wyników badań ryb z rzeki Bóbr obowiązuje zasada złów i wypuść.
2: Pod koniec czerwca, podczas obniżania poziomu wody w zbiorniku Pilichowskim, do bobru przedostały się osady denne. Wystąpił też niedobór tlenu. 29 czerwca służby otrzymały pierwsze zgłoszenia o śniętych rybach, a do 4 lipca zebrano ich ponad 15 ton.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: 17 września, ale 15 stopni na termometrach. Odczuwalna temperatura, jeszcze bardziej imponująca, bo 16 stopni Celsjusza, więc cieplej. Jeśli chodzi o deszcz, dzisiaj raczej nam nie grozi, a w zasadzie no nie popada, może tak powiedzmy, bo niektórzy na deszcz czekają, a tu jednak dzisiaj opadów nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o jakość powietrza, to mimo braku deszczu mamy dobrą jakość powietrza w Poznaniu. Gdyby ktoś wybierał się dzisiaj na zachód słońca, no to o godzinie 19:04 słońce ma się schować za horyzontem. I teraz mam ostatnią informację od synoptyków. Między godziną 11 11 a 12 może trochę pokropić deszczu, więc będzie dla każdego coś miłego. Tak to wygląda. W pogodzie, czy coś się będzie zmieniało? Pytacie o warunki biometeo. Jaki biomet jest dziś? No właśnie, i czy ja to mam mówić w ogóle? Jaki jest dzisiaj biomet? No powiem, korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: próbowałem zmieniać głos, żeby jakoś dostosować się do tego, co zapowiedział Tomek Wandel, bo powiedział, że będzie Kuba Antkowiak, a tu jestem ja, czyli Arkadiusz Szymański, ale nie sam. Lilia Łada, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja tu jestem od rana i jestem ta sama, tak od razu powiem.
0: To Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Szczęśliwie dzisiaj nie stanowiłaby już ewenementu. Dziwacznego, bulwersującego lub fascynującego wyjątku od reguły. Ale w kościele Królestwa Niemieckiego w XII wieku Hildegarda z Bingen mocno odstawała od utartego schematu roli kobiety w społeczeństwie. Raz z powodu swojej wysokiej społecznej pozycji. Była dobrze urodzona i pełniła funkcję przeoryszy w klasztorze benedyktynek w Rupertsbergu. Dwa, bo odebrała w klasztorze staranne wykształcenie, które łączyła z przyrodzoną inteligencją i darem słowa, robiąc zamierzone, piorunujące wrażenie na swoich rozmówcach. Trzy, bo nie bała się pytać i szukać nieszablonowych rozwiązań, a nawet tworzyć filozoficznych koncepcji dotyczących świata materii ożywionej i martwej. No i czwarty powód, dla którego Hildegarda z Bingen niepokoiła mężczyzn, to wizje. Wizje, podczas których rozmawiała z Bogiem. Już tylko te cztery punkty z życiorysu dzisiejszej patronki mocno wykraczały poza średniowieczny wizerunek niewiasty, nieważne czy żony, czy zakonnicy. Czy ta kobieta naprawdę jest głosem Boga? Czy naprawdę jej umysł jest aż tak przenikliwy, a obserwacja praw świata tak dogłębna? Czy nie błądzi, rozważając sprawy z zakresu teologii, filozofii i historii naturalnej? Takie pytania stawiali sobie jej współcześni. A z perspektywy wieków okazało się, że Hildegarda z Bingen to pierwsza kobieta pośród lekarzy i przyrodników Niemiec. A przede wszystkim to święta, bo ten ogrom talentów i darów ani trochę nie oddalił jej od Boga i od ludzi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Emaus. Dobra.

To była grupa Coldplay. No, nie miałem okazji być na ich koncercie, ale wiem, że wielu z was, drodzy słuchacze i słuchaczki Radia Emos, było na tym koncercie na Stadionie Narodowym. No, zazdroszczę, zazdroszczę. Jeśli chodzi o muzyczną podróż w czasie, to ona już niedługo, bo za niecałe 7 minut na naszej antenie przeniesiemy się w przeszłość świata muzycznego i zajrzymy, co tam wydarzyło się dokładnie 17 września w świecie muzyki w przeszłości. No, a teraz świat artystyczny. Dzisiaj też pewna rocznica, bo dokładnie 55 lat temu, w 1971 roku, w Poznaniu, tak, w stolicy Wielkopolski, odbył się pierwszy występ kabaretu Tej. No i teraz w zasadzie powinienem spytać, kto nie zna kabaretu Tej, proszę ręka w górę, bo pewnie łatwiej byłoby policzyć te ręce, które tego kabaretu nie kojarzą, a myślę, że większość z nas doskonale zna te skecze tego wyjątkowego kabaretu, który, no, nie da się ukryć, że jest taką wizytówką artystyczną Poznania. 55 lat temu pierwszy raz wystąpił kabaret Tej właśnie w Poznaniu. To był 1971 rok. Dokładnie 17 września wtedy.

0: plama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
9: 17 września 1984 roku ukazał się drugi studyjny album grupy Republika, zatytułowany Nieustanne Tango. To 42 lata mijają od tego momentu. Za chwilę usłyszymy grupę Republika, ale nie będzie to z albumu Nieustanne Tango, będzie to inny utwór. No i także 17 września w przeszłości, dokładnie 17 września 2001 roku, ukazał się debiutancki album zespołu Koshin, zatytułowany Resist. 25 lat mija od tego czasu. A więc u nas w muzycznej podróży w czasie najpierw grupa Koshin, a później Republika w utworze Telefony.

O marnowaniu czasu śpiewała przed momentem Marie Fredriksen, Spending My Time, a my teraz zaglądamy do kalendarza i w kalendarzu dzisiaj wyjątkowa rocznica, bo 82 lata temu urodził się wyjątkowy człowiek. We Włoszech się urodził, Reinhold Messner, himalaista, który jako pierwszy zdobył koronę Himalajów i Karakorum, wszystkie 14 ośmiotysięczników w Himalajach, no ale co ważne, no tak rywalizował z Jerzym Kukuczką, a w zasadzie to Kukuczka wtedy próbował mu dorównać. To były całkiem inne realia. Messner w innym układzie politycznym, Kukuczka w innej strefie, jeśli chodzi o politykę. No i tutaj wsparcie jakiekolwiek materialne, no bez porównania. W gorszej sytuacji był Jerzy Kukuczka. No ale nawet Messner mówił o tym, że nie, ja nigdy nie traktowałem tego jako zawodów. Jerzy był 4 lata młodszy ode mnie i znacznie później wyszedł w wysokie góry, no ale też w innych warunkach się wspinał. No ale co najważniejsze, to Reinhold Messner powiedział kiedyś o Jerzym Kukuczce: nie jesteś drugi, jesteś wielki, bo wiedział, jak wielki wyczyn wykonał Jerzy Kukuczka, wchodząc na wszystkie 14 ośmiotysięczników.

0: Mercedes.
1: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
9: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: punktualnie 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańska parafia świętuje 25. urodziny. W Lesznie powstał Skate Point. Aktów dywersji ze strony Rosji będzie coraz więcej, uważa minister Kierwiński. Parafia Najświętszej Marii Panny z La Salette w Poznaniu będzie świętować 25-lecie istnienia. Uroczystości rozpoczną się w sobotę, mówi ksiądz Grzegorz Chrapia, proboszcz parafii.
3: 19 września o godzinie 18 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Balcerka, ale będzie także obecny ksiądz prowincjał misjonarzy świętej rodziny prowincji polskiej Edmund Michalski z całym zarządem. Będą księża proboszczowie, którzy pracowali tutaj, m.in. ksiądz Bogusław Kudla, misjonarz świętej rodziny, który budował ten kościół od podstaw z parafianami. Będzie ksiądz Stanisław Czarny, który był moim poprzednikiem.
2: Niedziela to z kolei dzień dziękczynienia. O godzinie 13 natomiast rozpocznie się wielki festyn ze strażacką gruchówką, występami artystycznymi i zawodami sportowymi dla całych rodzin. Całość zakończy koncert muzyki klasycznej w kościele.
1: Informacje z Leszna.
2: Zamiast niebezpiecznych krawężników i naturalnych przeszkód, profesjonalne moduły do ćwiczenia trików. W Lesznie przy ulicy Bohaterów Westerplatte, w miejscu dawnego postoju taksówek, powstał Skate Point. To nowa przestrzeń dla miłośników deskorolek, hulajnóg i rowerów BMX, wyposażona w 4 betonowe elementy i ozdobiona asfaltowymi grafikami. Wybór tej konkretnej lokalizacji nie był przypadkowy.
4: Fragment ulicy Bohaterów Westerplatte, gdzie kiedyś był postój taksówek, właściwie już od kilku lat wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież do tego, aby tam się bawić, jeździć na deskorolce, na hulajnogach. Stąd pomysł, aby im to ułatwić, aby im dać nowe wyzwania, nowe możliwości. Bardzo małym nakładem, bo to jest raptem kilkanaście tysięcy złotych, ustawiliśmy betonowe, takie specjalne elementy, które mogą im pozwolić tutaj na rozwijanie tych umiejętności.
2: Mówiła Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Aby strefa odpowiadała potrzebom młodych ludzi, ułożenie przeszkód konsultowano z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Sportów Ekstremalnych.
1: Informacje z Poznania.
2: Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w wyniku tajnego głosowania komisja konkursowa jednogłośnie wyłoniła Jacka Przybyłowicza jako kandydata na stanowisko dyrektora Polskiego Teatru Tańca. Jacek Przybyłowicz jest tancerzem, choreografem i pedagogiem. Poznaniacy pamiętają go zapewne ze współpracy z Polskim Teatrem Tańca, spektakli Jesień Nuembir oraz jako dyrektora baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu. Teraz kandydatura zostanie przedstawiona zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Nowy dyrektor obejmie stanowisko 1 stycznia przyszłego roku.
1: Informacje z kraju.
2: Aktów dywersji i sabotażu ze strony Rosji będzie coraz więcej, mówi szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński w programie pierwszym Polskiego Radia.
5: Jeżeli dron odrzutowy leci w kierunku zachodniej Ukrainy, ma 60 kilometrów do naszej granicy, jest bardzo krótki moment, gdy
6: może wlecieć.
5: Mhm. Więc wolimy ostrzegać polskie społeczeństwo i ten pierwszy SMS, że operuje polskie lotnictwo, że jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, jest alertem informacyjnym, żeby uważać, co się może wydarzyć. A na wypadek naruszenia już polskiej granicy wysyłany jest ewentualnie ten alert docelowy i włączane są syreny.
2: Minister uważa, że Władimir Putin będzie dążył do dalszej eskalacji.
5: Tego będzie więcej niestety. I tak to będzie nasza codzienność. Musimy się i z tym pogodzić i do tego przygotowywać. I mamy do czynienia jednak z człowiekiem, który chce podpalić świat, mówię o Putinie. I ja nie wiem, i nikt chyba dzisiaj na świecie nie wie, jakie są jego prawdziwe intencje. Po tym, co się dzieje, po tym zmasowanym ataku na zachodnią Ukrainę, po wzrastającej liczbie prowokacji, widać, że Putin chce eskalować i będzie eskalował.
2: Kwestią dynamicznej sytuacji bezpieczeństwa będą poświęcone najbliższe spotkania przedstawicieli rządu i Pałacu Prezydenckiego.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No i proszę, i tu mi synoptyk już podaje, że w Poznaniu pada, deszcz pada. No ale to jeszcze nie w naszej części Poznania, bo u nas mnóstwo słońca jeszcze, chmury co prawda są, ale chyba nie deszczowe, no i błękitne niebo nawet widzimy tutaj za oknem. Natomiast ja mam świadomość tego, że Poznań dużym miastem jest i pewnie w niektórych naszych częściach stolicy Wielkopolski może już padać. Także bądźcie na to przygotowani, te opady potrwają mniej więcej do 12:30. Tak, wtedy będzie deszcz obecny w stolicy Wielkopolski, a potem już powinno się przejaśniać, będzie całkowicie bezchmurne niebo. 13:14, no do 14:30 pewnie, a potem trochę chmur na niebie, no i zachód słońca myślę, że dzisiaj spokojnie będzie można obserwować o godzinie 19:04, bo wtedy się schowa słońce za horyzontem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Woda, powietrze czy ziemia? Który to z twoich żywiołów jest najbardziej?
1: Wszystkie. Tutaj? Wszystkie.
0: Wszystkie.
1: Biorę wszystkie.
0: Łączysz wszystkie te elementy. No prawdziwa
1: tak
0: Avengerka.
1: Jest.
0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, no a teraz będzie właśnie o pływaniu. Więc ci, co lubią wodę, to proszę bardzo, to teraz dla was utwór zaśpiewa Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Pycha to przesadne miłowanie własnej doskonałości ciała lub umysłu, albo nieuprawnionej przyjemności, jaką czerpiemy z iluzji, że jesteśmy lepsi od innych.

Gdyby żyła, kończyłaby dzisiaj 114 lat. 17 września 1912 roku w Warszawie urodziła się Irena Kwiatkowska, aktorka, gwiazda teatru, filmu i kabaretu. Na trwałe wpisała się w pamięć widzów rolami w serialach Wojna domowa i 40-latek, a także w filmach Halo Szpicbródka, lata 20, lata 30. Występowała w kabaretach Szpak, Dudek i telewizyjnym kabarecie starszych panów. Myślę, że była wzorem dla wielu współczesnych kabareciarzy, no i jest takim niedoścignionym wzorem, jeśli chodzi o kreacje filmowe, no bo jej rola chociażby kobiety pracującej, która żadnej pracy się nie boi, no zostają na zawsze w pamięci. To są takie momenty, kiedy wspominamy tę postać wykreowaną przez Irenę Kwiatkowską, no i ona ma swoje stałe miejsce w naszej głowie. 1912 rok, 17 września. Wtedy urodziła się Irena Kwiatkowska, kończyłaby dzisiaj 114 lat.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 11.30, no to szybciutko kilka zaproszeń kulturalnych, ale to nie tylko będą kulturalne zaproszenia, bo na przykład pierwsze z zaproszeń to przygoda z grami. Dom Kultury na Pięterku, osiedle Orła Białego w Poznaniu i o 17.30 tam bezpłatne zajęcia z grami planszowymi dla rodzin z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 15 lat. Będą gry planszowe, rozmaite, także każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że wśród gier planszowych jest tak szeroki wachlarz możliwości rozmaitych, że każdy jakąś grę pewnie sobie wybierze. 17.30, Dom Kultury na Pięterku, gry planszowe będą tam gościć. Pierwszy koncert festiwalowy, rozpoczętego wczoraj Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziewczęcych Thrill Me, to już dzisiaj pierwszy koncert festiwalowy o godzinie 18:00 chór dziewczęcy z Kowroneczki Czesław Łynsza na fortepianie, Julia Łynsza dyrygentka, no i w programie koncertu mnóstwo utworów, które warto jest posłuchać. Będzie później jeszcze chór dziewczęcy Kosy pod dyrekcją Karoliny Piotrowskiej Sobczak. To wszystko już dzisiaj w ramach tego pierwszego dnia festiwalowego, w zasadzie drugiego, bo to dzisiaj pierwszy koncert festiwalowy 7. Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziewczęcych Thrill Me. Kolejna propozycja to Klub Podróżnika zaprasza do Lwowa. Do Lwowa 2026. Życie w cieniu wojny. O godzinie 18:00 osiedlowy Dom Kultury pod Lipami i tam spotkanie z podróżnikiem Michałem Sową, który opowie o swojej samotnej wyprawie motocyklowej przez współczesną Ukrainę. Będziecie mogli o tym posłuchać dzisiaj o godzinie 18:00 w ODK pod Lipami. Spektakl Pani Doubtfire to już jest spektakl, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba, bo ta akcja reklamowa promująca ten spektakl, no wszędzie było można to zobaczyć w Poznaniu. Pani Doubtfire wchodzi dzisiaj na deski sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu. O godzinie 19:00 ten spektakl dzisiaj tam zagości. No i jeszcze jedno zaproszenie, bardzo ważne, chociażby w kontekście dzisiejszego jubilata, 82 lata kończy dzisiaj Reinhold Messner, wybitny himalaista, a Bartek Ziemski, ski alpinista, będzie dzisiaj opowiadał o swoich himalajskich wyprawach, Lhotse i Monteverest, kulisy tej wyprawy, dzisiaj o 20:00 w kinie Rialto. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszym ski alpinistą, zdobywcą 9 ośmiotysięczników. Z tych 9 zjechał na nartach, no ale ten najbardziej spektakularny wyczyn to było połączenie Lhotse i Monteverestu w bardzo krótkim odstępie czasu, więc tutaj ta opowieść na pewno będzie, zdominuje dzisiejsze spotkanie. O godzinie 20:00 Bartek Ziemski, ski alpinista w kinie Rialto, będzie o tym opowiadał. To był serwis kulturalny. Na kolejny taki serwis zapraszam dzisiaj o 16:30 na naszej antenie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Zachód Słońca pojawił się w tym utworze przed momentem, który wyśpiewała Katrina and the Waves, czyli Katrina i Fale. No a jeśli chodzi o Zachód Słońca dzisiaj, 19:04. Wtedy słońce schowa się za horyzontem. Korzystne warunki biometeo i dziś, i w nocy, i chciałem powiedzieć, że jutro też, ale jutro też nie będzie źle, bo jutro biomet ma być obojętny, a więc nie będzie nam przeszkadzał. Przynajmniej to. Może nie będzie pomagał, ale przynajmniej nie będzie przeszkadzał, więc to myślę, że jest bardzo dobra cecha jutrzejszego biometu, że nie będzie nam szkodził w tym, co sobie zaplanujemy. A dzisiaj, jeśli chcecie się wybrać na zachód słońca, to 19:04 słońce chowa się za horyzontem. No i jaka to będzie noc? Noc będzie piękna, rozgwieżdżona i niebo będzie zakryte zaledwie w 60%, a więc obserwacja gwiazd i planet dzisiaj jak najbardziej możliwa, chociaż w nocy będzie chłodno i sucho. No sucho to dobrze, jeśli chodzi o obserwację, ale chłodno no, na poziomie 11 stopni Celsjusza. Ale co to jest 11 stopni Celsjusza temperatury odczuwalnej, gdy zimą mamy temperatury poniżej zera i to grubo poniżej zera, więc 11 stopni to w ogóle to jest przecież nic.

zaczynali od kawałków hip-hopowych. To była grupa Outkast, pochodzą z Georgii, dokładnie z Atlanty. No i jeśli chodzi o ich aktywność obecnie, to Andre 3000, czyli Benjamin oraz Antoine, który ma pseudonim Big Boy Patton, oni nie występują obecnie i jeśli ktoś chciałby się wybrać na ich koncerty, no to będzie to trudne, bo no, obecnie nie planują żadnego występu. Ostatnio grupa występowała na festiwalu w 2014 roku, no i od tego czasu jakoś nie widać ich na rozmaitych scenach. Mają inne projekty w planach, innymi rzeczami się zajmują. Natomiast Outkast możecie słyszeć jeszcze w wielu rozgłośniach radiowych i na pewno nieraz u nas na naszej antenie też się pojawią. Teraz za moment już na naszej antenie pojawi się grupa Tears for Fears. No to jest grupa, która ma już bardzo bogatą historię, jeśli chodzi o tworzenie muzyki. I to będzie utwór z dawien dawna, ale na naszej antenie zabrzmi tak, jakby był nowy. To będzie całkowicie odświeżona wersja utworu zespołu Tears for Fears, Everybody Wants Rule the World.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
4: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: 12:03.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
3: Poznań znów stanie się polską stolicą klasyków. We wtorek będziemy podróżować komunikacją miejską za darmo. Komisja Europejska walczy z uzależnieniem dzieci od internetu. Limuzyna Elvisa Presleya, stuletnie auto dostarczone w skrzyni do samodzielnego montażu, czy licytacje klasyków od symbolicznej złotówki. Jutro na Międzynarodowych Targach Poznańskich rusza 10. jubileuszowa edycja Retro Motor Show. Wśród licznych eksponatów stanie m.in. kombajn Bizon, który w celach charytatywnych przejechał o własnych siłach ponad 400 km. Jak podkreśla dyrektor imprezy Bartosz Dębiński, na zwiedzających czeka potężna dawka motoryzacyjnych emocji.
4: To są, myślę, że niemal 1000 pojazdów i samochodów osobowych, i samochodów specjalnych, i ciężarówek, i jednośladów. Pośród tych samochodów jest też kombajn, jest czołg T-34, także naprawdę wybór tych atrakcji motoryzacyjnych jest bardzo duży, ale Retro Motor Show to nie tylko pojazdy, ale też niesamowita atmosfera.
3: W halach MTP będzie można zobaczyć także wyjątkową strefę 90-lecia Volkswagena Garbusa oraz widowiskowe pokazy driftu pod gołym niebem. Na osoby, które przyjdą na targi w stylizacji retro, czekają promocyjne bilety. Święto klasycznej motoryzacji potrwa do niedzieli. Poznań przyłącza się do świętowania Europejskiego Tygodnia Mobilności. W najbliższą sobotę mieszkańcy będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Miejscy Detektywi na tropie tajemnicy. Natomiast w przyszły wtorek, w dniu bez samochodu, każdy będzie mógł podróżować na liniach ZTM Poznań za darmo. Warunkiem jest okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu.
1: Informacje ze Śremu.
3: Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Śremie chcieli całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie placówki. Skarżyli się na awantury, agresję i niszczenie mienia przez pijących sąsiadów. Ostatecznie jednak ich petycję odrzucili miejscy radni. Samorządowcy argumentowali to względami prawnymi, bo placówka podlega powiatowi, a nie miastu. W debacie pojawił się też jednak argument symbolicznej lampki szampana. Jak przekonywał wiceburmistrz Śremu Sławomir Ratajczak, zakaz nie rozwiązywałby problemu.
5: Przede wszystkim trzeba karać za skutki, bo ci, którzy piją, czy ta uchwała przejdzie, czy nie przejdzie, oni i tak będą. My ich nie powstrzymamy, a ukarzemy tych, którzy w sposób kulturalny, na przykład mieszkają w tym domu, kto ich odwiedzi z okazji jakichś tam imienin, rocznic, czy innych okoliczności i nawet symbolicznego, powiedzmy, szampana nie będą mogli wypić. Ja uważam, że przyjęcie tej uchwały to jest karanie osób niewinnych.
3: Za odrzuceniem petycji mieszkańców DPS-u zagłosowało 8 radnych, 4 poparło zakaz, a 5 wstrzymało się od głosu.
1: Informacje ze świata.
3: Koniec z uzależnieniem nieletnich od treści w internecie. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, które zakazują dzieciom poniżej 13 roku życia dostępu do mediów społecznościowych. Ci, którzy nie ukończyli 15 lat, nie będą mogli mieć własnych kont w tych serwisach. Będą jedynie konta mini, zakładane i nadzorowane przez rodziców z ograniczonymi funkcjami i limitem czasu do maksymalnie 1 godziny dziennie. Jeśli chodzi o udowodnienie wieku, to zdaniem Komisji Europejskiej powinno być to łatwe i nie może wiązać się z ujawnianiem dodatkowych informacji. Przepisy muszą teraz zostać zatwierdzone przez kraje członkowskie i Parlament Europejski. Upłynie jeszcze wiele miesięcy, zanim regulacje zostaną przyjęte.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: 17-17. Takie wartości podaję, bo 17 stopni teraz na termometrach i 17 stopni to jest też temperatura odczuwalna, więc tutaj synchron. Póki co w tym względzie. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, obecnie na poziomie 1015 hektopaskali. Jeśli chodzi o jakość powietrza, dobra, powiedziałbym, że znakomita, bo powietrze w Poznaniu jest naprawdę od dłuższego czasu całkiem niezłe. Można oddychać pełną piersią. Jeśli chodzi o błękitne niebo i brak chmur, to myślę, że między godziną 13 a 14 będzie idealnie, jeśli chodzi o obserwację. obserwację błękitnego nieba. Potem trochę chmur przybędzie, ale zachód słońca myślę, że dzisiaj też w pełnej krasie będziemy mogli obserwować. Maksymalnie 19 stopni pokażą dzisiaj termometry, ale to dopiero gdzieś tak za 2 godziny. Zobaczymy, czy się sprawdzi.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: A pani redaktor, widzę, że promienia je, czyli biometr przekorzystny dzisiaj.
1: O, jest korzystny.
0: Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański, to my teraz razem z wami w Radiu Emaus i na scenę wchodzi Natalia Imbruglia.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Stopy Jezusa. Wyczekiwane stopy zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie. Jezus głosi owej kobiecie pokój i zbawienie. Uwalnia ją od grzechów. Mówi: odpuszczone są Twoje grzechy. Mówi też: idź w pokoju. Te same słowa powtarza kapłan na końcu każdej spowiedzi świętej. Kiedy ostatni raz usłyszałem te słowa? Czy chcę znów je usłyszeć?

Już za chwilę. Nie wychodząc z domu, nie wychodząc z samochodu, bo być może jesteście w podróży i słuchacie Radia Emaus, będziecie mogli przenieść się na jedną z parafii województwa wielkopolskiego, bo do takiej parafii zabierze nas za chwilę już Lilia Łada. W zasadzie zabierze nas proboszcz, bo to będzie u proboszcza w parafii. Ta audycja już za moment na naszej antenie o 12.30. Lilia Łada, która o poranku była wydawczynią informacji Radia Emaus, a za chwilę pojawi się jej audycja autorska, do której serdecznie was zachęcam, żebyście jej posłuchali. To zawsze są bardzo ciekawe informacje, często o na przykład ciekawych artefaktach, które można w danej świątyni zobaczyć, jakieś obrazy cudem słynące, albo na przykład będzie się odbywał jakiś festyn w jakiejś z parafii z okazji patrona tejże parafii. O tym wszystkim możecie usłyszeć w tej audycji już za chwilę u nas na antenie o 12.30 u proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada. Ta audycja już za moment na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
9: Kolejny Dom Dziecka Poznańskiej Caritas, Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Kolejna odsłona Verba Sacra w Katedrze Poznańskiej, 25 lat parafii Najświętszej Marii Panny La Salette w Poznaniu i 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana na Świętej Górze w Gostyniu. Jak zawsze wiele się dzieje w parafiach u proboszczów Archidiecezji Poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
9: Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Kobylnikach pod Poznaniem otworzyła kolejny dom rodzinny. To trzecia placówka Caritas po tych w Złotnikach i Lesznie i jest ona odpowiedzią na brak rodzin zastępczych, mówi ksiądz Karol Maciejak, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
10: Widzimy, że w naszym regionie brakuje rodzin zastępczych, a mimo decyzji sądu o konieczności zabezpieczenia dziecka nie ma gdzie ich umieścić. Nasza misja jako Caritas wynika z Ewangelii. Jezus mówi: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili. W tym przypadku sens tych słów jest bardzo dosłowny. Dzieci zabrane z własnych domów cierpią z powodu odrzucenia, zaniedbania, wykorzystania, przemocy. Są tymi najmniejszymi, są bezbronne. Te dzieci wymagają kompleksowej opieki, troskliwych, odpowiedzialnych opiekunów. Mają prawo do bycia dziećmi, do bezpiecznego domu i właśnie to chcemy im zapewnić. Dobre dzieciństwo i bezpieczny dom. Nie oceniamy ich rodziców. Przeciwnie, chcemy ich wspierać, pomagać, budować dobre więzi. Wiemy, że dla całej rodziny odebranie dziecka czy dzieci to jest duże cierpienie, które pozostawia konsekwencje często na całe ich późniejsze życie. Często też sami rodzice nie znają innej rzeczywistości, bo sami doświadczyli nadużyć, nałogów, wychowywali się w brutalnym otoczeniu.
9: W Kobylnikach znalazło dom 8 dzieci, wszystkie po traumatycznych przejściach.
10: Historie dzieci trafiających do naszych placówek są bardzo trudne. Te dzieci w wieku 3, 4, 5 lat widziały często więcej niż jeden dorosły. Startują w życie z deficytami, które nam trudno nawet sobie wyobrazić. Są to ograniczenia rozwojowe, nieustanny lęk, napięcie, brak zaufania do dorosłych, choroby, niezdolność do komunikacji innej niż przemoc. Dlatego dbamy o ich zdrowie fizyczne, psychiczne, staramy się zaspokajać indywidualne ich potrzeby, organizujemy wycieczki, wyjazdy, rozwijamy ich talenty. Dlaczego brakuje rodzin zastępczych? ponieważ praca z dziećmi w pieczy zastępczej jest niezwykle trudna. Dlatego wzmacniamy kadrę wychowawców przez superwizję, rozmowy i zapewnienie wystarczającej ilości opiekunów na zmianie, ponieważ tylko silny zespół mądrych dorosłych jest w stanie zapewnić dzieciom stabilne warunki do rozwoju, pozwoli zbudować z nimi dobre więzi, stworzyć dla nich po prostu dom.
9: W trzech domach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej na prośbę i dzięki finansowaniu miasta Leszna, powiatu poznańskiego i miasta Poznań jest objętych opieką 30 wychowanków. Dzieci można wspierać cały czas poprzez zbiórkę na stronie Caritas Poznań.
0: U proboszcza w parafii.
9: Parafia wspólnotą misyjną to hasło 18. Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, które 19 września odbędzie się w Poznaniu, mówi prezes Akcji Katolickiej w Poznaniu Zygmunt Pirogowicz, jeden z organizatorów forum.
11: Rozpoczniemy od refleksji socjologicznej nad stanem parafii w Polsce, którą przedstawi nam dyrektor Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego, pan Marcin Jewdokimow. Kolejnym prelegentem będzie ksiądz profesor Tomasz Wilepski, który będzie mówił, jak powinna wyglądać odnowa parafii, zarówno w tym duchu synodalnym, jak i misyjnym. Wykłady zakończą się wykładem pani Wiolety Szymczak, profesora KUL, która będzie mówiła o parafii jako wspólnocie wspólnot. Parafia ma teraz zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. Ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii.
9: Gościem specjalnym tegorocznego forum będzie kardynał Grzegorz Ryś.
11: W tym roku przewodniczyć koncelebrze będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, który również wygłosi do nas homilię. Po słowie wstępnym arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego kardynał Grzegorz Ryś wygłosi wykład wprowadzający parafia w ujęciu synodalnym. Kardynał Ryś jest uczestnikiem synodu, więc w tym ujęciu synodalnym przedstawi nam, jak widzi, parafię.
9: Do udziału w obradach są zaproszeni księża, osoby konsekrowane i osoby świeckie, a szczególnie przedstawiciele rad duszpasterskich, katechetów i katechistów.
0: U proboszcza w parafii.
9: Parafia Najświętszej Marii Panny z La Salette w Poznaniu w najbliższy weekend będzie świętować 25-lecie istnienia. Czy to dużo, czy mało? Odpowiada ksiądz Grzegorz Chrapia, proboszcz parafii.
12: Każdy jubileusz jest takim podsumowaniem tego, co się działo. To jest też pamięć o tych, którzy coś tworzyli wspólnie, którzy budowali na przykład kościół, budowali parafię jako duszpasterską, jakąś grupę ludzi, którzy wspólnie działają, myślą. I jest to z jednej strony pamięć o tych ludziach, z drugiej strony też takie zatrzymanie się, podjęcie refleksji nad tym, co było, co się udało, co się nie udało, co można by było jeszcze zrobić, a nie wyszło w tamtym czasie. Ale przede wszystkim zawsze jubileusz jest czasem spotkania się ludzi, którzy jednoczą się w jakimś wspólnym celu, coś ich łączy, a tu w tym przypadku jest to parafia.
9: Uroczystości rozpoczną się w sobotę.
12: O godzinie 18:00 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Balcerka, ale będzie także obecny ksiądz prowincjał, misjonarzy świętej rodziny prowincji polskiej Edmund Wichalski z całym zarządem, który obejmuje honorowy patronat nad tymi uroczystościami. Będą księża proboszczowie, którzy pracowali tutaj, m.in. ksiądz Bogusław Kudla, misjonarz świętej rodziny, który budował ten kościół od podstaw z parafianami. A niedziela, no to będziemy mieć z jednej strony dziękczynienie, czyli zarząd prowincjalny o godzinie 8:00 rano w niedzielę odprawi mszę świętą. O godzinie 12:00 będzie msza święta pod przewodnictwem księdza Bogusława Kudli. No a o godzinie 13:00 rozpocznie się wielki festyn rodzinny, na który już dzisiaj pragnę wszystkich zaprosić. Grill, grochówka strażacka, ciasto z domowego pieca, ale także będzie teatr mozaika, będzie wiele gier, zabaw, będzie sztafeta rodzinna, koncert Zielony Poznań w wykonaniu klubu Szyderców Bisp. O godzinie 17:00 również piękny koncert Benedykt i Nowak. Będzie się naprawdę działo.
9: Świętowanie zakończy koncert muzyki klasycznej w kościele.
0: U proboszcza w parafii.
9: W niedzielę 20 września o godzinie 17:00 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra. Czym jest Verba Sacra, mówi Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca
13: Idea jest prosta. Słuchamy, czytamy przez wybitnych aktorów tekstu Pisma Świętego i świętych Kościoła Katolickiego. Są to czytania połączone z oprawą muzyczną, rodzaj koncertu muzyki i słowa, nie mających takiego jakby odpowiednika gdzie indziej. I również prosimy znawców tematu, znawców tekstu o krótkie wprowadzenie, także każda prezentacja jest poprzedzona komentarzem teologicznym, biblijnym albo historycznym.
9: Monastyczne wspólnoty jerozolimskie z Warszawy odprawią modlitwy nad miastem.
13: W niedzielę najbliższą w Katedrze Poznańskiej spotkanie ze wspólnotami jerozolimskimi, które odprawią nieszpory. Piękne nabożeństwo, światła i radości, psalmów. No coś wyjątkowego. Można po prostu odnowić się duchowo.
9: Modlitwy nad miastem to zbiór modlitw dedykowanych współczesnemu miastu jako miejscu nowej ewangelizacji, która czerpie inspirację z patronki wszystkich miast, świętego Jeruzalem, miasta umiłowanego przez Boga. W poznańskiej katedrze będą one miały formę medytacji ze światłem świec i śpiewem psalmów.
14: U proboszcza w parafii.
9: Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zajdlera i Sztamica. Wszystko to w przepięknych wnętrzach Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu. 26 września rozpoczyna się 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana 2026. Mówi dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
15: Polecam wszystkie 4 koncerty. Mam wrażenie, że każdy z nich będzie bardzo ciekawy. Zacznę od początku, od pierwszego koncertu, który nazwaliśmy Nieznane Skarby Świętej Góry. I to będą 2 dzieła wykonane koncertowo, jak również nagrane na płytę. Litania Józefa Zajdlera oraz Symfonia Karla Sztamica. To są panowie, którzy tworzyli pod koniec XVIII i na początku XIX wieku równolegle, jeden w Niemczech, jeden w Gostyniu. Niemniej jednak zbiory gostyńskie i Karla Sztamica, i Józefa Zajdlera mają w swojej bibliotece.
9: Podczas drugiego koncertu 27 września Polska Opera Królewska wykona dzieła Georga Friedricha Händla. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
14: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: W ogóle nie wspominałem o tym dzisiaj, ja myślę, że należy o tym powiedzieć, że dzisiaj 17 września, czyli rocznica napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. 17 września 1939 roku Rosja napadła na nasz kraj i w rocznicę tej sowieckiej napaści na Polskę Rosja grozi Warszawie zniszczeniem, a Białoruś przeprowadza manewry przy granicy naszego kraju. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć dzisiaj do Rzeczpospolitej, bo tam analiza Rusłana Szoszyna właśnie w odniesieniu do tych wydarzeń historycznych z 17 września 1939 roku. No i w analizie obrazowanie tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, czyli wojna za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, Rosja grozi Polsce, no i do tego Białoruś prowadzi manewry wojskowe przy naszej wschodniej granicy. Jak to się ma w kontekście historycznym? No myślę, że warto przeczytać tę analizę Rusłana Szoszyna w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Do tego serdecznie zachęcam. Punktualnie o godzinie 13 informacje Radia Emaus przedstawi Ania Hajduczek. Tak, ona to będzie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Zastanawialiście się kiedyś, patrząc w niebo, co lata nad naszymi głowami, co lata w ogóle w przestrzeni kosmicznej? No, że mnóstwo tam jest śmieci, to pewnie wszyscy o tym wiedzą, ale że tam na przykład latają satelity, to też każdy wie, ale że na przykład satelita może być uzbrojony, no to myślę, że już nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. A tu się okazuje, że jako pierwsze w historii Stany Zjednoczone przyznały, że ich satelity są uzbrojone. I teraz uwaga, inne państwa też mają takie uzbrojone satelity, ale oficjalnie nikt o tym nie mówi. Więc USA jako pierwsze państwo przyznało, że ich satelity no to nie są bezbronne latające obiekty nad naszymi głowami gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej. No to może zastanawiać i możemy sobie teraz myśleć, co tam lata w przestrzeni kosmicznej i jaki ma arsenał. No ale jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to też odsyłam dzisiaj do Rzeczpospolitej, bo więcej na ten temat dzisiaj tam przeczytacie. Co lata nad naszymi głowami? No właśnie w kontekście tego, że USA ujawniło, że ma uzbrojenie w swojej przestrzeni satelitarnej, na swoich satelitach, gdzieś tam w kosmosie. Ciekawe, prawda?

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość? Bądź w dobrej formie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Mam świadomość, że szczęśliwi czasu nie liczą, ale warto powiedzieć, że już 2 sekundy po godzinie 13.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
3: W Poznaniu eksperci rozmawiają o kardiologii. Poznaniacy znów będą mogli wylicytować lokal do prowadzenia działalności gospodarczej. Odwołano alert RCB dla wschodniej Polski. Dziś w stolicy Wielkopolski rozpoczyna się jubileuszowy 30. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przez 3 dni eksperci będą rozmawiać o tym, jak w ostatnich 3 dekadach zmieniła się ta dziedzina nauki i jakie są wyzwania na najbliższe lata. A tych nie brakuje. Według zeszłorocznych danych z niewydolnością serca w naszym kraju zmaga się ponad 1 200 000 osób. Dzień po zakończeniu kongresu w Poznaniu odbędą się centralne obchody Światowego Dnia Serca. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu ogłosił jesienną aukcję najmu lokali użytkowych. Odbędzie się ona w przyszły czwartek. Szczegóły przedstawia rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiak.
4: Do dyspozycji będzie 9 lokali użytkowych. Najmniejszy z nich ma powierzchnię 22 metry kwadratowe, a największy 173 metry. Na aukcji są lokale w ścisłym centrum Poznania. Sama formuła odbywająca się przez stronę internetową jest wygodna.
3: To już czwarta tego typu aukcja organizowana przez miasto w tym roku. Aby wziąć w niej udział, trzeba spełnić kilka warunków.
4: Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest rejestracja na stronie www.aukcjelokali.pl. Należy też wpłacić wadium do 23 września 2026 roku.
3: Oferta skierowana jest do wszystkich lokalnych przedsiębiorców. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej ZKZL.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Kierowcy, noga z gazu, na drogi wyjechało dziś więcej policyjnych patroli. Trwa policyjna akcja Prędkość, mówi Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
5: Kierowcy mogą spodziewać się większej ilości policyjnych patroli, tych oznakowanych, jak i również nieoznakowanych radiowozów, wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci będą kontrolować prędkość również przy użyciu ręcznych mierników prędkości, a także będą sprawdzać trzeźwość kierujących. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę również na zachowania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, m.in. nieprawidłowe wyprzedzanie, a także wymuszanie pierwszeństwa.
3: Akcja odbywa się w ramach Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nasilonych kontroli drogówki można spodziewać się w tym tygodniu także w innych krajach Unii Europejskiej.
0: Informacje z kraju i ze świata.
3: Przed godziną 12 mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego znów otrzymali na swoje telefony alert RCB związany z zagrożeniem atakiem z powietrza. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w Ukrainie około 4 km od granicy z Polską spadł dron. Premier Donald Tusk poinformował, że dron uderzył najprawdopodobniej w stację paliw. Głośny huk, który słyszeli w tym czasie mieszkańcy Polski, był związany z tym, że polskie myśliwce otrzymały zgodę na przekroczenie bariery dźwięku. To ich przelot spowodował ten hałas. Alert odwołano kilka minut temu.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
0: Pogoda.
2: No panie synoptyku, trochę prognoza prawie się udała, powiem prawie, ale podkreślam słowo prawie, dlatego że bezchmurne niebo powinniśmy mieć teraz nad Poznaniem, a za naszym radiowym oknem trochę jednak chmur jest, ale błękitu też sporo, więc myślę, że teraz chmury będą znikać, a błękit będzie dominował. 18 stopni pokazują termometry w stolicy Wielkopolski, odczuwalna temperatura jest na poziomie 19 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne w sam raz, myślę, 1015 hektopaskali, no i jakość powietrza. Dobra, a więc spokojnie, oddychamy pełną piersią, nic się nie dzieje. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. No a poza tym pogoda taka spacerowa. Warto wyjść z domu i zobaczyć też, jak pięknie jest na zewnątrz, bo to jest naprawdę piękna, złota, polska jesień. No jeszcze nie, bo przecież mamy lato w końcu jeszcze. Ale to już prawie jesień.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.
1: Widzisz tę kobietę? Jezus pyta kogoś, kto patrzył na nią od początku, bo patrzeć nie zawsze znaczy widzieć. Szymon widział grzesznicę, Jezus widział człowieka, który kocha. Szymon widział tylko etykietę, widział kategorię, a nie człowieka. Tak bywa także w domu, przy stole czy w pracy. Patrzymy na kogoś bliskiego i widzimy jego rolę, błędy albo historię, zamiast zobaczyć jego samego. Kobieta z tej Ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa, a jednak mówi całą sobą. I właśnie ją Jezus dostrzega najpełniej. Pomyśl, na kogo patrzę każdego dnia, a od dawna naprawdę go nie widzę, bo bardziej dostrzegam to, co o nim myślę, niż jego samego.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

czego i sobie i wam nie życzę. Tego, o czym śpiewał przed momentem Teddy Swims. No nie, żebyśmy stracili kontrolę. Warto jednak mieć oczy dookoła głowy i czasami kontrolować to, co się dzieje. No ale nie nadmierna kontrola, oczywiście nie o tym tutaj mowa. Bardzo ciekawą rzecz odkryli naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, bo stwierdzili, że lit to jest ten pierwiastek, który może spowodować odwrócenie skutków choroby Alzheimera. No i te badania są bardzo obiecujące, bo pokazują, że ten potencjał neuroprotekcyjny, jeśli chodzi o ochronę układu nerwowego i lit, no to jest po prostu coś, co może być przełomowe w leczeniu choroby Alzheimera. Szczegóły na ten temat pewnie będziemy poznawać w miarę rozwoju tych badań, ale okazuje się, że lit, mimo że nie jest obecnie lekiem zatwierdzonym na chorobę Alzheimera, to najnowsze badania pokazują, że chyba lada moment tak się stanie, że lit będzie włączany do tych medykamentów, które na tę chorobę będą podawane. A zatem może nadzieja w licie właśnie, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera?

0: Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone.
1: Reklama.
2: Koncert Szlakierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: To była Pink w utworze Just Like Fire. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj możecie znaleźć w prasie, to m.in. artykuł o tym, że Rosja zwiększa liczbę głowic jądrowych. To dziennik Gazeta Prawna pisze o tym. Rosja potrzebowała 6 lat, by o 14% zwiększyć liczbę gotowych do użycia głowic jądrowych. Tak wynika z raportu sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych. W 2026 roku Kreml miał w gotowości 1796 takich głowic, gdy tymczasem potencjał państw zachodnich pozostały bez zmian wtedy. No i jeśli chodzi o to, jak zareagowały na to państwa wschodniej flanki NATO, Litwa, Estonia, Finlandia zgadzają się, by na ich terytorium rozmieścić obcą broń masowego rażenia, a rozmowy na ten temat toczy także Polska. Czy broń masowego rażenia znajdzie się na naszym terenie? No to wszystko jeszcze się rozgrywa cały czas, ale patrząc za naszą wschodnią granicę, wydaje się, że trzeba te karty rozdać ponownie i ponownie zastanowić się nad tym, czy taki arsenał nie powinien się znaleźć też na naszym terytorium. O tym przeczytacie dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnym.
1: Lato z Radiem Emaus.
0: Ale żeby nie mówić tylko o tych takich strasznych, mrocznych, trudnych rzeczach, to teraz będzie o miłości. Magiczne słowa i grupa Zio.

to było o miłości, a teraz będzie, no będzie teraz taka informacja, która zawiera w sobie i wiadomość dobrą, i wiadomość złą. Jaka to informacja? Motosygnały podają, że jutro ruszają prace na trasie S11 na zachodniej obwodnicy Poznania, no i są zmiany w organizacji ruchu w związku z tym. Jeśli wybieracie się jutro na S11, to warto zajrzeć na stronę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i tam szczegóły dotyczące zmian w ruchu związanych z tymi pracami będą. Dlaczego mówię, że to jest pozytywna i negatywna informacja jednocześnie? No bo prace będą utrudnieniami dla kierowców, którzy tam zamierzają tędy jechać. Ale z drugiej strony, gdy te prace się zakończą, no to ta S11 będzie coraz lepsza, coraz lepsza, coraz lepsza. I do tego zmierzam, że takie remonty i takie prace modernizujące te odcinki drogowe, no to zawsze są dla nas z pożytkiem, no bo prędzej czy później te prace się zakończą, a wtedy będzie lepiej się jeździło tamtędy na pewno, prawda? No myślę, że kierowcy to potwierdzą. Ta S11 jest w ogóle tak często uczęszczaną drogą, że myślę, że nikt tutaj wątpliwości nie ma, że jeśli tam będzie się jeździło lepiej, to będzie milej dla nas wszystkich.

wie, o czym śpiewa Bono z grupy U2, bo dzisiaj faktycznie piękny dzień, 17 września i wyjątkowe słońce. To jest wyjątkowy wrzesień, jakiś taki bardziej słoneczny, a jeśli chodzi o zimę, czy ona w ogóle w tym roku będzie? No bo mnie to też trochę interesuje w związku z sportami zimowymi. No i okazuje się, że synoptycy mówią, że raczej nadchodząca zima 2026-2027 ma być przeważnie cieplejsza i bardziej wilgotna od wieloletniej normy. No i co z nartami? Co ze sportami zimowymi? To raczej chyba fiasko będzie.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Dziś mija 87 lat od sowieckiej agresji na Polskę. Jacek Przybyłowicz najpewniej nowym dyrektorem Polskiego Teatru Tańca. Leszno zyskało pierwszy Skate Point. Nóż wbity w plecy, bydlęce wagony i zsyłki na nieludzką ziemię. Mija 87 lat od sowieckiej napaści na Polskę. 17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę naszego kraju, co zapoczątkowało gehennę tysięcy polskich rodzin wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu.

0: Dziś podczas poznańskich obchodów rocznicy prezes Związku Sybiraków w Poznaniu Marian Macutkiewicz przypomniał, w jak dramatycznych warunkach odbywały się deportacje.
1: Ludzie wrzucani są do bydlęcych wagonów. Zaryglowany wagon. Każdy wagon ma swoich strażników. Co 2-3 dni otwierany jest wagon. Zaglądają, śmiejąc się, jak wy się czujecie. Ludzie leżący chorzy. Często najbardziej przerażające były widoki matek, którym niemowlęta, malutkie, chore, często schorowane, umierają w czasie już początków podróży, a nadzorcy bez problemu wyrzucają trupy, matkom wyrywają dzieci.
0: W czterech wielkich falach deportacji w głąb Związku Radzieckiego wywieziono co najmniej 330 tysięcy obywateli polskich, choć środowiska sybirackie mówią nawet o ponad milionie zesłańców. Z powodu głodu, chorób, morderczej pracy i nieludzkich warunków życie straciło co najmniej 150 tysięcy Polaków. Coraz bliżej do wyboru nowego dyrektora Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. W wyniku tajnego głosowania komisja konkursowa jednogłośnie wyłoniła Jacka Przybyłowicza jako kandydata na to stanowisko. Teraz jego kandydatura zostanie przedstawiona zarządowi województwa wielkopolskiego. Przybyłowicz jest tancerzem i choreografem. W latach 2009-2014 był dyrektorem baletu Poznańskiego Teatru Wielkiego. Dla Polskiego Teatru Tańca zrealizował takie spektakle jak Naszyjnik Gołębicy czy Jesień Nuembir.
2: Informacje z Leszna.
0: Zamiast niebezpiecznych krawężników i naturalnych przeszkód, profesjonalne moduły do ćwiczenia trików. W Lesznie przy ulicy Bohaterów Westerplatte, w miejscu dawnego postoju taksówek, powstał Skatepoint. To nowa przestrzeń dla miłośników deskorolek, hulajnóg i rowerów BMX. Wyposażona w 4 betonowe elementy i ozdobiona asfaltowymi grafikami. Wybór tej konkretnej lokalizacji nie był przypadkowy.
3: Fragment ulicy Bohaterów Westerplatte, gdzie kiedyś był postój taksówek, właściwie już od kilku lat wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież do tego, aby tam się bawić, jeździć na deskorolce, na hulajnogach. Stąd pomysł, aby im to ułatwić, aby im dać nowe wyzwania, nowe możliwości. Bardzo małym nakładem, bo to jest raptem kilkanaście tysięcy złotych, ustawiliśmy betonowe takie specjalne elementy, które mogą im pozwolić tutaj na rozwijanie tych umiejętności.
0: Mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Aby strefa odpowiadała na realne potrzeby młodych ludzi, ułożenie przeszkód konsultowano z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Sportów Ekstremalnych.
2: Informacje z kościoła w Polsce.
0: Od niedzieli w kościele katolickim trwa tydzień wychowania. Jego 16. edycja obchodzona jest pod hasłem Wychowanie i formacje we wspólnocie wiary, a jego celem jest przypominanie o wartości wychowania rozumianego jako pomoc w poszukiwaniu prawdy. Wchodząc na stronę internetową Konferencji Episkopatu Polski, nauczyciele czy wychowawcy mogą znaleźć rozważania i modlitwy wiernych do liturgii na każdy dzień tygodnia oraz katechezy przygotowane na poszczególne etapy wiekowe. Tydzień wychowania potrwa do soboty.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Trochę chmur na niebie nad Poznaniem, to teraz jest norma, tak może być i tutaj nic złego się nie dzieje, ale jeśli chodzi na przykład o Grodzisk Wielkopolski, o Krotoszyn, o Kalisz i o Rawicz, to tam teraz chmury także deszczowe, ale przejaśnienia też są, natomiast w takiej miejscowości jak Kępno to głównie chmury i to chmury deszczowe i tam raczej bez przejaśnień. No ale dzień jest dynamiczny, to wszystko będzie się zmieniało, tym bardziej, że porywy wiatru dzisiaj na poziomie 45 km na godzinę, a zatem chmury są przewiewane. Z jednego punktu do drugiego, no i teraz gdzieś tam pada, a za chwilę będzie pewnie błękit, niebo, promienie słońca. No tak to się wszystko nam układa dzisiaj.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański i słuchacie Radia Emaus. Nadajemy dla Was z Poznania. Za chwilę na naszej antenie pojawi się także profesor Jerzy Bralczyk, ale najpierw trochę pogramy, a potem będzie o języku polskim.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Przemysław pyta, skąd pochodzi słowo szylkret i pisze dalej, że ma kota o takim umaszczeniu i od jakiegoś czasu rozwikłanie genezy tego określenia nie daje mu spokoju. Muszę przyznać, że trochę zdziwił mnie pański list, ponieważ szylkret dla mnie to nie jest żaden kolor. Być może to, co nazywamy szylkretem, ma jakiś specyficzny kolor. Najczęściej i dlatego też bywa i jako określenie koloru stosowane, ale generalnie szylkret to taki rodzaj masy, trudno powiedzieć substancji, to są takie płytki, rzecz biorąc ściśle, to są płytki skorupy żółwia i używane one są do różnego rodzaju wyrobów galanteryjnych. Z szylkretu robiło się różne rzeczy, a o maści szylkretowej nie słyszałem. No właśnie, ale skąd to słowo się wzięło, bo o to głównie chodzi. Te płytki skorupy żółwia są tu dobrym tropem, ponieważ szylkret, a właściwie Schildkröte, to po niemiecku żółw właśnie. Schildkröte jest, jak Państwo słyszą, słowem złożonym. Składa się ze słowa Schild, znanego zresztą w polszczyźnie także, bo zapożyczyliśmy to słowo. Schild to tarcza, tak, puklerz, ale potem także szyld, ponieważ taki właśnie trwały charakter mają szyldy informujące o jakiejś instytucji, sklepie i tak dalej. A więc szyld to tarcza, a kröte, co to takiego? Przypomina nam się rodzimy kret, ale po niemiecku kröte ma trochę mniej przyjemne znaczenie, to mianowicie ropucha. I szyld kröte to taka tarczowa, czy też puklerzowa ropucha, albo ropucha z puklerzem, czyli żółw. No nie jestem pewien, czy żółw zasługuje na takie określenie. My ropuchą żółwia byśmy nie nazwali, raczej darzymy żółwie sympatią, a ropucha wywołuje, no cóż, trochę może szkoda, nasze mniej przyjemne uczucia, ale właśnie Schildkröte to żółw, a z szylkretu robiło się i robi chyba do dzisiaj różnego rodzaju wyroby galanteryjne, czyli z takich właśnie płytek ze skorupy żółwiowej.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Patrzę na horyzont i widzę punkt zbliżający się do mnie. Ten punkt to Kuba Antkowiak, który już za chwilę, już za momencik przejmie stery Radia Emaus i on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie. Kuba Antkowiak dziś na popołudnie, a jutro ja będę w tym miejscu, czyli dzisiaj się z wami żegnam. Do usłyszenia do jutra, do godziny 14:30. Za chwilę Kuba Antkowiak na naszej antenie. No ale jeszcze powiem tylko tyle, że dzisiaj oprócz tego sporo muzyki jeszcze będzie na antenie i do godziny 15:00 na pewno pojawi się tutaj jeszcze Justin Timberlake, na pewno pojawi się Katy Perry, no i na pewno pojawi się Justyna Steczkowska, Kuba i Kuba, no ale nie Kuba Antkowiak, tylko Kuba i Kuba w utworze Stygnie lato, także na pewno muzycznie myślę, że udźwigniemy temat, żeby wam było miło, niezależnie od tego, czy słuchacie nas w domu, czy w samochodzie, czy gdziekolwiek, w którejkolwiek części świata, bo przypomnę, że za sprawą aplikacji internetowej możecie nas słuchać gdziekolwiek tylko jesteście, chociażby na Spitsbergenie. Za dzisiaj dziękuję, Arkadiusz Szymański, za chwilę Kuba Antkowiak. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
3: 14.30 na naszych radiowych zegarach. Kłania się popołudniówka. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut zostało do godziny 15. Już teraz oficjalnie wita się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Razem ze mną do godziny 19 będzie Ania Hajduczek. Zostańcie z nami, a ja od razu przypominam wam, że jeżeli chcielibyście nas o czymś poinformować, jeżeli na przykład widzicie coś na poznańskich ulicach albo wielkopolskich trasach, przypominamy nasz numer SMS do kontaktu 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Jesteśmy do waszej dyspozycji, jesteśmy otwarci na wasze informacje. Również możecie do nas pisać przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama, także również zapraszamy was właśnie tymi kanałami do kontaktu z nami. A my gramy dalej, Kuba zapowiada, a teraz na naszej antenie gra duet Kuba i Kuba. Przypadek?

0: Lato z Radiem Emaus.
1: 10 minut zostało do godziny 15. Za nami, no właśnie, tak się zastanawiam, w sumie dwa duety, no bo był zespół Kuba i Kuba. No

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Poznań liczy, ile osób potrzebuje pomocy asystenta. Tegoroczni maturzyści rozwiewają swoje wątpliwości na Politechnice Poznańskiej. W tym wydaniu informacji powiemy także o remoncie ulicy Wioślarskiej. Poznański magistrat szuka osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują asystentów. Zainteresowani udziałem w takim programie mogą już zgłaszać się do biura Poznań Kontakt. Warto jednak zaznaczyć, że zgłoszenie potrzeby nie oznacza automatycznego przyznania takiej usługi. Miasto chce na razie sprawdzić, jakie jest zainteresowanie programem i o jakie środki musi się ubiegać, by móc zapewnić usługę w przyszłym roku. O przyznanie asystenta mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a także dzieci posiadające takie orzeczenie. Dziś na Politechnice Poznańskiej rozpoczął się dwudniowy Poznański Salon Maturzystów. To jedno z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych w Wielkopolsce. Młodzież szuka tu nie tylko informacji o ofertach szkół wyższych, ale też pyta o szczegóły rekrutacji. Najczęstsze pytania przytacza rzecznik Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Magdalena Tytuła.
2: Maturzyści najczęściej pytają o kryteria rekrutacji na uczelnie, o kierunki studiów. W Polsce funkcjonuje ponad 2000 różnych kierunków studiów. Czasami różnią się minimalnie jednym słowem w nazwie i właśnie takie niuanse wyjaśniają im przedstawiciele uczelni na swoich stoiskach. Oprócz tego opowiadają, jak wygląda kampus uczelni, jak wygląda życie studenckie.
1: Wydarzenie na kampusie Piotrowo potrwa do jutra, a wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.
0: Informacje drogowe.
1: Ważne informacje dla poznańskich kierowców. W poniedziałek rozpocznie się przebudowa chodnika na ulicy Wioślarskiej na wysokości szkoły podstawowej nr 3. W związku z tym pracownicy Zarządu Dróg Miejskich apelują o przeparkowanie pojazdów. Od poniedziałku jezdnia zostanie zwężona, a w późniejszym etapie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Prace potrwają do połowy grudnia. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci będzie mieć działanie profilaktyczne, mówi Polskiemu Radiu psychiatra Marek Mokosa. Regulacje zakazujące dzieciom do 13 roku życia korzystania z social mediów chce wprowadzić Komisja Europejska. Platformy społecznościowe będą musiały wprowadzić specjalną i bezpieczną wersję aplikacji dla starszych nastolatków. Jak mówi psychiatra, 15% dzieci jest uzależnionych od smartfonów i social mediów, dlatego taki zakaz to dobre rozwiązanie.
3: Zmniejszy to zdecydowanie nasilenie tego zjawiska i zmuszyć te dzieci do trenowania takiego naturalnego zachowania, takich tworzenia naturalnych relacji społecznych, które są teraz zastępowane poprzez komunikatory internetowe.
1: Według unijnych danych dzieci i młodzież spędzają przed ekranem smartfonów nawet 7 do 8 godzin dziennie. Aby unijny zakaz wszedł w życie, muszą zaakceptować go kraje członkowskie.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Szczęśliwie dzisiaj nie stanowiłaby już ewenementu. Dziwacznego, bulwersującego lub fascynującego wyjątku od reguły. Ale w kościele Królestwa Niemieckiego w XII wieku Hildegarda z Bingen mocno odstawała od utartego schematu roli kobiety w społeczeństwie. Raz z powodu swojej wysokiej społecznej pozycji. Była dobrze urodzona i pełniła funkcję przeoryszy w klasztorze benedyktynek w Rupertsbergu. Dwa, bo odebrała w klasztorze staranne wykształcenie, które łączyła z przyrodzoną inteligencją i darem słowa, robiąc zamierzone, piorunujące wrażenie na swoich rozmówcach. Trzy, bo nie bała się pytać i szukać nieszablonowych rozwiązań, a nawet tworzyć filozoficznych koncepcji dotyczących świata materii ożywionej i martwej. No i czwarty powód, dla którego Hildegarda z Bingen niepokoiła mężczyzn, to wizje. Wizje, podczas których rozmawiała z Bogiem. Już tylko te cztery punkty z życiorysu dzisiejszej patronki mocno wykraczały poza średniowieczny wizerunek niewiasty, nieważne czy żony, czy zakonnicy. Czy ta kobieta naprawdę jest głosem Boga? Czy naprawdę jej umysł jest aż tak przenikliwy, a obserwacja praw świata tak dogłębna? Czy nie błądzi, rozważając sprawy z zakresu teologii, filozofii i historii naturalnej? Takie pytania stawiali sobie jej współcześni. A z perspektywy wieków okazało się, że Hildegarda z Bingen to pierwsza kobieta pośród lekarzy i przyrodników Niemiec. A przede wszystkim to święta, bo ten ogrom talentów i darów ani trochę nie oddalił jej od Boga i od ludzi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 15:00. Za nami Moloko i Sing It Back, a także mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Sprawdzamy kartkę z kalendarza. Dziś mamy czwartek, 17 września. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Justyna, Robert, ale także Piotr. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta mamy trzy, wśród nich Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. Przysłowie na dziś mamy jedno. Jaką pogodę na nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą jesień. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od księdza Jana Twardowskiego. Można być grzesznikiem, chociaż się wypełnia przepisy, i można być świętym, chociaż się żyje na bakier z przepisami. Bardzo ciekawe zdanie, takie nieco nieoczywiste, na czwartek 17 września. Gramy dalej, tym razem Michael Jackson na naszej antenie.

0: Dobry dzień. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 16:00. Za nami Alicia Keys, Madonna, a także Natalia Zastępa. A ja przypominam o tym, że możecie się z nami kontaktować. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jeżeli coś widzicie, na przykład na drogach poznańskich, czy też wielkopolskich trasach, albo po prostu chcecie się czymś z nami podzielić, zapraszamy do kontaktu z nami. Również możecie się z nami kontaktować przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram. Tam również jesteśmy dla Was. I przede wszystkim dla Was jest dobra muzyka, którą prezentujemy na naszej antenie. Tym razem utwór sprzed już ponad 20 lat, ale bardzo się cieszę, że ten utwór i również ta grupa jest grana czasami w Radiu Emaus. Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 16. Za nami Green Day, a także Daniel Powder, a przed nami punktualnie o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Ania Hajduczek. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie, no niby jesteśmy w Poznaniu, niby działamy z Poznania, ale teraz na naszej antenie będzie Berlin.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
2: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: W Poznaniu eksperci rozmawiają o kardiologii. Pływalnia miejska na Ratajach ponownie otwarta. W śremskim DPS-ie dalej będzie można spożywać alkohol. W Poznaniu rozpoczął się 30. jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przez ostatnie 3 dekady polska kardiologia weszła do światowej czołówki w ratowaniu pacjentów z ostrymi zawałami serca. Niestety, mimo medycznych sukcesów i nowoczesnych technologii, wciąż ma ona ogromny problem z zapobieganiem chorobom układu krążenia. Jak przyznaje prezes towarzystwa profesor Marek Gierlotka, to właśnie ten obszar wymaga dziś najpilniejszej naprawy.
2: To miejsce, przez te 30 lat jednak zaniedbaliśmy jako lekarze i dlatego od kilku lat, nie tylko my, ale cały świat o tym mówi, to jest prewencja chorób serca i naczyń, bo owszem, udało nam się zmniejszyć śmiertelność w zawale, ale nie udało nam się w sposób jakikolwiek wyraźny czy istotny zmniejszyć ilości osób, które dostaje tego zawału serca czy udaru.
1: Eksperci zgromadzeni w Poznaniu podkreślają, że bez dofinansowania profilaktyki oraz pełnego uruchomienia krajowej sieci kardiologicznej nie uda się zatrzymać wysokiej zachorowalności Polaków. W 3-dniowych obradach bierze udział kilkuset specjalistów, a wśród głównych tematów znalazło się także wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie. Poznaniacy znów mogą korzystać z pływalni na Ratajach. Obiekt otwarto dziś po 3-miesięcznej przerwie. Początkowo został zamknięty w czerwcu z powodu przerwy technologicznej, jednak jego ponowne otwarcie opóźnił sierpniowy pożar w strefie saun. Ta część obiektu nadal będzie niedostępna ze względu na konieczny remont. Od jutra na Ratajach wznowione zostaną także lekcje pływania.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Śremie chcieli całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie placówki. Skarżyli się na awantury, agresję i niszczenie mienia przez pijących sąsiadów. Ostatecznie jednak ich petycję odrzucili miejscy radni. Samorządowcy argumentowali to względami prawnymi, bo placówka podlega powiatowi, a nie miastu. W debacie pojawił się też jednak argument symbolicznej lampki szampana. Jak przekonywał wiceburmistrz Śremu Sławomir Ratajczak, zakaz nie rozwiązałby problemu.
3: Przede wszystkim trzeba karać za skutki, bo ci, którzy piją, czy ta uchwała przejdzie, czy nie przejdzie, oni tak będą. My ich nie powstrzymamy, a ukarzemy tych, którzy w sposób kulturalny na przykład mieszkają w tym domu, kto ich odwiedzi z okazji jakichś tam imienin, rocznic czy innych okoliczności i nawet symbolicznego, powiedzmy, szampana nie będą mogli wypić. Ja uważam, że przyjęcie tej uchwały to jest karanie osób niewinnych.
1: Za odrzuceniem petycji mieszkańców DPS-u zagłosowało 8 radnych, 4 poparło zakaz, a 5 wstrzymało się od głosu.
0: Sportowe.
1: Po 6 latach przerwy Lech Poznań powraca dziś do fazy ligowej Ligi Europy. Pierwszy przeciwnik nie będzie jednak należał do najłatwiejszych. Jest to zespół z angielskiej Premier League i zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Mowa o Crystal Palace. Będzie to pierwszy bezpośredni mecz w historii, a także pierwsze spotkanie Crystal Palace z polskim zespołem. Lech Poznań przegrał 3 z 4 wcześniejszych meczów z angielskimi drużynami. Początek dzisiejszego spotkania na angielskim boisku o godzinie 21.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 16 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Pycha to przesadne miłowanie własnej doskonałości ciała lub umysłu, albo nieuprawnionej przyjemności, jaką czerpiemy z iluzji, że jesteśmy lepsi od innych.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 16. Za nami mini audycja Myśli Świętych, a za nami także Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. A przed nami punktualnie o godzinie 16.30 ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zapowiem parę wydarzeń, na które będziecie mogli się wybrać dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Także jeżeli jeszcze nie macie jakichś planów, zastanawiacie się, co robić na przykład w czwartkowe popołudnie, czy też czwartkowy wieczór, mam nadzieję, że skutecznie na któreś z wydarzeń się wybierzecie. A to wszystko oczywiście w serwisie kulturalnym, który już za moment o godzinie 16.30 na naszej antenie. A my póki co gramy dalej. Utwór sprzed bodajże 25 lat, a może i 26. Kawał czasu. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
10: 16.30, czas na serwis kulturalny. Zapraszam Was na parę wydarzeń w stolicy Wielkopolski, które odbywają się dzisiaj. Zaczynamy od klubu podróżnika Lwów 2026. Życie w cieniu wojny. Start wydarzenia godzina 18. Miejsce to osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Jest to spotkanie z podróżnikiem Michałem Sową, który opowie o swojej samotnej wyprawie motocyklowej przez współczesną Ukrainę. Klub podróżnika w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Spotkanie z Michałem Sową, Lwów 2026. Życie w cieniu wojny. Start spotkania dziś o godzinie 18. Miejsce spotkania osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Teraz czas na również na spotkanie, ale nieco innej maści. Marcin Wicha, rozmawiają i czytają Justyna Sobolewska oraz Maria Krześlak-Kędziora. Start wydarzenia godzina 18, miejsce to Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka. Jest to spotkanie poświęcone twórczości Marcina Wichy i będzie to okazja do rozmowy o jego książkach, sposobie patrzenia na świat i wyjątkowym miejscu, jakie zajmował we współczesnej polskiej literaturze, a porozmawiają Justyna Sobolewska i Maria Krześlak-Kandziora. Marcin Wicha, rozmawiają i czytają Justyna Sobolewska oraz Maria Krześlak-Kandziora. Start wydarzenia godzina 18, miejsce to Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka. Zapraszamy Was na to wydarzenie. No i na koniec wydarzenie już wieczorne. Bartek Ziemski, Lhotse i Mount Everest, kulisy wyprawy, start spotkania godzina 20, miejsce to Kino Rialto. Bartek Ziemski to ski alpinista i himalaista, który ma na koncie wejścia i zjazdy na nartach z 9-8 tysięczników bez użycia dodatkowego tlenu i personalnego wsparcia tragarzy wysokościowych. W maju tego roku dokonał historycznego wyczynu, zjeżdżając na nartach w ciągu zaledwie tygodnia z 2-8 tysięczników w Himalajach, 12 maja z Lhotse i 19 maja z Mount Everestu. Pozwolę sobie na mały, prywatny wtrend. Robi wrażenie, prawda? Bartek Ziemski, Lhotse i Mount Everest, kulisy wyprawy. Start spotkania dzisiaj o godzinie 20. Miejsce to Kino Rialto. No i to wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Kolejny serwis kulturalny już jutro o 11.30. Również Was na niego zapraszam już dzisiaj.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 10 minut zostało do godziny 17. Za nami aż 4 utwory. Pojawiła się Christina Aguilera, później zespół The Corrs, Edyta Górniak, a także Lady Punk, a za nami także ostatni już na dziś serwis kulturalny. Przypominam, kolejne serwisy kulturalne jutro 11.30 i 16.30. No ale tyle nie będziemy czekać, jeżeli chodzi o nasze najnowsze informacje, bo te pojawią się już o godzinie 17, a przedstawi je Ania Hajduczek. Także koniecznie zostańcie z nami, a my gramy dalej. Tym razem pogramy zagranicznie, bo będzie Brandy i What About Us, później będzie jeszcze jeden utwór, a punktualnie o godzinie 17 przypominam najnowsze informacje. Zostańcie z nami.
2: Long time. Big rocker.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Poznań zyska halę szermierczą. Jutro rozpoczynają się targi Retro Motor Show. Dziś pożegnaliśmy księdza Stanisława Małkowskiego. W Poznaniu rusza kolejna inwestycja sportowa. W kompleksie sportowym przy drodze Dębińskiej powstanie hala szermiercza i korty tenisowe. Istniejąca hala zostanie powiększona i całkowicie zmodernizowana. Za nią powstanie nowy dwukondygnacyjny obiekt z salą treningową. Z kolei w miejscu dawnej siedziby klubu sportowego Warta Poznań powstaną 3 korty tenisowe. Pierwsze prace już ruszyły. Limuzyna Elvisa Presleya, stuletnie auto dostarczone w skrzyni do samodzielnego montażu, czy licytacje klasyków od symbolicznej złotówki. Jutro na Międzynarodowych Targach Poznańskich rusza 10. jubileuszowa edycja Retro Motor Show. Wśród licznych eksponatów stanie m.in. kombajn Bizon, który w celach charytatywnych przejechał o własnych siłach ponad 400 km. Jak podkreśla dyrektor imprezy Bartosz Dębiński, na zwiedzających czeka potężna dawka motoryzacyjnych emocji.
2: Są, myślę, że niemal 1000 pojazdów i samochodów osobowych, i samochodów specjalnych, i ciężarówek, i jednośladów. Pośród tych samochodów jest też kombajn, jest czołg T-34. Także naprawdę wybór tych atrakcji motoryzacyjnych jest bardzo duży, ale Retro Motor Show to nie tylko pojazdy, ale też niesamowita atmosfera.
1: W halach MTP będzie można zobaczyć także wyjątkową strefę 90-lecia Volkswagena Garbusa oraz widowiskowe pokazy driftu pod gołym niebem. Na osoby, które przyjdą na targi w stylizacjach retro, czekają promocyjne bilety. Święto klasycznej motoryzacji potrwa do niedzieli.
0: Informacje z Poznania.
1: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ogłosił jesienną akcję najmu lokali użytkowych. Wydarzenie odbędzie się 24 września. Szczegóły przedstawia rzecznik ZKZL Łukasz Kubiak. To już czwarta tego typu aukcja organizowana przez miasto w tym roku. Oferta skierowana jest do wszystkich lokalnych przedsiębiorców. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej ZKZL.
0: Informacje z kościoła w Polsce.
1: Ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, został dziś pochowany na warszawskich Powązkach. Msza żałobna odprawiona została w świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosił ksiądz infułat Jan Sikorski. Zwrócił uwagę, że ksiądz Małkowski głosił Chrystusa z ogromną, jak na czasy komunistyczną, odwagą.
3: Przyjął święcenia i posługiwał. Gdzie się tylko dał. Parafie były dla niego za ciasne. Publikował też swoje prace, zwracały na to uwagę. A jeszcze na uniwersytecie pisał tak dobrze, że proponowano mu zrobienie doktoratu. No i on się zgodził. Ale przyszły komisje, które go sprawdzały od rana do wieczora. I któraś z komisji, chyba ostatnich, powiedziała nie. A dlaczego nie? Uwaga. Interesuje się katolicyzmem.
1: Ksiądz Małkowski urodził się w 1944 roku w Woli Korytnickiej. Święcenia przyjął w 1973 roku. Zmarł 7 września.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 17 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, a biometr również jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Już prawie 5 minut po godzinie 17 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Ania Hajduczek, jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Stopy Jezusa. Wyczekiwane stopy zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie. Jezus głosi owej kobiecie pokój i zbawienie. Uwalnia ją od grzechów. Mówi: odpuszczone są Twoje grzechy. Mówi też: idź w pokoju. Te same słowa powtarza kapłan na końcu każdej spowiedzi świętej. Kiedy ostatni raz usłyszałem te słowa? Czy chcę znów je usłyszeć?
0: Radio Emaus.

0: tylko ja.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 17:00. Za nami mini audycja w drodze do Emaus, za nami także Ira i utwór Nadzieja. Cieszę się, że od pewnego czasu ten utwór jest grany na naszej antenie, ale również cieszę się, że mogę was przekierować na stronę radioemaus.pl, bo oczywiście radio to nie tylko FM, to nie tylko streaming, ale także nasze poranne rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi o godzinie 8:30 od poniedziałku do piątku. Dzisiaj rozmawialiśmy z Bartoszem Demińskim, dyrektorem targów Retro Motor Show, które już za moment, właściwie od jutra, zaczynają się na międzynarodowych targach poznańskich i potrwają do niedzieli. Co zobaczymy na tych targach? Będzie na przykład Lamborghini, będzie Bugatti, ale będzie także kultowy kombajn Bizon, więc myślę, że fani retromotoryzacji, ale i nie tylko, znajdą dużo dla siebie. Co jeszcze można zobaczyć na targach Retro Motor Show? Posłuchajcie porannej rozmowy z naszej strony radioemaus.pl, zakładka Gość Dnia. 7-minutowa rozmowa czeka na was. Zapraszamy was do odsłuchu tej rozmowy na naszej stronie, a także w naszej aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać na Androida, a także na iOS-a. A zatem nadróbcie koniecznie poranną rozmowę albo wysłuchajcie jej po raz pierwszy, a my gramy dalej, nie zatrzymujemy się. Tym razem bardzo poznańsko. Sylwia Grzeszczak.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 21 minut zostało do godziny 18. Za nami Kwiat Jabłoni, a także grupa The Verve i utwór Bittersweet Symphony. My w Poznaniu, no miesiąc temu mieliśmy też festiwal o tej nazwie Bittersweet. Ciekawe, czy grupa The Verve zawita do Poznania na ten festiwal. To by było ciekawe wydarzenie, ale póki co schodzimy na ziemię. Przypominam wam o naszym numerze telefonu, pod którym możecie SMS-ować, kontaktować się z nami, jeżeli widzicie coś na przykład na drodze, albo bo chcielibyście po prostu się czymś z nami podzielić, jakąś ważną informacją. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033 to jest nasz numer SMS do kontaktu. Również możecie się z nami kontaktować przez nasze media społecznościowe, Facebook, a także Instagram. Tam jesteśmy dla was, a przede wszystkim czekamy na wasze informacje. Dawajcie znać, że jeżeli coś wiecie, my od razu te informacje przekażemy na antenie, więc nie ma co się krępować, warto się po prostu kontaktować z Radiem Emaus. Czy to przez nasz numer telefonu, czy przez nasze media społecznościowe. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Ronan Keating.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 18. Za nami Ronan Keating, a także Coldplay, więc zagraliśmy coś z początku 20. Dekady lat 2000, bo w sumie 2000 rok to jeszcze jest wiek 20. No ale w każdym razie początek lat 2000 całkiem nieprawda był na naszej antenie muzycznie. Za moment będzie coś nowszego, coś bardzo nowego bym powiedział nawet, ale to co najnowsze o godzinie 18. Podsumowanie dnia. Podsumowanie dnia przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie nie zostańcie z nami, a teraz utwór, który namieszał w tym roku, naprawdę bardzo mocno namieszał. Ray, Where's My Husband?

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września. Po reklamie.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Nóż wbity w plecy, bydlęce wagony i zsyłki na nieludzką ziemię. Dziś mija 87 lat od sowieckiej napaści na Polskę. 17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę naszego kraju, co zapoczątkowało gehennę tysięcy polskich rodzin wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu. Podczas poznańskich obchodów rocznicy prezes Związku Sybiraków w Poznaniu Marian Macutkiewicz przypomniał, w jak dramatycznych warunkach odbywały się deportacje.
2: Ludzie rozrzucani są do bydlęcych wagonów. Zaryglowany wagon. Każdy wagon ma swoich strażników. Co 2-3 dni otwierany jest wagon. Zaglądają, śmiejąc się, jak wy się czujecie. Ludzie leżący chorzy. Często najbardziej przerażające były widoki matek, którym niemowlęta, malutkie, chore, często schorowane, umierają w czasie już początków podróży. A nadzorcy bez problemu wyrzucają trupy. Matkom wyrywają dzieci.
1: Wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc podkreślała dziś, że sowiecka propaganda nazywała tamtą agresję wyzwoleniem. Szacunki historyków są porażające. W 4 wielkich falach deportacji w głąb Związku Radzieckiego wywieziono co najmniej 330 tysięcy obywateli polskich, choć środowiska sybirackie mówią nawet o ponad milionie zesłańców. Z powodu głodu, chorób, morderczej pracy i nieludzkich warunków życie straciło co najmniej 150 tysięcy Polaków. Coraz bliżej do wyboru nowego dyrektora Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. W wyniku tajnego głosowania komisja konkursowa jednogłośnie wyłoniła Jacka Przybyłowicza jako kandydata na to stanowisko. Teraz jego kandydatura zostanie przedstawiona zarządowi województwa wielkopolskiego. Przybyłowicz jest tancerzem i choreografem. W latach 2009-2014 był dyrektorem baletu Poznańskiego Teatru Wielkiego. Dla Polskiego Teatru Tańca zrealizował takie spektakle jak Naszyjnik Gołębicy czy Jesień Nuembir.
0: Informacje z Poznania.
1: W Poznaniu rozpoczął się 30. jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przez ostatnie 3 dekady polska kardiologia weszła do światowej czołówki w ratowaniu pacjentów z ostrymi zawałami serca. Niestety, mimo medycznych sukcesów i nowoczesnych technologii, wciąż ma ona ogromny problem z zapobieganiem chorobom układu krążenia. Jak przyznaje prezes towarzystwa, profesor Marek Gierlotka, to właśnie ten obszar wymaga dziś najpilniejszej naprawy.
3: To miejsce, przez które przez te 30 lat jednak zaniedbaliśmy jako lekarze i dlatego od kilku lat, nie tylko my, ale cały świat o tym mówi, to jest prewencja chorób serca i naczyń, bo owszem, udało nam się zmniejszyć śmiertelność w zawale, ale nie udało nam się w sposób jakikolwiek wyraźny czy istotny zmniejszyć ilości osób, które dostaje tego zawału serca czy udaru.
1: Eksperci zgromadzeni w Poznaniu podkreślają, że bez dofinansowania profilaktyki oraz pełnego uruchomienia krajowej sieci kardiologicznej nie uda zatrzymać się wysokiej zachorowalności Polaków. W 3-dniowych obradach bierze udział kilkuset specjalistów, a wśród głównych tematów znalazło się także wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie. Dziś na Politechnice Poznańskiej rozpoczął się 2-dniowy poznański salon maturzystów. To jedno z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych w Wielkopolsce. Młodzież szuka tu nie tylko informacji o ofertach szkół wyższych, ale też pyta o szczegóły rekrutacji. Najczęstsze pytania przytacza Magdalena Tytuła, rzecznik Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
4: Maturzyści najczęściej pytają o kryteria rekrutacji na uczelnie, o kierunki studiów. W Polsce funkcjonuje ponad 2000 różnych kierunków studiów. Czasami różnią się minimalnie jednym słowem w nazwie i właśnie takie niuanse wyjaśniają im przedstawiciele uczelni na swoich stoiskach. Oprócz tego opowiadają, jak wygląda kampus uczelni, jak wygląda życie studenckie.
1: Wydarzenie na kampusie Piotrowo potrwa do jutra, a wstęp na wszystkie spotkania jest całkowicie bezpłatny.
0: Informacje z kraju i ze świata.
1: Przed godziną 12 mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego znów otrzymali na swoje telefony alert RCB związany z zagrożeniem atakiem z powietrza. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w Ukrainie około 4 km od granicy z Polską spadł dron. Uderzył on w stację paliw. Głośny huk, który słyszeli w tym czasie mieszkańcy Polski, był związany z tym, że polskie myśliwce otrzymały zgodę na przekroczenie bariery dźwięku. To ich przelot spowodował ten hałas. koniec z uzależnieniem nieletnich od treści w internecie. Komisja Europejska przedstawiła dziś projekt przepisów, które zakazują dzieciom poniżej 13 roku życia dostępu do mediów społecznościowych. Ci, którzy nie ukończyli 15 lat, nie będą mogli mieć własnych kont w tych serwisach. Będą jedynie konta mini, zakładane i nadzorowane przez rodziców z ograniczonymi funkcjami i limitem czasu do maksymalnie 1 godziny dziennie. Jeśli chodzi o udowodnienie wieku, to zdaniem Komisji Europejskiej powinno być łatwe i nie może wiązać się z ujawnieniem dodatkowych informacji. Przepisy muszą teraz zostać zatwierdzone przez kraje członkowskie i Parlament Europejski. Upłynie jeszcze wiele miesięcy, zanim regulacje zostaną przyjęte.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 17 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana. Biometr jest również umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 18. Kłania się cały czas popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Przemysław pyta, skąd pochodzi słowo szylkret i pisze dalej, że ma kota o takim umaszczeniu i od jakiegoś czasu rozwikłanie genezy tego określenia nie daje mu spokoju. Muszę przyznać, że trochę zdziwił mnie pański list, ponieważ szylkret dla mnie to nie jest żaden kolor. Być może to, co nazywamy szylkretem, ma jakiś specyficzny kolor, najczęściej i dlatego też bywa i jako określenie koloru stosowane, ale generalnie szylkret to taki rodzaj masy, trudno powiedzieć substancji, to są takie płytki, rzecz biorąc ściśle, to są płytki skorupy żółwia i używane one są do różnego rodzaju wyrobów galanteryjnych. Z szylkretu robiło się różne rzeczy, a o maści szylkretowej nie słyszałem. No właśnie, ale skąd to słowo się wzięło, bo o to głównie chodzi. Te płytki skorupy żółwia są tu dobrym tropem, ponieważ szylkret, a właściwie Schildkröte, to po niemiecku żółw właśnie. Schildkröte jest, jak Państwo słyszą, słowem złożonym. Składa się ze słowa Schild, znanego zresztą w polszczyźnie także, bo zapożyczyliśmy to słowo. Schild to tarcza, tak, puklerz, ale potem także szyld, ponieważ taki właśnie trwały charakter mają szyldy informujące o jakiejś instytucji, sklepie i tak dalej. A więc szyld to tarcza, a kröte, co to takiego? Przypomina nam się rodzimy kret, ale po niemiecku kröte ma trochę mniej przyjemne znaczenie, to mianowicie ropucha. I szyld kröte to taka tarczowa, czy też puklerzowa ropucha, albo ropucha z puklerzem, czyli żółw. No nie jestem pewien, czy żółw zasługuje na takie określenie. My ropuchą żółwia byśmy nie nazwali, raczej darzymy żółwie sympatią, a ropucha wywołuje, no cóż, trochę może szkoda, nasze mniej przyjemne uczucia, ale właśnie szylkrete to żółw, a z szylkretu robiło się i robi chyba do dzisiaj różnego rodzaju wyroby galanteryjne, czyli z takich właśnie płytek ze skorupy żółwiowej.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 23 minuty po godzinie 18. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, a za nami Mela Koteluk i Żurawie Origami. Muzyka za nami, muzyka również i przed nami, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o większe punkty w naszej popołudniowej, czwartkowej ramówce, godzina 18.30, audycja Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co w najnowszym numerze Przewodnika się znajdzie, zapraszam Was do wysłuchania właśnie tego programu 18.30 Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Zapraszam Was do tego programu, jak i zapraszam oczywiście do dalszego słuchania Radia Emaus, bo to nie jest tak, że mamy tylko audycję, gramy też muzykę oczywiście, dobrą muzykę, zresztą jesteśmy dobrym Radiem Emaus, więc no nie może być inaczej oczywiście. Teraz będzie utwór artysty, który no w ostatnich latach jeszcze bardziej zyskał, no ale cofamy się, można by powiedzieć, do jego takich początków solowej działalności i do utworu, który też namieszał swego czasu całkiem mocno. Harry Styles, Watermelon Sugar. No to co? Gramy, nie gadamy.

0: popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Witamy serdecznie.
2: W Radiu Emaus czas na popołudnie z przewodnikiem Piotr Jóźwik
1: i Aleksander Barszczewski.
2: Chociaż chyba lepiej byłoby, jakbyśmy dzisiaj gościli w telewizji.
1: Trochę tak, jak bohater główny naszego nowego numeru, czyli arcybiskup Fulton Sheen.
2: Znana postać, jak pokazują wyniki wyszukiwania w internecie, cały czas bardzo popularna, no i niesamowity fenomen.
1: Tak, no ciekawe, bo to taki influencer, można powiedzieć, przed erą influencerów.
2: Nie nazywajmy. To influencer to jest, myślę, że takie dewaluowanie tego, co udało się arcybiskupowi Sheenowi osiągnąć.
1: Nie reklamował szamponów?
2: Nie, absolutnie nie, ale już mówiąc zupełnie poważnie. To jakby powodem tego, że poruszamy ten temat, jest beatyfikacja, bo doczekał się beatyfikacji i 24 września zostanie w Stanach Zjednoczonych beatyfikowany.
1: Wiesz co, to znając perypetię, które prowadziły do tej beatyfikacji, nie mówmy hop, bo tam się zdarzało, zdarzały się tak zwane cuda.
2: Okej, okay, ale na ten moment jesteśmy na kursie i na ścieżce i my też właśnie dlatego przybliżamy Państwu postać, która, można powiedzieć, wywróciła do góry nogami telewizyjny rynek w Ameryce w latach 50. To jest czas, kiedy ta telewizja się rodziła, to jest czas, kiedy telewizja stała programami rozrywkowymi. Tymczasem pojawił się on i zaproponował coś zupełnie innego, brak jakichkolwiek efektów specjalnych, proste studio, jeden człowiek, jedna tablica i najważniejsze pytania, na jakie szukał odpowiedzi, i przyciągał przed telewizory tłumy, bo zdarzały się nawet takie tygodnie, kiedy jego program oglądało 30 milionów ludzi.
1: No, jak sobie pomyślimy, właściwie, że to jest niemal cała Polska, no to nagle robi się człowiekowi gorąco.
2: Ja wiem, że to są zupełnie inne czasy, tak? Że jaka była konkurencja? Pewnie obok były jakieś tam dwa inne programy i nie było w czym za bardzo wybierać, ale mimo wszystko, żeby do takiego religijnego programu, a to są jeszcze lata 50., katolicy wcale nie cieszyli się jakąś powszechną sympatią w Stanach Zjednoczonych. On jednak przyciągał przed ekrany tym, że nie bał się poruszać najważniejszych tematów, zresztą tematów nie tylko z życia duchowego czy religijnego, bo zahaczał o życie społeczne, o kulturę, o ekonomię i tak dalej, ale tak naprawdę sukces, że pozwolę sobie użyć tego słowa, zagwarantowało mu to, że do tych tematów podchodził poważnie, że poważnie traktował swoich widzów, nawet jeżeli w tych swoich 27-30-minutowych programach decydował się na pewnego rodzaju uproszczenia, to były uproszczenia, jeśli idzie o formę, natomiast treść była jak najbardziej zawsze serio. No i to nie był program, który sobie oglądali tylko widzowie, a on nie był doceniany przez ekspertów. Arcybiskup Fulton Sheen doczekał się uznania także właśnie jako osobowość telewizyjna ze strony tego medialnego grona.
1: Tak, ale widzisz, to ciekawe, bo możemy już sobie przejść do tekstów tego numeru. I Dawid Gospodarek, który w poprzednim numerze pisał o katolickich influencerach, teraz właśnie podejmuje temat arcybiskupa Sheena i pisze właśnie o tym, że to nie jest tylko postać historyczna, którą widzimy gdzieś w tych na tych czarno-białych zdjęciach, w tej takiej charakterystycznej pelerynie, czyli farioli i tak charakterystycznie ubranego, ale że jest to postać, która może stanowić inspirację właśnie dla współczesnych ewangelizatorów, bo arcybiskup znalazł klucz do tego, żeby przyciągać przed telewizory i mówić o wierze nie tylko do katolików, ale też do innych chrześcijan i nie tylko, bo również do sporej społeczności żydowskiej, która przecież w Stanach Zjednoczonych też przed te telewizory
2: zasiadała.
1: Zasiadała, tak.
2: Jasne.
1: Także.
2: I mamy też ten medialny fenomen tutaj w tekście Dawida, o którym Aleksander przed chwilą wspomniał, ale Elżbieta Wiater pisze też o filarach duchowości arcybiskupa Szina, bo nie chcemy go spłycać tylko do tego, że zrobił coś fantastycznego w telewizji. On zrobił coś fantastycznego w telewizji, bo tak naprawdę najpierw był chrześcijaninem, najpierw był duszpasterzem, najpierw był człowiekiem, który bardzo mocno pracował nad sobą. Pracował między innymi przez to, że zdaje się każdego dnia, co najmniej godzinę, znajdował na adorację.
1: Tak, i to jest ciekawe, bo w dobie takiego przebodźcowania dzisiaj bardzo często słyszy się, że powinniśmy odłożyć gdzieś na bok smartfony, rozpraszacze i spróbować skupić się na jakichś takich rzeczach, powiedzmy, podstawowych, spróbować odciąć się od tych bodźców. No i arcybiskup już w dobie tych wzrastających bodźców, bo przecież okres, kiedy ewangelizował przed telewizorami, to był właśnie czas, kiedy tych bodźców pojawiało się coraz więcej, no to on właśnie z tego fundamentu, którym dla katolika jest Najświętszy Sakrament, ale właśnie w tej takiej formie odcięcia się od bodźców, czyli adoracja. To jest taka bardzo, z jednej strony podstawowa, ale z drugiej strony bardzo trudna forma modlitwy, no bo to jest właśnie taka modlitwa w odosobnieniu, tak, bez bodźców, także jest, nie jest to wbrew pozorom zupełnie prosta forma modlitwy, no to on do niej wracał i z niej czerpał. Także to na wiele sposobów jest święty, czy przyszły błogosławiony, z którego możemy czerpać dzisiaj.
2: I zachęcamy do lektury naszych tekstów w temacie numeru zajawionego okładką, na której arcybiskupa Szina można również zobaczyć. Ale o sporcie w tym numerze przewodnika też. O takich prawdziwych sportowcach, amatorach powiedzielibyśmy dzisiaj. No bo tak, ci co grali w padla przegrali 0-6-0-6. Ten co startował w szpadzie przegrał 5 walk w fazie grupowej, a kolarz, jemu poszło jeszcze lepiej. Nie ukończył swojej rywalizacji. Wszyscy ci sportowcy reprezentowali Watykan w tegorocznych Igrzyskach Śródziemnomorskich i jak pisze Michał Kłosowski, spisali się świetnie, ale nie o sport tutaj chodzi. Chodzi o dyplomację. Ponieważ w ten sposób papież Leon, jak i cała Stolica Apostolska ma nam do pokazania coś więcej. Nie chodzi tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie o wyniki. Rywalizacja sportowa, przecież po to ci zawodnicy tam się zjeżdżają, oznacza, że potrzebuję drugiego, aby móc przekraczać samego siebie. Mogę chcieć go pokonać, ale najpierw muszę uznać jego prawo do obecności. Dobrze byłoby, gdyby tego rodzaju przesłanie udało się przenieść także na grunt społeczno-polityczny. Wydawać by się mogło, że to tylko taka ciekawostka, ale na pewno ciekawostka z przesłaniem. A Aleksander już tutaj wywędrował do działu blisko siebie.
1: No tak, trochę daleko, ale temat...
2: Ale jednak blisko.
1: Ale blisko siebie, tak. Dokładnie, no bo piszemy, a właściwie Angelika Szelongowska-Mironiuk pisze o pierwszych zauroczeniach, pierwszych miłościach i o tym, jak duży wpływ mają one na całe nasze późniejsze życie i to, kogo możemy wybierać jako tego swojego ostatecznego, finalnego partnera na całe życie. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony to jest pewne przesłanie i pewna refleksja, którą my sobie możemy zadać. Ty i ja już mamy ten ostateczny wybór za sobą, ale to jest też refleksja, której możemy dokonywać jako rodzice. To znaczy, jak w tych pierwszych zauroczeniach towarzyszyć własnym dzieciom.
2: Dokładnie tak. I do tego piękna ilustracja. Piękna, zielona ilustracja w przeciwieństwie do tego, co czasami nam już serwuje ta, co tu dużo mówić, momentami jesienna pogoda. Ale też, skoro Angelika Szelongowska, Mironiuk, o tym, jak traktować pierwsze miłości dzieci, to Bogna Białecka na drugą nóżkę w dziale Blisko siebie, jak traktować dzieci, które przychodzą i mówią: nie lubię się uczyć. To też jest bardzo ciekawy tekst, w którym Bogna Białecka analizuje przyczyny takiego stanu rzeczy, to znaczy dlaczego dziecko przychodzi i mówi: nie lubię się uczyć. Za tym jednym zdaniem stać mogą różne historie i zanim tak naprawdę jako rodzice czy dziadkowie weźmiemy się za to, żeby mówić: słuchaj, warto się uczyć, i zanim zabierzemy się do pomagania, to musimy wiedzieć, co tak naprawdę powoduje taki stan rzeczy, i w takiej diagnozie może nam pomóc właśnie ten artykuł.
1: No to wracamy jeszcze do kościoła. 17 września, czyli w czwartek, to jest wspomnienie w kalendarzu liturgicznym świętej Hildegardy z Bingen, średniowiecznej zakonnicy, przeoryszy, doktorki kościoła. I o niej właśnie pisze Karolina Sierszulska, bo jest to taka, jak pisze Karolina, średniowieczna kobieta renesansu oczywiście jeszcze przed renesansem. Także jest to ciekawe. Można powiedzieć, że była to zakonnica ze średniowiecza, ale kobieta ze współczesności. No, o jej podejściu do równości mężczyzn i kobiet, ale też do kwestii zabierania własnego głosu i do tego, jaki ten głos miał znaczenie, o tym wszystkim pisze Karolina. Bardzo ciekawy tekst. Warto sobie do takich, no może nie biografii, ale warto sobie przypominać takie ciekawe postaci, które również pojawiają się co roku w tym kalendarzu liturgicznym.
2: Tym bardziej, że dzisiaj, gdy mowa o Hildegardzie, to często właśnie jej imię służy do stemplowania różnego rodzaju produktów, trochę kosmetycznych, trochę takich do konsumpcji, a tutaj to tło jest zdecydowanie bardziej bogate, no i co za tym idzie, warte poznania. 17 września przywołany, 17 września też, wiadomo, historycznie trudna data dla Polski, ale od 17 września, tyle że nie 39, a 48 roku, wychodzi w swoim tekście Jacek Borkowicz. Wiem, Aleksander, że podobał się tobie tytuł tego tekstu: Ostatni Nizam Bajecznego Hajdarabadu. O co w tym wszystkim chodzi? Naprawdę bardzo ciekawa historia, nie z Polski, tylko z Indii.
1: No, okazuje się, że nie był to trudny dzień wyłącznie dla Polski.
2: No tak. I więcej właśnie można przeczytać w tym tekście Jacka. Poza tym w przewodniku oczywiście dużo innych artykułów. Jest też kultura, są sprawy polskie, jest dział Bliżej Świata. Zachęcamy do lektury zarówno w wersji tradycyjnej, drukowanej, jak i w tej elektronicznej na naszej stronie przewodnikkatolicki.pl.
1: Tak jest, a tymczasem żegnają się z Państwem
2: Piotr Jóźwik
1: i Aleksander Barszczewski. Dobrego popołudnia.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus.

10 minut zostało do godziny 19. Za nami audycja popołudnie z przewodnikiem katolickim, a muzycznie usłyszeliśmy dwa utwory prosto z Polski. Pojawiła się Daria Zawiałow i Fifi Hollywood, a także Myslowic i Sprzedawcy Marzeń. Robi się coraz ciemniej w studiu, nie będę ukrywać, słońce właściwie już za moment zachodzi, no bo zachodzi już o godzinie 19.04, więc w sumie za chwilkę zamiast dzień dobry będę mówić dobry wieczór, a zamiast do widzenia będę mówić dobranoc. Ale w każdym razie widzimy się, słyszymy się właściwie, bo to jest radio, chociaż w sumie radio to też jest czasami troszeczkę telewizja, ale słyszymy się jutro nieco szybciej niż dzisiaj, no bo będziemy się słyszeć od godziny 10 do godziny 14.30. Odmeldowuję się sprzed mikrofonu Kuba Antkowiak. Dziękuję także Ani Hajduczek za informację Radia Emauza, także za podsumowanie dnia. Tak jak wspomniałem, słyszymy się jutro od godziny 10 do godziny 14.30, a na sam koniec Blue Cafe do nieba, do piekła. Trzymajcie się, na razie!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Poznań zyska halę szermierczą. Jutro rozpoczynają się targi Retro Motor Show. Dziś pożegnaliśmy księdza Stanisława Małkowskiego. W Poznaniu rusza kolejna inwestycja sportowa. W kompleksie sportowym przy drodze dębińskiej powstanie hala szermiercza i korty tenisowe. Istniejąca hala zostanie powiększona i całkowicie zmodernizowana. Za nią powstanie nowy dwukondygnacyjny obiekt z salą treningową. Z kolei w miejscu dawnej siedziby klubu sportowego Warta Poznań powstaną 3 korty tenisowe. Pierwsze prace już ruszyły. Limuzyna Elvisa Presleya, stuletnie auto dostarczone w skrzyni do samodzielnego montażu, czy licytacje klasyków od symbolicznej złotówki. Jutro na międzynarodowych targach poznańskich rusza 10. jubileuszowa edycja Retro Motor Show. Wśród licznych eksponatów stanie m.in. kombajn Bizon, który w celach charytatywnych przejechał o własnych siłach ponad 400 km. Jak podkreśla dyrektor imprezy Bartosz Dębiński, na zwiedzających czeka potężna dawka motoryzacyjnych emocji.
2: To są, myślę, że niemal 1000 pojazdów i samochodów osobowych, i samochodów specjalnych, i ciężarówek, i jednośladów. Pośród tych samochodów jest też kombajn, jest czołg T-34. Także naprawdę wybór tych atrakcji motoryzacyjnych jest bardzo duży, ale Retro Motor Show to nie tylko pojazdy, ale też niesamowita atmosfera.
1: W halach MTP będzie można zobaczyć także wyjątkową strefę 90-lecia Volkswagena Garbusa oraz widowiskowe pokazy driftu pod gołym niebem. Na osoby, które przyjdą na targi w stylizacjach retro, czekają promocyjne bilety. Święto klasycznej motoryzacji potrwa do niedzieli.
0: Informacje z Poznania.
1: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ogłosił jesienną akcję najmu lokali użytkowych. Wydarzenie odbędzie się 24 września. Szczegóły przedstawia rzecznik ZKZL Łukasz Kubiak. To już czwarta tego typu aukcja organizowana przez miasto w tym roku. Oferta skierowana jest do wszystkich lokalnych przedsiębiorców. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej ZKZL.
0: Informacje z Kościoła w Polsce.
1: Ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności, został dziś pochowany na warszawskich Powązkach. Msza żałobna odprawiona została w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Przewodniczył jej metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosił ksiądz infułat Jan Sikorski. Zwrócił uwagę, że ksiądz Małkowski głosił Chrystusa z ogromną, jak na czasy komunistyczną, odwagą.
3: Przyjął święcenia i posługiwał. Gdzie się tylko dał. Parafie były dla niego za ciasne. Publikował też swoje prace, zwracały na to uwagę. A jeszcze na uniwersytecie pisał tak dobrze, że proponowano mu zrobienie doktoratu. No i on się zgodził. Ale przyszły komisje, które go sprawdzały od rana do wieczora. I któraś z komisji, chyba ostatnich, powiedziała nie. A dlaczego nie? Uwaga. Interesuje się katolicyzmem.
1: Ksiądz Małkowski urodził się w 1944 roku w Woli Korytnickiej. Święcenia przyjął w 1973 roku. Zmarł 7 września.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To z Radiem Emaus.
1: 5 minut według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, którego zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.
2: Widzisz tę kobietę? Jezus pyta kogoś, kto patrzył na nią od początku. Bo patrzeć nie zawsze znaczy widzieć. Szymon widział grzesznicę. Jezus widział człowieka, który kocha. Szymon widział tylko etykietę. Widział kategorię, a nie człowieka. Tak bywa także w domu, przy stole czy w pracy. Patrzymy na kogoś bliskiego i widzimy jego rolę, błędy albo historię, zamiast zobaczyć jego samego. Kobieta z tej Ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa, a jednak mówi całą sobą. I właśnie ją Jezus dostrzega najpełniej. Pomyśl, na kogo patrzę każdego dnia, a od dawna naprawdę go nie widzę, bo bardziej dostrzegam to, co o nim myślę, niż jego samego.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów.

0: cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
7: Dziś imieniny Leona XIV w Watykanie to dzień wolny od pracy. W intencji papieża modli się dziś Polacy przy grobie Jana Pawła II. Koncelebrze przewodniczył mówiący po polsku substytut sekretariatu stanu arcybiskup Paolo Rudelli. Francja czeka na wizytę Leona XIV. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przełomowa podróż apostolska. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Roberta Bellarmina przypadają imieniny Leona XIV. W Watykanie jest to dzień świąteczny. Za Ojca Świętego modlili się dziś rano Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Miała ona charakter wyjątkowy. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił jeden z najbliższych współpracowników papieża, arcybiskup Paolo Rudelli. Jest on substytutem w sekretariacie stanu. W przeszłości pracował w nuncjaturze w Warszawie i tam nauczył się języka polskiego.
8: Dzisiaj nasza modlitwa kieruje się w sposób szczególny ku następcy świętego Piotra, Ojcu Świętemu Leonowi XIV, który obchodzi swoje imieniny. Powierzmy go Chrystusowi, dobremu pasterzowi, prosząc o tę samą łaskę, o którą sam Pan Jezus modlił się za Piotra, aby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci.
7: Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, arcybiskup Rudelli przypomniał znaczenie miłosierdzia Bożego w nauczaniu Jana Pawła II.
8: W Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział pamiętne słowa: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Święty Jan Paweł II wiedział, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od doskonałości człowieka, lecz od spotkania z Chrystusem.
9: Wiadomości ze świata.
7: Za tydzień 25 września Leon XIV wyruszy w podróż apostolską do Francji. Może mieć ona charakter przełomowy, wynika z analiz przeprowadzonych przez francuski Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP. Dla szerokiego odbiorcy będzie to w istocie pierwsza okazja, by dobrze poznać nowego papieża. Dla katolików natomiast może to być wydarzenie o długofalowych konsekwencjach, porównywalne do paryskiego SDM w 1997 roku.
10: Przez Francuzów niezwiązanych z Kościołem Leon XIV jest postrzegany przede wszystkim jako ostoja spokoju pośrodku chaosu współczesnego świata. Na pierwszy plan wysuwają się jego interwencje w sprawie Ukrainy i Strefy Gazy, a także wymiana zdań z prezydentem Trumpem. Dlatego Francuzi oczekują, że podczas swej wizyty Leon skupi się przede wszystkim na kwestii pokoju. Przypuszcza się również, że wizyta papieża tchnie nowe życie w Kościół we Francji do tego stopnia, że niektórzy spodziewają się nawet, że od tej pory będzie można tam mówić o pokoleniu Leona. Rzecznik Episkopatu zaznacza, że Ojciec Święty przybywa do Francji w okresie duchowego przebudzenia, o czym świadczy wysoka liczba młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Jego wizyta może rozniecić iskrę na sprzyjającym gruncie, powiedział biskup Bozo.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
11: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. I
1: już po raz 570, bo sprawdziłam, że to
2: teraz,
1: jest 570 odcinek naszej audycji.
2: Myślę, że na 600 z psalmów chyba nie wyjdziemy jeszcze.
1: Ja myślę, że na 600 to my jeszcze nie będziemy nawet, nie dojdziemy do 50 psalmu.
2: O Boże, drogi.
1: Zwłaszcza, że jesteśmy, proszę Państwa, na 35 psalmie i to już trzecią audycję jesteśmy na 35 psalmie.
2: I nie wiem, czy Państwo też to wyczuliście w głosie pana Huberta, że to nie była tylko informacja, to było przerażenie. Także to... Ale idźmy dalej. Dzisiaj chyba mamy od
1: 18 wersetu.
2: 18,
1: aczkolwiek
2: tak.
1: Wiem, że ksiądz jeszcze nawiąże do 17. Ja przeczytam ten 18, ale one są trochę korespondują ze sobą, więc może przeczytam ten dwuwers. Jak długo, Panie, będziesz na to patrzeć? Wyrwij moje życie tym, co ryczą. Lwom moje jedyne dobro. To czytaliśmy ostatnio. No i 18. Będę składał Ci dzięki w wielkim zgromadzeniu. Będę Cię chwalił wśród licznego ludu.
2: Tak, gdybyśmy, proszę Państwa, te dwa wersety zestawili razem czasowo, to byłyby one dziwne. Bo z jednej strony, zobaczcie, w 17 on jest, jak to mówiliśmy w zeszłym tygodniu, autor biblijny jest w rozterce grubej, znaczy ogromnej rozterce, wręcz w smutku, w przerażeniu, a tu nagle się pojawia podziękowanie. Oznacza to, znaczy werset 7, znaczy 18 mówi nam o tym, że autor wspomina to, co było w przeszłości, aczkolwiek prawdopodobnie nie jest to przeszłość daleka, bo on tego nie zapomniał. I on tutaj żali się przed Bogiem, sytuacji, której był, ale wspomina to już po dokonaniu przez Pana Boga pomocy, którą on się teraz cieszy. On tylko wspomina, jaki był naprawdę ogromny atak tych jego wrogów, a tym samym od razu chce przypomnieć, jak bardzo Bóg mu dopomógł. I w tym momencie właśnie, już teraz, kiedy Bóg mu dopomógł, jest po wyzwoleniu, mimo że wspomina to, co było dawniej, po prostu nadal się cieszy, bo mówi, będę Ci składał dzięki wielkim zgromadzeniu, czyli co? Publicznie. I to w świątyni. Bo wielkie zgromadzenie ludzi to zawsze było zgromadzenie świątynne. A więc będzie opowiadał publicznie, głośno to, co Bóg jemu uczynił w tej konkretnej sytuacji, w której się znalazł. I to nie tyle, proszę Państwa, po to, by się chwalić, że on się powie, że on ma, powiedzmy, taką protekcję Pana Boga. Pan Bóg nie ma go w czym wyróżnić. Po prostu Bóg jest dobry i zawsze miłuje tych, którzy niesprawiedliwie cierpią z jakiegokolwiek powodu i z powodu miłości do człowieka. Bóg reaguje zawsze podobnie. Nie wiem kiedy, czasami później, czasami szybciej, to już Pan Bóg czas wybiera i sposób reakcji jego też, czy interwencji też jest Boży. Natomiast ta radość ma na celu właśnie pokazanie, że Bóg nie zostawia samych tych, którzy gdzieś tam zostali fałszywie zaatakowani z taką mocą, z nienawiścią skutecznie przez możnych niegodziwców pośród społeczeństwa. To dlatego właśnie im to opowiada i przypomina tym, którzy go słuchają, że w takich i takich sytuacji konkretnych, że w takiej sytuacji, w której on się znalazł, Bóg przeprowadził swoją interwencję. Dlatego też jest właśnie ta wdzięczność. To też jest bardzo wartościowe, proszę Państwa. Zawsze, kiedy myślę o wdzięczności, to zawsze niestety mówię u każdego z nas, u mnie też, wdzięczność ma zawsze najkrótszą pamięć. Że latami potrafimy pamiętać krzywdy i zło, które nam ktoś wyrządził, natomiast jeżeli ktoś uczyni nam dobro, łącznie z Panem Bogiem, to my bardzo rzadko o tym pamiętamy, no bo uważamy, nie wiem, to albo za zupełnie naturalne, ponieważ Bóg jest dobry, no to czyni mi dobro. Natomiast zapominamy o tym, że wszystko to jest jednak łaską Bożą. Pan Bóg nie jest zobowiązany do czynienia mi dobra. Jeżeli moglibyśmy użyć słowa, że jest zobowiązany, to tylko dlatego, że się związał z nami przymierzem. I on, wykonując to przymierze z nami, w sensie wykonując przymierze na mocy tego, co uczynił z Abrahamem, czy potem Mojżeszem, to Bóg zawsze interweniuje po stronie tych, którzy tej pomocy wymagają. I to jest, myślę, coś, co, na co warto zwrócić uwagę, żebyśmy zawsze dziękowali Panu Bogu, zwłaszcza wtedy, kiedy nas wyratuje z jakiejś trudnej sytuacji, zwłaszcza z jakiejś opresji. Natomiast od 19 do 21 zobaczycie Państwo ten powrót do postępowania niegodziwców, po to, żeby jeszcze silniej wybrzmiała zarówno jego wdzięczność, jak też i przypomnienie tego straszliwego położenia w sytuacji, którą miał, czy którą przeżywał, i być może chce wzbudzić również w swoich słuchaczach to przekonanie, że kara, której żądał, której oczekiwał, była po prostu sprawiedliwością. I dlatego przeczytamy tak.
1: Niech wrogowie zakłamani nie cieszą się ze mnie, nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami, bo nie mówią o tym, co służy pokojowi, a dla spokojnych w kraju obmyślają zdradliwe plany i otwierają przeciw mnie swe usta, wołają ha, ha, ha. Widzieliśmy na własne oczy.
2: Tak jest. Proszę Państwa, zauważacie coś chyba, nie wiem czy zadziwiającego, ale coś, co może Wam się troszkę podda zastanowieniu, że mamy tu użyty czas teraźniejszy. Bo normalnie, kiedy jest to wspomnienie, powinno być wszystko w czasie przeszłym. I zauważacie, że sytuacja może być bardzo groźna, to znaczy jest to jedna z interpretacji, ale akurat pasująca do całości tego. Skoro to jest czas teraźniejszy, to znaczy, że ci ludzie robią dalej to samo. A więc oznacza to, że kara, którą otrzymali od Pana Boga, zdaje się, że ich chyba nie nawróciła. A więc być może Pan Bóg dozował karę, licząc na to, że oni jednak się gdzieś tam zreflektują, doświadczając czegoś, co było dla nich przykre. Okazuje się, że nie. Mamy więc tutaj, skoro tu jest czas teraźniejszy, mamy więc do czynienia z, proszę Państwa, postawą zatwardziałą, czyli kara, która miała być upomnieniem ze strony Pana Boga, nie zadziałała. Nie zadziałała. To nie znaczy, że Pan Bóg się pomylił. Nie. Prawdopodobnie Pan Bóg dozuje kary właśnie po to, żeby człowiek się poprawił, widząc, że z Panem Bogiem nie ma żartów. Bo ostatecznie, gdyby to była kara, na którą zasłużyli, to prawdopodobnie zasłużyliby na śmierć ze strony Pana Boga. Natomiast jeżeli ktoś umiera, to już nie ma możliwości się poprawić. To dlatego Bóg dozuje karę.
1: Na tym
2: karę.
1: Bogu nie zależy.
2: Tak,
1: Bogu
2: oczywiście.
1: Zależy na naszej poprawie.
2: Na poprawie. I dlatego nawet wtedy, kiedy Bóg używa środków ostrych, no to używa w tym celu, żeby ludzie się opamiętali. Tu nie wiem, czy Państwo przypomnielibyście sobie, bo tak mi się tak od razu przypomniała, dokładnie ta sama kwestia dotycząca mieszkańców Sodomy i Gomory. Kiedy otworzycie Państwo księgę Rodzaju na rozdziale 19, dokładnie nie powiem Wam wersetu, z początku, to jest tam, nie wiem, 5 czy 6 werset, tam jest taki znamienny zapis, że kiedy Lot zaprosił obu wysłanników Bożych do swojego domu, ktoś tam w mieście dał znać i przybyli pod jego dom właśnie tacy niegodziwcy, rozpasani seksualnie mieszkańcy Sodomy, którzy tam, jak jest po staremu powiedziane, chcieli poswawolić sobie z nimi, czyli po prostu grzechy seksualne, prawdopodobnie homoseksualne, ponieważ ci byli mężczyznami, tamci też byli mężczyznami, no więc można się spodziewać, że chodziło o wyjątkowo niegodziwe, obrzydliwe grzechy. I teraz, kiedy Lot do nich wyszedł, dał im wtedy też, tam szokujące i było to jedno wydarzenie, że zaproponował im, że wyda im córki swoje na współżycie, co oznaczałoby pewną śmierć, bo ci ludzie byli tak zacietrzewieni, tak bardzo, mówiąc bardzo, przepraszam, trywialnie, napaleni na to, żeby tych grzechów dokonać, że on im właśnie mówi, że jest nawet gotów swoje córki, byleby nie pogwałcić prawa gości. No i w tym momencie oni oczywiście odrzucili tęże ofertę, bo mieli ochotę na facetów. Więc proszę Państwa, wtedy tam jest tak to chyba napisane, że oni, ci aniołowie, wciągnęli go do domu i zaryglowali drzwi. Natomiast jest ten mały szczegół, że tych atakujących porazili ślepotą. I to jest bardzo zastanawiające. Natomiast jeszcze dalej od razu przeczytacie, że tam autor pisze tak, że tych atakujących porazili ślepotą i dlatego na próżno szukali wejścia do drzwi, czyli szukali klamek. Więc proszę sobie zauważyć, wsłuchajcie się dobrze w ten werset, czy wczytajcie się, że porazili ich ślepotą, a oni dalej szukali możliwości wejścia. Czyli nawet ślepota, którą ich porazili ci Boży wysłannicy, ci aniołowie, nie spowodowała zmiany ich postępowania. Czyli widać było, jak to dokumentnie, dokrzętnie ludzie ci byli zepsuci. Że nawet to ostrzeżenie Pana Boga w postaci zaślepienia nie spowodowało zmiany ich postępowania. To są takie małe szczególiki, ale tak niezwykle istotne, bo one pokazują skalę zdziczenia zwyczajów ludzkich, żeby nawet, powiedzmy, utrata wzroku, nie wiem, czy była to tam dokładnie utrata całego wzroku, czy może jakiś tam inny, w każdym razie na pewno była to kara, której najważniejszym zadaniem było ostrzeżenie. Nie ruszajcie się dalej. I jeżeli macie coś takiego, że na was to spadło, to ino mi uciekajcie i no nie wiem, czy powodujcie pokutę za to i Pan Bóg się nad wami zlituje, bo zobaczy, że chcecie postępować. Odwrotnym przypadkiem właśnie było postępowanie króla Achaba. Proszę Państwa, bardzo wartościowe. To tutaj wam też powiem w 21 chyba rozdziale, też to jest zapowiedziane, że kiedy właściciel winnicy Nabot został fałszywie oskarżony i zamordowany, to wtedy prorok Eliasz z rozkazu Bożego odnalazł króla i mówi, że tam, gdzie psy lizały krew Nabota, będą lizały krew twoją. Nie? I w tym momencie mówi Pan Bóg, że wymiotę z twojego domu nawet chłopca. Czyli nikt po tobie nie zostanie z powodu niegodziwości twojego postępowania. I w tym momencie Achab się nawrócił, bo rozdarł szaty, to jest rytualnie, ubrał się w wór, posypał głowę, tam chodził bardzo pokornie przed Panem Bogiem i Bóg wręcz mówi wtedy do Eliasza, widziałeś, że Achab się nawrócił. I co powiedział wtedy Bóg? Dlatego nie ześlę kary za jego postępowanie w jego czasach, tylko za czasów jego syna. To jest, proszę Państwa, no dosyć znamienne, ale tu już byśmy naprawdę musieli długo, długo, długo, bo wiem, że może was to zaciekawić, dlaczego mówił o synu. Proszę Państwa, no przepraszam, żeby tylko jednym zdaniem. Nie znano jeszcze wtedy czegoś takiego jak czyściec. To jest objawienie dopiero Pana Jezusa, a więc nie wiedziano, że po śmierci ludzie, znaczy sprawiedliwość Boża dosięgnie każdego człowieka po śmierci. I stąd też to, co jest niesprawiedliwe, powinno być odpokutowane na tym świecie, w tym życiu. Ponieważ więc Achab się upokorzył przed Bogiem, to Bóg już wiedząc o tym, że jego syn wcale nie będzie lepszy od niego, to mówił, ześlę tę tragedię za czasów zapanowania jego syna, który odpowie właśnie swoim postępowaniem i on będzie ukarany za całokształt postępowania swojego rodu, dlatego że, znaczy też możemy powiedzieć, no to jak on może odpowiadać za postępowanie ojca? Nie za samo postępowanie, bo Bóg nie każe ojca, znaczy syna za postępowanie ojca, ale dlatego, że jego syn nie wyciągnął konkretnych wniosków z postępowania ojca i począł czynić te same grzechy. To znaczy to samo bałwochwalstwo. Dlatego mówi Bóg to...
1: To w Księdze Królewskiej bardzo mocno widzieliśmy, kiedy jakby powtarzały się te grzechy w kolejnych
2: tak,
1: pokoleniach.
2: Tak, oczywiście. Królów, tak.
1: I to, tam byli wymieniani.
2: Jeżeli tam traficie Państwo, to na 12 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, to wspominaliśmy o takim matriksie grzechów, czyli tak zwanym grzechu Jeroboama. Nie? Że ten grzech Jeroboama to było przede wszystkim bałwochwalstwo, w którym potem trwali i powiększali je każdy kolejny król, każdy następca tronu właśnie po nim w Izraelu. Nie? Teraz, proszę Państwa, wracając tutaj do tego, mamy stwierdzenie, że wrogowie, tak się to pragnienie, niech oni się nade mną, ze mnie nie cieszą, nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami, oczywiście dają sobie znaki. Teraz zaatakujcie, zróbcie teraz to, zróbcie tamto, bo on się nie ma jak bronić. I tu w tym momencie widać w wersecie 20 z kolei, że prawdopodobnie tym wstępnym działaniem to była kwestia słów. Atak słowny, czyli albo jakieś fałszywe oskarżenie, albo jakiś zarzut, coś, co rzeczywiście stawia go w pozycji straconej w tym momencie. No a jak było dalej, to chyba po przerwie, tak?
1: Tak, po przerwie spokojnie kolejny werset będziemy sobie omawiali.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa. Czytaliśmy parę wersetów psalmu 35. Ksiądz jeszcze nie skończył omawiania tych wersetów.
2: Znaczy to już tylko króciutko, tak. 21 został, właśnie, tak. Bo to jest dalsza część. Aha. No właśnie, Państwo pamiętacie, tam patrzycie na ten tekst, jak sądzę, widzicie, że po tym ataku słownym następuje dalej właśnie to, co jest kolejnym prawdopodobnie jakimś fałszywym oskarżeniem albo jakimiś tam zarzutami, połączony tym razem z taką złośliwą uciechą z tego, że go dotknęli, że go chcą zniszczyć, że są w stanie go zniszczyć. No i w tym momencie widzą sukces swojego postępowania, co ich bardzo utwierdza w tej zatwardziałości ich własnych grzechów. Ponieważ Bóg w tym momencie chwilowo nie działał, dlatego oni oczywiście rozpasali siebie, no bo widzieli, że gdzieś tam mogą dalej bezkarnie postępować. Właśnie to widzieliśmy na własne oczy, że powodzi się to, co zamierzyliśmy przeciwko niemu. I dlatego, proszę Państwa, to wołanie autora w wersecie 24 do mniej więcej chyba wersetu 20, znaczy 22 do 24.
1: Widziałeś, Panie, zatem nie milcz. O Panie, nie bądź ode mnie daleko. Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa. W mojej sprawie, mój Boże i Panie, osądź mnie, Panie, Boże mój, w Twojej sprawiedliwości. Niech się nie cieszą oni nade mną.
2: Właśnie, to jest to przypomnienie tego. Autor już, Państwo pamiętacie, że tak de facto on już jest teraz w świątyni, dziękczynnie nie czyni Bogu i wspomina właśnie teraz to wołanie, czy przypomina sobie mniej więcej te terminy, czy w taki sposób, jaki wołał do Boga, w obliczu sytuacji, która go zastała, czyli tego straszliwego ataku możnych nieprzyjaciół, jego wrogów. No i do czego się odwołuje? Widziałeś, Panie, i nie milcz, czyli ewidentnie do wszechwiedzy Bożej, z którą nierozłącznie związana jest sprawiedliwość Jego. A więc nie bądź ode mnie daleko, no bo ja bez Ciebie zginę, bo tylko Ty możesz dać mi moc, a sam staniesz w mojej obronie, także jeżeli Ty mi pomożesz, no to oni niczego nie zrobią. Autor jest po prostu przerażony, bo nagle zobaczył, że jest sam. Prawdopodobnie wie o tym, że Bóg go wystawia na próbę, dlatego wie też, jak postępować szczęśliwie, mimo że czuje się bardzo osamotniony, no to w tym momencie chce jednak mieć to oparcie w Bogu, dlatego, ponieważ jest głęboko wierzącym, prawym człowiekiem, od razu się do Boga odnosi. Nie? I dlatego jest to, Panie, nie milcz, czyli nie zostawiaj mnie samego, nie bądź ode mnie daleko, bo ja zupełnie nie potrafię się sam przed nimi obronić. Potem jest przebudź się, czyli właśnie takie piękne porównanie, tak jakby Bóg spał, bo widać, że autor w tym ataku tychże niegodziwców no, odczuwa jakby właśnie taką pokusę myślenia, że Bóg zobojętniał, że Bóg może ma albo coś przeciwko niemu, albo że Panu Bogu na tym mniej zależy. A więc, Panie, przebudź się, niech ja widzę te efekty mojego wołania, a przede wszystkim efekty ich niegodziwości. Bo jeżeli nie będziesz działał, no to znaczy, że się zgadzasz raczej z nimi, a na moje modlitwy rzeczywiście jesteś głuchy. A więc wystąp w obronie też bardzo ładne mojego prawa. Prawa do czego? Prawa do dobrego imienia, prawa do Twojej opieki, prawa do poczucia się szczęśliwym, bo ja też należę do Twojego ludu, do ludu, z którym Ty zawarłeś przymierze, a ja w dodatku niczego złego nie zrobiłem. A więc moje prawo, czy moja sprawa, to jest właśnie to, co Ty, Boże, uznałeś. Czyli ja mieszczę się w granicach Twojego, czy Twoich nakazów Twojego postępowania i w tym momencie mam prawo, czy prawo wręcz, wołać i błagać Ciebie o pomoc, nie? I potem stwierdzenie, osądź mnie, Panie Boże mój, w Twojej sprawiedliwości, osądź mnie, to znaczy osądź tęże sprawę. Ty wiesz, czy ona wymaga Twojej interwencji, czy nie wymaga interwencji, ale też osądź mnie oznacza osądź całe moje życie. Czy ja rzeczywiście zasługuję na to, byś mi pomógł, czy nie zasługuję na to? Tutaj autor biblijny ewidentnie odwołuje się do tej właśnie Bożej Wszechwiedzy, która jest o wiele głębsza na temat człowieka, niż sam człowiek o tym wie. Ponieważ człowiek często może mieć o sobie błędne mniemanie, z reguły lepsze niż jest w rzeczywistości. Natomiast Bóg zna całą prawdę o człowieku i dlatego, jeżeli będzie działał, to znaczy, że uznaje to prawo do samego dobra, czyli osądź mnie, Panie Boże mój, w Twej sprawiedliwości. Nie żąda nawet jakiegoś miłosierdzia, tylko mówi na fundamencie sprawiedliwości, bo jestem przekonany, że jako wierny Tobie, członek Twojego ludu, tej pomocy mam prawo oczekiwać. I dlatego właśnie niech się nie cieszą oni nade mną, bo ta radość, ta złośliwość, ta ich satysfakcja jest kolejnym powodem ogromnego jego bólu, nie? I potem stwierdzenie, to prawda, znaczy, by dalej oni nie rozwijali swojej niegodziwości. 25-26.
1: Niech nie pomyślą w swym sercu, ha, tegośmy chcieli. Niechaj nie powiedzą, otośmy go pożarli. Niech się zmieszają i wszyscy razem zawstydzą, co się cieszą z moich nieszczęść. Niech się okryją wstydem i wzgardą, którzy przeciwko mnie się podnoszą.
2: Tak, widzicie Państwo, że tak to odróżniłem troszkę od wersetu 27, który też ma prawie to samo, tylko w drugim kierunku skierowaną, w przeciwnym, bo tam chodzi o ludzi prawych, sprawiedliwych, dobrych, a tutaj chodzi o tych łajdaków właśnie. I autor mówi, właśnie podaje jeszcze jedną bardzo ważną motywację swojego zwrotu ku Panu Bogu, że to Boże działanie na jego rzecz, a przeciwko nim spowoduje, że oni przestaną myśleć o sobie, że osiągnęli wszystko, co chcieli. Czyli nie tylko czują się bezkarni, ale ich łajdaki przynoszą pewien pozytywny skutek, ponieważ jeżeli coś takiego się dzieje, no to nie ma możliwości, żeby oni to zaprzestali, no bo widzą w tym konkretne korzyści i nie patrzą na środek, w jaki zdobyli, powiedzmy, te czy jaką na wielkość niegodziwości, którą się posłużyli, ażeby dane dobra zdobyć, tylko chodzi o to, że są skuteczni, a więc będą to czynić dalej. Proszę Państwa, te pokusy istnieją od zawsze i dziś dzisiaj my też takowe mamy. Człowiek, który posługuje się łajdactwem, ale do pewnego czasu mu się to udaje, to niestety nie ma sił, żeby tego przerwać, żeby to przerwać, tylko dalej czyni, ponieważ to mu przynosi pewne konkretne korzyści. On nie patrzy na to, z jaką to jest krzywdą. Patrzy na to, że sam się tego czy tamtego dorabia, nawet jeżeli jest to kosztem krzywdy drugiego człowieka. I w tym momencie autor prosi go, że Boże, przerwij to, żeby oni widzieli, że nie powinni tego kontynuować dalej. Co też można by tutaj interpretować właśnie z faktem, czy ty nie widzisz, Boże, czy ty też nie cierpisz z tego powodu, albo czy nie wybuchasz gniewem na taką niegodziwość ludzką. Czyli i ja pragnę, i ty też, Boże, tego pragniesz. I dlatego autor woła do Pana Boga. A więc niech się nie cieszą, niech się okryją wstydem i wzgardą ci, którzy przeciwko mnie się podnoszą. Czyli niech odczują na własnej skórze właśnie skutki tego, co uczynili. No i odwrotnie, werset 27 i 28 to już jest końcóweczka ładna, tak.
1: A sprzyjający mej sprawy niech się radują i cieszą i mówią zawsze, wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi, a język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twą chwałę.
2: Tak, i tu widzicie Państwo rozszerzenie tego błagania autora. To jest jeszcze jedna motywacja, że nie tylko chodzi o ukaranie nikczemników, ale wzmocnienie sprawiedliwych w ich postawie dobrego postępowania. Ponieważ kiedy widzą tęże interwencję Bożą, no to widzą, że Bóg staje zawsze po stronie dobra. Mimo, że dopuszcza do pewnych łajdactw, bo temu nie będzie przeszkadzał, ponieważ ludzie mają wolną wolę i mogą się nią posłużyć nawet do tego, by takie rzeczy straszne popełniać, to jednak ostatecznie Bóg będzie interweniował właśnie po to, żeby nie tylko ukarać tych niegodziwców, by oni sami poznali po sobie, jak to jest źle grzeszyć, obrażać Boga i niszczyć drugiego człowieka, ale żeby ci, którzy są sprawiedliwi, mieli wzmocnienie postawy. Bo myślę, że od razu macie Państwo tę świadomość, której ja już tutaj nie będę rozwijał, bo ona jest prosta. Jak bardzo zabójczo na ludzi uczciwych, prawych, dobrych, sprawiedliwych działają sukcesy niegodziwców i łajdaków. Że ludzie w końcu zaczynają chwiać się i tam potrzeba bardzo mocnej dawki zaufania do Pana Boga, by podtrzymać własną uczciwość, własną dobroć, zwłaszcza wtedy, kiedy widzi się, że z pomocą swoich łajdactw oni szybko się bogacą, albo dochodzą do władzy, albo mają jakieś układy i tak dalej. Wszystko im się po prostu udaje. To jest przeogromna pokusa myślenia, że rzeczywiście, kiedy ja trwam przy wierności Panu Bogu, to ja nawet dziesiątej części z tego nie mam, co mają oni. I wtedy szatan niezwykle kusi przeciwko takiemu postępowaniu, przeciwko uczciwości, dobroci, pomaganiu i tak dalej. To tylko naprawdę ludzie mocnej wiary potrafią tutaj wytrwać. I stąd też właśnie autor prosi Pana Boga, żeby dokonał tej interwencji, by wzmocnić również wiarę tych uczciwych ludzi. Właśnie przychylni mej sprawie, niech się radują i cieszą i mówią, wielki jest Pan, bo chce pomyślności swojego sługi, czyli to, czego my też oczekiwaliśmy, ponieważ jesteśmy ludźmi prawymi, że Pan Bóg ujmie się za swoim cierpiącym wyznawcą, no to w tym momencie oni również podzielą z radością właśnie tęże postawę takiego wesela, które on teraz odczuwa, bo dla nich to również będzie wzmocnieniem i to ogromnym wzmocnieniem ich własnej postawy, bo zobaczą, że skoro Bóg tak działa, to również choćby z tego powodu, żeby mimo wszystko nie narazić się na Boży gniew i na Bożą sprawiedliwość, bądźmy też uczciwi, bądźmy dobrzy, bo wtedy no, zagwarantujemy sobie przede wszystkim Bożą pomoc. No i ten 28 werset to jest taka końcóweczka, że właśnie ja obojętnie, czy już teraz mówi tak, że obojętnie, no nie będę li tylko patrzył na tych, którzy powinni cierpieć z tytułu sprawiedliwości i na tych, którzy cieszą się ze mną. Ja chcę Ciebie wychwalać, Panie, ponieważ wiem, że ta Twoja interwencja wspomogła mnie w moim życiu i ja po prostu sam teraz hymn Tobie śpiewam. To, czy oni się dołączą, czy nie, to jest dla mnie już niejako drugorzędne. Chociaż oczywiście autor będzie miał zwiększoną radość, bo ktoś mu w tym towarzyszy. Ale chcę przede wszystkim, Boże, oddać Tobie za to, co Ty mi uczyniłeś. I to jest właśnie ta treść piękna, że język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twoją chwałę. Bardzo ważne są te dwa czasowniki sprawiedliwość, bo okazałeś sprawiedliwość wobec mnie, kiedy mi pomogłeś, a to, że mi pomogłeś, jest godne tejże chwały, którą Ty się cieszysz. I ja tę chwałę Twoją wyśpiewuję poprzez to, co Ty uczyniłeś dla mnie. I myślę, Panie Hubercie, że chyba na tym...
1: kropka, tak?
2: Tak, na
1: mamy
2: tym już
1: 3 minuty, czy zaczniemy psalm 36?
2: Zdecydowanie. Ja myślę, że to się może Panu tylko podobać.
1: To w takim razie, proszę Państwa, psalm 36...
2: Dosyć podobny, niech Pan ten tytuł właściwie
1: przeczyta. O przewrotności człowieka właśnie. I o Bożej opatrzności, to kierownikowi tak. Chóru Dawida, sługi Pańskiego. Pierwszy werset już mamy za sobą.
2: Tak, to ten już, tak, to jest taki typowy...
1: Techniczny.
2: Tak, co byśmy mogli odczytać, to aż od 2 do 5. Sądzę, że może nie skończymy tego, ale początek już będzie.
1: Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca, bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma, bo jego własne oczy zbyt mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. Słowa jego ust to nieprawość i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia dobrze. Na swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego.
2: Tak, chyba zauważyliście Państwo mimo wszystko pewną różnicę pomiędzy tym psalmem, czy tym tekstem, a poprzednim psalmem, ponieważ na czym ona polega, ta różnica? Że niegodziwcy wprost zaatakowali niewinnego autora, czyli psalmistę. A więc to są niegodziwcy działający w konkretnej sprawie przeciwko konkretnemu człowiekowi. Tutaj, proszę Państwa, macie wyrażenia o wiele bardziej generalne. Raz, że znowuż pojawiają się one w czasie teraźniejszym, a to, co jest w czasie teraźniejszym, to jest tak de facto zasada, pewna zasada, czyli taka cecha stała ludzkiego postępowania. Tu oczywiście mamy cechę stałą postępowania łajdaków po raz kolejny, czy niegodziwców. I jeżeli to jest czas rzeczywiście teraźniejszy, to zauważacie, że oni, znaczy po tym można ich rozpoznać, chce nam autor powiedzieć właśnie, że bezbożnikiem jest ten, który kieruje się nieprawością, w swoim sercu i ma gdzieś bojaźń przed Panem Bogiem. Czyli ten, który zamyśla w swoim sercu łajdactwa i nie ogląda się na to, że Bóg to widzi i że Bóg to kiedyś oceni i że on powinien się kierować Bożymi przykazaniami, czy nakazami, czy zakazami w swoim własnym postępowaniu. To jest ten człowiek, który znając wolę Pana Boga poprzez dane prawo, sobie z tego po prostu kpi. A to już jest wyjątkowo bezczelne. Wyjątkowo. I stąd też mamy tutaj do czynienia z pewną zasadą działania, czyli coś, co z reguły doprowadzi do Bożego gniewu. Bo jak ciągle wiemy, Pan Bóg nie będzie bez końca tolerował łajdactw. I to właśnie jako pewnej stałej normy ludzkiego działania. Bo to jest ten czas teraźniejszy. Nie? Potem macie dalej, jego własne oczy zbyt mu schlebiają, to znaczy jest zapatrzony tylko w swoją własną korzyść. Te oczy nie potrafią mu przekazać na przykład faktu, że najczęściej krzywdzi człowieka albo czyni zamach na Boże przykazania. On być może to widzi, ale sobie z tego nic nie robi. I taki człowiek rzeczywiście postępuje w sposób straszny. I znowuż z tą strasznością postępowania chyba pozostawimy Państwa...
1: Do kolejnego tygodnia, dokładnie. Dobrze. Kolejny raz kończymy audycję w taki surowy sposób.
2: Nieraz i to się zdarza.
1: Tak, bo ostatnio były lwy, dzisiaj mamy tutaj te kolejne rzeczy, no ale zobaczymy, co będzie dalej za tydzień. Ze spokojem, niech Państwo będą spokojni.
2: Tekst tak, bo Was to z pewnością nie dotyczy, na pewno to tylko tak opowiadamy właśnie po to, żeby mimo wszystko gdzieś tam siebie również strzec przed tym.
1: Tymczasem za to dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia, dobranoc.
0: Krąg Biblii.

0: Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Dziś imieniny Leona XIV w Watykanie to dzień wolny od pracy. W intencji papieża modli się dziś Polacy przy grobie Jana Pawła II. Koncelebrze przewodniczył mówiący po polsku substytut sekretariatu stanu arcybiskup Paolo Rudelli. Francja czeka na wizytę Leona XIV. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przełomowa podróż apostolska. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Roberta Bellarmina przypadają imieniny Leona XIV. W Watykanie jest to dzień świąteczny. Za Ojca Świętego modlili się dziś rano Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Miała ona charakter wyjątkowy. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił jeden z najbliższych współpracowników papieża, arcybiskup Paolo Rudelli. Jest on substytutem w sekretariacie stanu. W przeszłości pracował w nuncjaturze w Warszawie i tam nauczył się języka polskiego.
3: Dzisiaj nasza modlitwa kieruje się w sposób szczególny ku następcy świętego Piotra, Ojcu Świętemu Leonowi XIV, który obchodzi swoje imieniny. Powierzmy go Chrystusowi, dobremu pasterzowi, prosząc o tę samą łaskę, o którą sam Pan Jezus modlił się za Piotra, aby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci.
2: Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, arcybiskup Rudelli przypomniał znaczenie miłosierdzia Bożego w nauczaniu Jana Pawła II.
3: W Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział pamiętne słowa: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Święty Jan Paweł II wiedział, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od doskonałości człowieka, lecz od spotkania z Chrystusem.
4: Wiadomości ze świata.
2: Za tydzień 25 września Leon XIV wyruszy w podróż apostolską do Francji. Może mieć ona charakter przełomowy, wynika z analiz przeprowadzonych przez francuski Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP. Dla szerokiego odbiorcy będzie to w istocie pierwsza okazja, by dobrze poznać nowego papieża. Dla katolików natomiast może to być wydarzenie o długofalowych konsekwencjach, porównywalne do paryskiego SDM w 1997 roku.
5: Przez Francuzów niezwiązanych z Kościołem Leon XIV jest postrzegany przede wszystkim jako ostoja spokoju pośrodku chaosu współczesnego świata. Na pierwszy plan wysuwają się jego interwencje w sprawie Ukrainy i Strefy Gazy, a także wymiana zdań z prezydentem Trumpem. Dlatego Francuzi oczekują, że podczas swej wizyty Leon skupi się przede wszystkim na kwestii pokoju. Przypuszcza się również, że wizyta papieża tchnie nowe życie w Kościół we Francji do tego stopnia, że niektórzy spodziewają się nawet, że od tej pory będzie można tam mówić o pokoleniu Leona. Rzecznik Episkopatu zaznacza, że Ojciec Święty przybywa do Francji w okresie duchowego przebudzenia, o czym świadczy wysoka liczba młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Jego wizyta może rozniecić iskrę na sprzyjającym gruncie, powiedział biskup Bozo.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy. Lista z mocą jest. Melduje się również dwójka prowadzących. Dzisiaj zmiany. Jest ze mną Dariusz Jakubiak.
2: I jest również Paweł Hajduga. Dobry wieczór.
1: To znaczy wracamy na właściwe tory. Jeszcze jakby Ewa do nas zaglądnęła, to byłoby już zupełnie w komplecie. No może przyjdzie taka chwila. Ostatnio zmiany, więc mam nadzieję, że chociaż wy jesteście z nami w komplecie. Zameldujcie się na Facebooku, czekamy na was. Będziemy, albo już jesteśmy, sprawdźcie. Na pewno będziemy was pozdrawiać. Pozdrawiajcie, zostawcie ślad, a może jakiś foto jeszcze wakacyjne, może jeszcze przed urlopem jesteście. No może już typowo jesienny klimat za oknami się włączył, więc może pod kołderką, pod kocykiem z herbatką i przed radioodbiornikiem spędzicie z nami co najmniej trzy najbliższe kwadranse.
2: A my już tutaj rozpoczynamy granie. Wchodzimy do naszej poczekalni, a w poczekalni Maria Bober i Jadwiga Postrożna, tak jak w tamtym tygodniu, z utworem Ukryta Miłość. Jeżeli chcecie, żeby ten utwór znalazł się w naszej dwudziestce listy z mocą, to wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.191 na numer 7148.

0: teraz, ale może za tydzień. Wszystko w waszych dłoniach. Głosujcie. Pamiętajcie, każdy oddany głos SMS-owy to aż 10 punktów. Naprawdę warto. W przypadku Marii Bober i Jadwigi Postrożnej ma treść erden.lista.191. To była nasza jedyna perełka, jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Kobieta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A w naszej liście mamy dzisiaj dużo zmian, bo nawet mamy 9 awansów, mamy 9 spadków i tylko 2 utwory utrzymały swoją pozycję i tak patrzę, no staliby walcy, myślę, nie będzie to żadne zaskoczenie, kto utrzymał się na swoich pozycjach, bo no są takie utwory, które mają swoje ulubione miejsca i tak też było dzisiaj. Ale jest dużo zmian i widzę takich sporych skoków o 5-6 miejsc w górę lub w dół. O, nawet jeden, a to nie będę zdradzał, o ile poszedł najwyższy. Zacznijmy może od
2: Spadkowiczów.
1: Od Spadkowiczów. Miejsce 20 otwiera nam mniejsze granie z utworem Nadzieja. rdn.lista.185 w tym tygodniu 11 punktów.

0: Siódmy tydzień na liście z mocą. Pozdrawiam Maćka przy okazji, który zliczył wszystkie tygodnie, zrobił robotę, którą ja robiłem od prawie 2 lat. Gratulujemy wytrwałości w liczeniu. Siódmy tydzień, mniejsze granie. erdyn.lista.185.11.
1: A miejsce 19 to kolejny spadek. Teleo z utworem Na wieki wieków z 18 na 19. erdyn.lista.190. 13 punktów w tym tygodniu.

0: Fajnie grają tam na dole. Odwracamy tabelę.
1: Dziwię się właśnie, że tak taki fajny utwór, a 19 miejsce. No jeżeli chcecie, żeby powędrował w górę, no to głosujcie rdn.lista.190 albo też wchodźcie na stronę internetową listazmocą.rdn.pl i tam możecie oddawać również głosy na Teleo, albo nie tylko na Teleo, bo na przykład na miejscu 18 mamy pierwszy awans dzisiaj i jest to wielki uśmiech na mojej twarzy, bo to Dzikie Serca z utworem Stać się kimś. 15 punktów zdobyli w tym tygodniu. rdn.lista.162 na numer 7148.

0: cała Polska razem z nami, myślisz? Śpiewała teraz ten kawałek?
1: No ja na pewno.
0: Dzika radość.
1: Nie puszczamy tego państwu, ale możecie być pewni, że śpiewałem sobie tutaj razem z Pawłem. Utwór Stać się kimś.
0: Śpiew to duże słowa, ale Dzikie serce po raz 47 na liście z mocą. No i awans. Wydawało się, że po 2 tygodniach na ostatniej lokacie, no pożegnamy się z utworem Stać się kimś. Ale nie, to za wczesne te smutki były w ubiegłym tygodniu. Jest radość. erden.lista.162.
1: Ale mamy teraz kolejnego spadkowicza i to z 12 na 17. 5 oczek w dół. Bibro, jestem głosem ulic. erden.lista.187. 16 punktów w tym tygodniu.

0: jest hip-hop, jest bujanie. Ja uwielbiam tę muzykę. Mam nadzieję, że Bieber zostanie z nami na dłużej. No to jedyny utwór. O, jest jeszcze kilku hip-hopowców, nie będziemy zdradzać, chociaż spadków nie było w tym tygodniu. No ale Bibro, mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej i zachęcam do głosowania. Arden.lista.187 to numer przypisany do utworu Jestem głosem ulic. Punktów 16.
1: Kolejne 5 oczek w dół z 11 na 16. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. Rdn.lista.156 i 17 punktów w tym tygodniu podarowaliście Agnieszce Miłek i Mariuszowi Śniegulskiemu.

0: wakacyjny vibe trochę ma ta piosenka. A to już ostatnie notowanie wakacyjne w tym roku. Bo od przyszłym tygodniu już spotykamy się jesienią.
1: No tak, ale to jeszcze cała jesień, zima, wiosna, byle do lata.
0: Dokładnie, ale możecie opisywać wasze wakacyjne przygody, bo jesteśmy już na Facebooku, jest post z naszymi wspaniałymi twarzami na zdjęciu. Zachęcamy, piszcie, co tam u was ciekawego, jak spędziliście wakacje, czy przy oceanie bez dna, czy w innych okolicznościach przyrody. Będziemy niedługo zaglądać właśnie na Facebooka, ale na razie zobaczmy sobie na kolejnego spadkowicza, a raczej na duet spadkowiczów. Z 9 na 15 spadają Aaron i Krux z utworem Anioły. rdn.lista.142 i w tym tygodniu 21 punktów zdobył duet Aaron i Krux.

0: ratujcie świat.
1: 79 tygodni na liście, na spory staż, ale to do rekordzistów jeszcze daleko, daleko. O tym za chwilę, bo będą okrągłe jubileusze. Póki co nasz ulubiony duet na pozycji 15, duży spadek 6 oczek w dół. rdn.lista.142 punktów 21.
2: A na miejscu 14 Maria Bober przedstawi nam utwór Moc Słowa. Kolejny spadek z 10, 4 oczka w dół. rdn.lista.146 23 punkty.

0: Maria już była dzisiaj w poczekalni, po raz drugi, więc na pozycji 14, tym razem solo. Na który utwór zdobędzie wasze serce? No póki co Maria Bober, pomimo spadku 4 lokaty, no wciąż wygrywa z tą z poczekalni. Jak będzie w przyszłym tygodniu? Wszystko zależy od was. Jeśli chcecie zagłosować na utwór Moc Słowa, no to trzeba słać SMS-y o treści rden.lista.146 i niezmiennie ślemy go pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 23 zł, całkowity koszt.
1: Były 4 oczka w dół, to teraz 4 oczka w górę. Marcin Wargowski z 17 na 13 z utworem Nadzieja. rdn.lista.18127 punktów.

0: takim pięknym biciem serca zakończyliśmy utwór Marcina Wargockiego.
1: Tak, nadzieja za nami, 17 tygodni jest z nami, zdecydowanie więcej, bo 123 tygodnie jest z nami Ania Jaskierska. Awans, dwa oczka w górę i zmierza pewnie ku pierwszej dziesiątce z utworem Porwij mnie, rdn.lista.113, punktów 28.

0: chciałbyś się porwać do niej?
1: Oczywiście.
0: No to nie tylko, nie jesteś sam. Ale może być nas więcej. Wystarczy wysłać SMS-a o treści rdn.lista.113. Wędrują one do Ani, a Ania wędruje w górę tabeli. No już prawie zamyka drugą dziesiątkę. I 123 tygodnie jest z nami, a zdecydowanie więcej, prawie dwukrotnie, bo 209 tygodni jest z nami
1: siostra Julita Zawadzka, która zalicza w tym tygodniu spadek z 6 na 11 miejsce. Utwór Czuwajmy, rdn.lista.026, taki jest właśnie przypisany do niego numer. Wysyłamy na 7148, 33 punkty w tym tygodniu.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce zajmuje siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Gratulujemy bardzo serdecznie. 209 tygodni, no bo pozycja mogła być jednak trochę wyższa. Była pierwsza dziesiątka, będzie w przyszłym tygodniu. Ślijcie SMS o treści rdn.lista.026. W tym tygodniu 33 punkciki.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę 717 notowania otwiera nam ksiądz Jakub Bartczak i ponownie zalicza spadek 5 oczek z 5 na 10. No powiem ci, że zrobiła nam się trochę taka hip-hopowa ta lista z mocą, bo i tutaj mamy Bibro, mamy Arona i Kruksa, teraz ksiądz Jakub Bartczak też nam tutaj rapowym brzmieniem nas uracza.
2: Jeszcze jubileusz dzisiaj, o ile dobrze, moja matematyka ma się jak się ma, ale Maćka mam nadzieję lepiej, więc wychodzi na to, że dzisiaj 300. spotkanie jest z księdzem Jakubem Bartczakiem. Gratulujemy bardzo serdecznie, niezły staż. No był jeden utwór, który miał znacznie większy, Arkadio, Kinga Kielich, nie wiem czy kojarzysz te czasy.
1: Nie, to jeszcze nie moje czasy.
2: Ponad 10 lat był z nami od samego początku do waszego przyjścia. Ale jest z nami już 300 tygodni, życzymy co najmniej drugie tyle. Może być z tym samym utworem, a jeśli chcecie do naszej podczekalni wrzucić inne, zapraszamy. Czekamy na lista z mocą @rdn.pl, a my teraz słuchamy utworu Lubię być księdzem, rdn.lista.902.

0: i wybrzmiał nam prawie cały ksiądz Jakub Barczak. Więc lećmy od razu do kolejnego utworu, czyli Marcin Styczeń, Awans. Jest to z 15, ho, 6 oczek do góry. Utwór Nas Pojedynku, rdn.lista.170, zdobył 37 punktów w tym tygodniu.
1: Nad strach poszybował jak ptak nad otchłanią, jak skała był, jego dom stał się Boga mieszkaniem.

0: Dużo gramy, ale trzeba przyspieszyć? Nie, lubię jak dużo gramy. Mam nadzieję, że...
1: Mamy dobry czas, jak tak patrzę, ale to...
0: 36 tygodni jest z nami Marcin Styczeń i jego noc pojedynku będzie na pewno dłużej. rdn.lista.170 to numer przypisany do utworu, punktów 37. No to oczko wyżej, awans kolejny.
1: I kolejne 5 oczek w górę, z 13 na 8, Adam Rymasz i grupa Odpowiem, bliżej, mocniej, więcej SMS-ów pewnie poszło, skoro awansował o 5 oczek w górę, rdn.lista.124, 38 punktów, więc też poszły głosy ze strony lista z mocą.rdn.pl.

0: masz grupę Odpowiem, jest bliżej, mocniej, więcej, ale może być lepiej. rdn.lista.124. Czekamy na Was na Facebooku. Pamiętajcie, zaglądajcie, zostawcie ślad. Za chwilkę tam zaglądniemy, a teraz wpadamy na miejsce siódme.
1: Wiola Brzezińska. 9 oczek w dół, jak tak, w górę, przepraszam. 9 oczek w górę. Mamy największy awans dzisiaj. Wioli Brzezińskiej z utworem Historia pewnego dzieciństwa. To jest jakaś świeżynka, bo tak, powiedz mi, Pawle, ile tutaj mamy Wiolę?
0: 3 tygodnie.
1: 3 tygodnie, czyli no, chyba miałem ją okazję prezentować na premierę, ale rzeczywiście nie mam jej osłuchanej tak jak chociażby księdza Jakuba. Więc wy też posłuchajcie, jeżeli chcecie, żeby powędrowała jeszcze wyżej w tabeli, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.189, w tym tygodniu 41 punktów.

0: przebaczam ci.
1: To życie jeszcze.
0: Oddzwoń, jak to odsłuchasz. Przebaczam ci, słyszysz?
1: Wyjdzie ci.
2: I piękna modulacja.
3: Wiola Brzezińska. Historia pewnego dzieciństwa. erden.lista.189. Bardzo ładny awans. A teraz przed nami kolejny awans. Też ładny, oczko w górę.
2: Po jedno oczko. No. Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie. 44 punkty zdobyła dzięki wam w tym tygodniu. I jeżeli chcecie, aby zdobyła ich więcej w przyszłym, to ślijcie smsy o treści rdn.lista.188 na numer 7148.

0: Dominika, dwie szósteczki przy jej nazwisku zapisane. Szósty tydzień, szósta pozycja. No i punktów 44. Może być lepiej, będzie lepiej. Wierzymy, bo jest coraz wyżej. No, coraz bliżej podium. Utwór Nauczysz mnie, rdzeń.lista.188.
1: I zmieniamy trochę stylistykę na trochę mocniejsze brzmienie, bo tutaj z 8 na 5 wskakuje Capella N z utworem Anioł Pański. Ach, te gitarki. Rdn.lista.180 punktów 48.

0: Od 18 tygodni są z nami z utworem Anioł Pański, kapela N. rdn.lista.180.48.
1: A miejsce czwarte to tak jak w tamtym tygodniu i pewnie jak szybko, o nie, tylko w tamtym, no, Janusz Jędrusik upodobał sobie tą czwartą pozycję, bezpieczna, bo nie trzeba spadać z podium. Obserwuję z dystansu podium na spokojnie utwór I cóż mogę ci dać. I możemy sobie wejść na szybko na Facebooka, bo widziałem, że właśnie Janusz się nam tutaj zameldował, a także Mariusz, Marek, Jacek, Bartosz, Ewa i Maciej. Co tutaj w komentarzach? Marek pozdrawia radio, całe RDN i listę z mocą. Jacek, gorące pozdrowienia z Walii. Mariusz pozdrawia prowadzących i słuchaczy. I Bartosz Baran, czyli Bibro, pozdrawia serdecznie wszystkich słuchaczy i całą ekipę. Jest też Maciej, też nas pozdrawia. My również pozdrawiamy i już słuchamy. Słuchamy, co Janusz Jędrusik może nam dać. Wy możecie dać mu SMS o treści rdn.lista.116, a punktów 117.

0: tylko podium 717 notowania listy z mocą.
1: Miejsce trzecie.
2: A podium w tym tygodniu otwiera zespół Arete z utworem Zwyciężyłaś i jest to spadek o jedno oczko. rn.lista.133 i zdobył zespół Arete 334 punkty.
3: Pan, on ciebie wybrał sam, by ludziom pomoc nieść, dał odwagę.
4: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

niewiele zabrakło, żeby utrzymać pozycję drugą. Zaledwie 4 punkty i byłaby druga lokata. 4 punkty, czyli 8 głosów internetowych. Tak też możecie głosować. Zachęcaliśmy, już zapraszamy na stronę internetową. Czy to przez stronę jeszcze ze starszą domeną rdn.listazmocą.rdn.pl. Tam będzie przekierowanie na naszą radiową stronę. No i wszystkie aktualne i archiwalne notowania znajdziecie na naszej liście, utwory przypisane do każdego utworu, więc numery możecie znaleźć, śledzić i głosować przy okazji właśnie w taki sposób i zbierać te punkciki, które, jak się okazuje, mogą zaważyć nawet na lokatach na podium.

0: Miejsce drugie.
1: A miejsce drugie to projekt Tylko Jezus z utworem Ja kłania. rn.lista.940 i 337 punktów. Tak jak Paweł wspomniał, różnica tylko 4 punktów między drugim a trzecim miejscem. A co będzie na pierwszym, przekonamy się niedługo. Na razie utwór Ja kłania.

0: I skrzypeczki nam tu przygrywają.
1: Szkockie?
0: Tak.
1: Szkocka. Tylko Jezus. Szkocka muzyka oczywiście. Jak łania rdn.lista.940. Punktów 337. Też niewiele by zabrakło. No trochę więcej niż klikanie przez... Chociaż dałoby się naklikać. Wspólnie z przyjaciółmi, z rodziną. Może byłoby pierwsze miejsce. Na pewno nie w tym tygodniu. No ale jest dobrze. Jest pozycja druga przed nami. Już tylko jedynka.

0: Miejsce pierwsze.
1: ...364 punkty, czyli 3 SMS-y tak naprawdę zaważyły o tym, że to Magdalena Sikora z utworem On z nami utrzymała pierwszą pozycję z tamtego tygodnia. No, też nie jest to jakieś zaskoczenie. Magdalena Sikora bardzo długo w tej topce nam się utrzymuje. Jeżeli chcecie, żeby dalej utrzymywała się na pierwszym miejscu, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.159 na numer 7148.
2: To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że będziecie z nami za tydzień. Lista będzie, my będziemy w jakim składzie, to się okaże. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Życzymy dobrego tygodnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia też na Facebooku.
1: My się będziemy widzieć.
2: My też się będziemy widzieć. Wy też nas zobaczycie na Facebooku. Zapraszamy, możecie tam zaglądać przez cały tydzień, nie tylko dziś. No i nisko kłaniamy się. Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Nóż wbity w plecy, bydlęce wagony i zsyłki na nieludzką ziemię. Dziś mija 87 lat od sowieckiej napaści na Polskę. 17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę naszego kraju, co zapoczątkowało gehennę tysięcy polskich rodzin wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu. Podczas poznańskich obchodów rocznicy prezes Związku Sybiraków w Poznaniu Marian Macutkiewicz przypomniał, w jak dramatycznych warunkach odbywały się deportacje.
2: Ludzie rozrzucani są do bydlęcych wagonów. Zaryglowany wagon. Każdy wagon ma swoich strażników. Co 2-3 dni otwierany jest wagon. Zaglądają, śmiejąc się, jak wy się czujecie. Ludzie leżący chorzy. Często najbardziej przerażające były widoki matek, którym niemowlęta, malutkie, chore, często schorowane, umierają w czasie już początków podróży. A nadzorcy bez problemu wyrzucają trupy. Matkom wyrywają dzieci.
1: Wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc podkreślała dziś, że sowiecka propaganda nazywała tamtą agresję wyzwoleniem. Szacunki historyków są porażające. W 4 wielkich falach deportacji w głąb Związku Radzieckiego wywieziono co najmniej 330 tysięcy obywateli polskich, choć środowiska sybirackie mówią nawet o ponad milionie zesłańców. Z powodu głodu, chorób, morderczej pracy i nieludzkich warunków życie straciło co najmniej 150 tysięcy Polaków. Coraz bliżej do wyboru nowego dyrektora Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. W wyniku tajnego głosowania komisja konkursowa jednogłośnie wyłoniła Jacka Przybyłowicza jako kandydata na to stanowisko. Teraz jego kandydatura zostanie przedstawiona zarządowi województwa wielkopolskiego. Przybyłowicz jest tancerzem i choreografem. W latach 2009-2014 był dyrektorem baletu Poznańskiego Teatru Wielkiego. Dla Polskiego Teatru Tańca zrealizował takie spektakle jak Naszyjnik Gołębicy czy Jesień Nuembir.
0: Informacje z Poznania.
1: W Poznaniu rozpoczął się 30. jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przez ostatnie 3 dekady polska kardiologia weszła do światowej czołówki w ratowaniu pacjentów z ostrymi zawałami serca. Niestety, mimo medycznych sukcesów i nowoczesnych technologii, wciąż ma ona ogromny problem z zapobieganiem chorobom układu krążenia. Jak przyznaje prezes towarzystwa, profesor Marek Gierlotka, to właśnie ten obszar wymaga dziś najpilniejszej naprawy.
3: To miejsce, przez które przez te 30 lat jednak zaniedbaliśmy jako lekarze i dlatego od kilku lat, nie tylko my, ale cały świat o tym mówi, to jest prewencja chorób serca i naczyń, bo owszem, udało nam się zmniejszyć śmiertelność w zawale, ale nie udało nam się w sposób jakikolwiek wyraźny czy istotny zmniejszyć ilości osób, które dostaje tego zawału serca czy udaru.
1: Eksperci zgromadzeni w Poznaniu podkreślają, że bez dofinansowania profilaktyki oraz pełnego uruchomienia krajowej sieci kardiologicznej nie uda zatrzymać się wysokiej zachorowalności Polaków. W 3-dniowych obradach bierze udział kilkuset specjalistów, a wśród głównych tematów znalazło się także wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie. Dziś na Politechnice Poznańskiej rozpoczął się 2-dniowy Poznański Salon Maturzystów. To jedno z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych w Wielkopolsce. Młodzież szuka tu nie tylko informacji o ofertach szkół wyższych, ale też pyta o szczegóły rekrutacji. Najczęstsze pytanie przytacza Magdalena Tytuła, rzecznik Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
4: Maturzyści najczęściej pytają o kryteria rekrutacji na uczelnie, o kierunki studiów. W Polsce funkcjonuje ponad 2000 różnych kierunków studiów. Czasami różnią się minimalnie jednym słowem w nazwie i właśnie takie niuanse wyjaśniają im przedstawiciele uczelni na swoich stoiskach. Oprócz tego opowiadają, jak wygląda kampus uczelni, jak wygląda życie studenckie.
1: Wydarzenie na kampusie Piotrowo potrwa do jutra, a wstęp na wszystkie spotkania jest całkowicie bezpłatny.
0: Informacje z kraju i ze świata.
1: Przed godziną 12 mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego znów otrzymali na swoje telefony alert RCB związany z zagrożeniem atakiem z powietrza. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w Ukrainie około 4 km od granicy z Polską spadł dron. Uderzył on w stację paliw. Głośny huk, który słyszeli w tym czasie mieszkańcy Polski, był związany z tym, że polskie myśliwce otrzymały zgodę na przekroczenie bariery dźwięku. To ich przelot spowodował ten hałas. Koniec z uzależnieniem nieletnich od treści w internecie. Komisja Europejska przedstawiła dziś projekt przepisów, które zakazują dzieciom poniżej 13 roku życia dostępu do mediów społecznościowych. Ci, którzy nie ukończyli 15 lat, nie będą mogli mieć własnych kont w tych serwisach. Będą jedynie konta mini, zakładane i nadzorowane przez rodziców, z ograniczonymi funkcjami i limitem czasu do maksymalnie 1 godziny dziennie. Jeśli chodzi o udowodnienie wieku, to zdaniem Komisji Europejskiej powinno być łatwe i nie może wiązać się z ujawnieniem dodatkowych informacji. Przepisy muszą teraz zostać zatwierdzone przez kraje członkowskie i Parlament Europejski. Upłynie jeszcze wiele miesięcy, zanim regulacje zostaną przyjęte.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 32. Rano, w pierwszy dzień siódmego miesiąca, zwanego po hebrajsku Tisri, odpowiadającemu naszemu październikowi, Ben-Hur wstał niezadowolony i zniechęcony do całego świata. Po przybyciu Mallucha nie tracono czasu na narady, ale zabrano się zaraz do czynu. Poszukiwania zaczął Malluch od twierdzy Antonia, udawszy się do dowodzącego trybuna. Opowiedział mu znane nam szczegóły z historii rodziny Hurów i przygodę Gratusa, po czym dodał, że szuka tej nieszczęśliwej rodziny i zamierza wnieść prośbę do Cezara o zwrot należnych Hurom majątności i praw obywatelskich. Trybun poinformował go o wszystkim, co sam wiedział, mianowicie o znalezieniu kobiet w więzieniu, dał mu przeczytać zapiski, jakie poczynił z ich zeznań i na żądanie Mallucha pozwolił je odpisać. Malluch pospieszył z tymi smutnymi nowinami do Ben-Hura. Próżno byłoby silić się na opisanie wrażenia, jakie ta wieść wywarła na młodzieńcu. Dzień cały przesiedział w milczeniu, czasem tylko wydzierała się z jego ust skarga. Trędowate. One, moja matka i siostra, trędowate. Chwilami rzucał nim gniew wściekły, potem przejmowała go litość nad nieszczęśliwymi, to znów ogarniało go nienasycone pragnienie zemsty. Na koniec zerwał się wołając: muszę iść do nich, którzy wie, czy nie są bliskie śmierci. Gdzież ich będziesz szukał? Zapytał Malluch. Wszak mogą być tylko w jednym miejscu. Wierny towarzysz sprzeciwił się temu zamiarowi i wpłynął na Judę przynajmniej o tyle, że zgodził się, iż bez jego rady nie przedsięweźmie żadnego kroku. Poszli więc razem do bramy naprzeciw wzgórza Dobrej Rady, gdzie od niepamiętnych czasów zbierali się żebrzący trędowaci. Tam stali dzień cały, pytając o dwie kobiety i ofiarując znaczne nagrody za ich odszukanie. Powtarzali to co dzień przez cały piąty i szósty miesiąc, a poza tym wynajęci ludzie przeszukali wzgórza i miasto trędowatych, wszystko jednak na próżno. Przy poszukiwaniach nie pominięto i jaskini przy źródle, ale tu miłość matki i siostry najlepiej strzegła tajemnic. Tak więc poszukiwania nie doprowadziły do niczego, gdy wtem pierwszego dnia siódmego miesiąca poszukujący przynieśli wiadomość, że przed niedawnym czasem dwie trędowate kobiety zostały z rozkazu urzędu kamieniami wypędzone za bramę rybią. Nietrudno było ustalić, że tymi nieszczęśliwymi były kobiety, których szukano. Ale gdzie się podziały? Co się z nimi stało? Odpowiedź na to pytanie nie była łatwa. Nie dość, że je zarażono trądem, powtarzał Juda z goryczą, ale wygnano je z rodzinnego miasta. Moja droga matka pewnie już nie żyje. Tirza nie żyje również, zostałem sami. Po co, pókiż, o Boże, Panie mych ojców, pókiż Rzym trwać będzie? Pozbawiony wszelkiej nadziei, dysząc zemstą, wyszedł na podwórze gospody, gdzie stał tłum ludzi przybyłych w nocy. Śniadając, przysłuchiwał się gwarnym rozmowom, szczególnie zajmowała go jedna gromadka złożona z ludzi młodych, ruchliwych i silnych. Byli to Galilejczycy, którzy przybyli do Świętego Grodu w rozmaitych celach. Przyszły wódz przypatrywał się tym ludziom z wielkim zajęciem, gdyż należeli do sfery, od której głównie mógł się spodziewać poparcia i pomocy w przyszłym wielkim dziele. Patrząc na nich, rozmyślał, ile mógłby dokonać na czele wojska złożonego z takich, lecz wyćwiczonych na sposób rzymski ludzi. Myśl ta uniosła go i rozpaliła w jego duszy pragnienie czynu. Po coście tu przybyli? Zapytał Galilejczyków. W tej samej chwili, zanim zdążyli odpowiedzieć, wszedł szybko jakiś mężczyzna i zbliżywszy się do gromadki Galilejczyków, rzekł żywo: rabini i starsi z świątyni idą do Piłata, chodźmy, połączmy się z nimi. Otoczono go natychmiast. Do Piłata? A to po co? Odkryto spisek. Piłat chce zbudować nowy wodociąg za pieniądze ze skarbu świątyni. Co? Za pieniądze ze świętego skarbu? Powtarzali po 1000 razy pytanie, a oczy ich błyskały gniewem. To jest skarb Jehowy, niech spróbuje dotknąć się choć cykla, niech się ośmieli, wołano groźnie. Chodźcie, zawołał posłaniec. Pochód jest już za mostem, całe miasto tam śpieszy. Może się na coś przydamy, śpieszcie się. Na te słowa Ben-Hur przystąpił do Galilejczyków i zapytał. Mężowie galilejscy, oto syn Judy, czy weźmiecie mnie z sobą? Może przyjść do bójki, odparli. W takim razie nie zemknę pierwszy. Odpowiedź podobała się. To też posłaniec rzekł. Zdajesz się być dość silnym, więc chodź. Ben-Hur zrzucił wierzchnię suknię i zapytał. Myślicie, że przyjdzie do bójki? Tak. Z kim? Ze strażą. Czy na straży stoją legioniści? Komuż, jeśli nie im, mogliby Rzymianie straż powierzyć. Czymże będziecie walczyć? Zakłopotani spojrzeli na niego w milczeniu. Chodźmy, rzekł. I tak sobie damy radę. Będziemy robić, co będzie w naszej mocy. Powinniśmy jednak mieć dowódcę. Legioniści zawsze mają wodza i dlatego działają zgodnie. Galilejczycy spojrzeli na niego ciekawie. Zdawało się, jakoby ta myśl była dla nich nowa. Przynajmniej trzymajmy się razem, rzekł widząc to Ben-Hur. Ja jestem gotów, a wy? Także, chodźmy. Należy pamiętać, że gospoda była w Bezecie, czyli na Nowym Mieście, i żeby dojść do pretorium, jak Rzymianie nazywali pałac Heroda na górze Syjon, trzeba było przejść ciasne i brudne zaułki otaczające świątynię od północy i zachodu. Uliczkami, jeśli je tak nazwać można, wiodącymi z północy na południe, przecięli główną drogę, okrążyli wzgórek Azra i doszli do wieży Mariamne, skąd było już blisko do bramy pałacu. Gromadka wzrosła po drodze, bo przyłączyli się do niej inni, oburzeni wieścią o zamierzonym świętokradztwie. U bramy pretorium dowiedzieli się, że pochód rabinów i starszych świątyni co tylko przeszedł. Wielki i głośno lamentujący tłum ludu pozostał na zewnątrz. Wyjścia pilnował setnik, zdobytym mieczem w pełnej zbroi. Stojąc u stóp pięknej marmurowej strażnicy, zaopatrzonej blankami i krużgankami. Na jednym z krużganków stały 2 szeregi wojska i obojętnie spoglądały na wrzaskliwy tłum. Ich hełmy i tarcze połyskiwały w promieniach słonecznych rażącym światłem. Co się tam dzieje? Zapytał jeden z Galilejczyków jakiegoś współwyznawcę wychodzącego z pretorium. Nic, odparł zapytany. Rabini stoją u bramy pałacu, pragnąc się dostać do Piłata. On się wzbrania wyjść, chociaż oświadczyli przez jednego spośród siebie, że nie ustąpią, dopóki ich nie wysłucha, dlatego czekają. Wejdźmy, rzekł Ben-Hur spokojnie, po czym przekroczyli bramę i weszli na duży plac, po którego zachodniej stronie wznosiła się siedziba namiestnika. Wzburzony tłum zajął całą przestrzeń, a oczy wszystkich zwróciły się na zamknięte podwoje pałacu, umieszczone w przedsionku, który obsadzili legioniści. Tłum stanowił tak zbitą masę, że nowo przybyli nie mogli się mimo usiłowań naprzód przecisnąć i musieli pozostać na uboczu, śledząc tylko z daleka, co dalej nastąpi. Najbliżej przedsionka, na czele tłumu, widać było wysokie turbany rabinów, których niecierpliwość udzielała się od czasu do czasu całej rzeszy. Wtedy podnosił się okrzyk: Piłacie, jeśli chcesz być naszym namiestnikiem, ukaż się, wyjdź! Nagle jakiś człowiek z twarzą pałającą gniewem wysunął się naprzód i zawołał głośno: Izrael nic tu nie znaczy. Na tych świętych miejscach uważają nas za psów. Czy się wzbrania wyjść? Tak, już 3 razy odmówił. Cóż poczną rabini? Zapewne uczynią jak w Cezarei. Będą puty stać, póki ich nie wysłucha. Czy ośmieli się naruszyć skarb? Spytał jeden z Galilejczyków. Czemuż by nie? Alboż to Rzymianin nie zbezcześcił najświętszego miejsca? Alboż jest to świętego dla Rzymianina? Minęła godzina. Piłat nie wyszedł i nie dał odpowiedzi, ale rabini i tłum czekali dalej. Nadeszło południe, a z nim deszcz Lecz i to nie zmieniło stanu rzeczy. Tłum wzrastał z każdą chwilą i stawał się coraz groźniejszym. Zewsząd wołano: wyjdź, wyjdź. Słowa te brzmiały coraz gwałtowniej i dodawano do nich wyzwiska coraz obelżywsze. Ben-Hur przypuszczał, że duma Rzymianina ustąpi i że koniec sprawy już bliski. Mylił się jednak, bo Piłat pragnął, aby mu Żydzi dali sposobność do zbrojnego wystąpienia. Naraz tłum zakołysał się. Dały się słyszeć odgłosy bójki i krzyki bólu i wściekłości. Słowem powstało gwałtowne zamieszanie. Rabini zbledli i z przerażeniem spoglądali wokół siebie. Lud zgromadzony koło bramy zaczął się cisnąć naprzód, ci zaś, co byli w pośrodku, usiłowali się stamtąd wydostać. Przez krótką chwilę nacisk przeciwnych sił był straszliwy. Tysiąc głosów pytało naraz, co się dzieje, lecz nikt nie mógł dać na to odpowiedzi. Ben-Hur nie stracił przytomności. — Czy nie możesz dojrzeć, co się właściwie stało? — spytał jednego z Galilejczyków. — Nie, poczekaj, podniosę cię. Mówiąc to, schwycił w pół człowieka i dźwignął go w górę. — Cóż tam? — Widzę — rzekł tamten. — Kilku ludzi po izraelsku ubranych, którzy biją lud batami. — Co to za ludzie? — Przebrani Rzymianie, z pewnością Rzymianie, ależ machają batami jak cepami. Przewrócili jednego rabina, biedny starzec, nie oszczędzają te psy nikogo. Ben-Hur puścił Galilejczyka i zawołał: to podstęp Piłata, jeśli mię zechcecie słuchać, pozbędziemy się tych batożników. Właściwa Galilejczykom odwaga nie zawiodła. Zaczęli wołać: dobrze, dobrze, słuchamy. Zawróćmy do bramy i stańmy pod drzewami, chodźmy, zawołał Ben-Hur. Pobiegli co siłku drzewom i wnet ogołocili je z gałęzi. Tak uzbrojeni ruszyli do boju. Tłum uciekających przed batożnikami leciał na oślep ku bramie, a z środka podwórza słychać było wrzask, zamieszanie, krzyk, jęki, przekleństwa. — Pozwólcie ludziom wyjść! — zawołał Ben-Hur. — Trzymajcie się razem i chodźcie za mną! Rzymianie gnający lud niemało się zdziwili, spotkawszy Galilejczyków uzbrojonych w drągi, które w ręku tych silnych ludzi stały się istotnie niebezpieczną bronią. Gdy się spotkali, zawrzała zacięta walka. Ben-Hur dokazywał cudów waleczności, co pobudzało jego towarzyszy do tym zacieklejszej walki. Wnet też Rzymianie uciekli do przedsionka. Zapalczywi Galilejczycy chcieli ich tam ścigać, ale roztropny wódz powstrzymał ich od tego. — Stójcie! — zawołał. — Tam stoi setnik ze strażą. Uzbrojeni są w miecze i tarcze, więc próżna byłaby walka. Spełniliśmy naszą powinność, a teraz uchodźmy, póki droga do odwrotu otwarta. Posłusznie zaczęli się cofać, ale powoli, bo przeszkadzały im stosy leżących współbraci. Jedni jęczeli, drudzy błagali o pomoc, innych śmierć zmusiła do wiecznego milczenia, ale między tymi nie wszyscy byli Żydami i to było jedyną pociechą obrońców nieszczęśliwego ludu. Setnik lżył ich pogardliwymi słowami, ale Ben-Hur śmiejąc się odpowiedział: jeśli my jesteśmy żydowskimi psami, to wy rzymskimi szakalami. Poczekajcie tu na nas, zaraz wrócimy. Galilejczycy uradowani szli, śmiejąc się za nim. Poza bramą ujrzeli tłum, jakiego Ben-Hur nie widział nawet w cyrku antiocheńskim. Szczyty domów, ulice, wzgórza roiły się ludźmi modlącymi się i oczekującymi tych, którzy dotąd nie wrócili, a może nie mieli wrócić. Powietrze drgało krzykiem i przekleństwami. Gromadka Galilejczyków przeszła przez bramę bez przeszkody, ale zaledwie ją minęła, z przedsionka wyszedł zelżony przez Ben-Hura setnik, wołając do niego: — Ty, zuchwalcze, powiedz, czy jesteś Żydem czy Rzymianinem? Ben-Hur odparł: — Jestem synem Judy i urodziłem się w tym mieście. Czego chcesz ode mnie? — Zostań i walcz. — Pojedynkiem? — Jak chcesz. Ben-Hur roześmiał się wzgardliwie. O dzielny Rzymianinie, godny synu rzymskiego Jowisza, nie mam broni, dam ci swoją, odpowiedział setnik, a sam wezmę od którego z żołnierzy. Bliżej stojący, słysząc to, umilkli i wnet milczenie ogarnęło tłumy. Ben-Hurowi różne myśli snuły się po głowie. Co tylko w cyrku antiocheńskim pobił Rzymianina w obliczu pysznego miasta i całego wschodu, miałożby mu być dane odnieść nowe zwycięstwo w oczach całej Jerozolimy? Cóż by to był za triumf? Jakiż zaszczyt dla niego? Jaka korzyść dla króla, który ma nadejść? Pobudzony tymi myślami, przystąpił do setnika i rzekł: uczynię zadość twemu żądaniu, daj mi miecz i tarczę. A hełm i pancerz? Zapytał Rzymianin. Zostaw je sobie, nie potrzebuję ich.
2: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
2: Maryja mówi do Jezusa: z bólem serca boleliśmy. Nie mówi: trochę się martwiliśmy, ale naprawdę cierpieliśmy. Mówi to wprost, niczego nie ukrywając. Jezus tego nie bagatelizuje, wysłuchuje i wraca z Maryją oraz Józefem do domu. Powiedzieć komuś bliskiemu: szukałem cię i to mnie bolało, wymaga odwagi. Często milczymy, bo boimy się, że druga osoba tego nie udźwignie. Tymczasem właśnie tego, by zostać wysłuchanym, najbardziej potrzebujemy. Pomyśl, czy jest ktoś, komu warto bym powiedział: brakowało mi ciebie.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobra muzyka w Radiu Emaus.